Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne.

Lecz choć u nas trwa od rana Sodomką Gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

0: Nawet serce moje się nim da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwo calować dłoni, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Magda Wójcik.
1: Poniedziałek powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś się.

0: To tobie może szkodzić tylko grzeszczyk.
1: Smutny deszczyk w sobie mszy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Dron miał uderzyć w lokomotywę pociągu towarowego, a nie pasażerskiego, tak twierdzą ukraińskie władze. Na 3 mecze 3 wygrane. Dziś polscy siatkarze odpoczywają. Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można oglądać na wystawie w Polsce. Szczegóły za chwilę.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pociąg relacji Kijów-Warszawa w lokomotywę, którego wczoraj rano przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, dotarł po południu do stacji docelowej Warszawa Wschodnia. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku drona była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan.
3: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
4: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
1: Mówili premier Donald Tusk, a wcześniej komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan. Polski turysta zginął po upadku pod szczytem Gerlacha w Tatrach Wysokich. Po słowackiej stronie 36-latek spadł z wysokości kilku metrów.

0: Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
1: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak aby zwiedzający mogli poczuć się jak na Tytaniku. Są korytarze, są pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy, jest też palarnia.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Na środę drogowcy zapowiadają naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu przy centrum przejazdowym Opole Główne. Wymiana nawierzchni będzie prowadzona na fragmentach ulic dojazdowych do skrzyżowania na Kołłątaja 1 maja oraz Armii Krajowej i trzeba tam spodziewać się poważnych utrudnień, ale to dopiero od środy.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: Chmury, słońce i przelotny deszcz, wszystkiego po trochu dzisiaj w Opolu i regionie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to na razie w granicach 15 stopni na Opolszczyźnie. Wiele cieplej nie będzie w ciągu dnia, 18, może 19 stopni mają pokazać opolskie termometry w tej najcieplejszej porze, czyli pewnie wczesnym popołudniem między 13 a 15. Parasole miejcie pod ręką, po południu może łagodnie wzmagać się wiatr.
0: Radio Pogoda.

0: Wolny poranek Radia Pogoda.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry Państwu, Asia Kruk, kłaniam się. Dzisiaj poniedziałek, 14 dzień września, 257 dzień roku, do końca roku 108 dni, a do końca lata 8. Słońce wstało 9 minut po godzinie 6, zajdzie o 18.54. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 4 godziny i 2 minuty. Dziwną sytuację mamy tutaj na mapie pogody, proszę Państwa.
2: Ja się bardzo cieszę w sumie, bo wiesz, no, jak ktoś tęsknił za upałem, to wiemy, gdzie jest.
1: A moim zdaniem to trochę niebezpieczne. Ale wyjaśnimy Państwu, o co chodzi. Otóż jest taki serwis meteo.imgw.pl. Może nas słuchają w tym Meteo, to proszę zwrócić uwagę tam, że maksymalna temperatura na stronie internetowej jest w tej chwili w Łebie i wynosi 44 stopnie.
2: Wspaniale. Jeszcze jest lato przecież.
1: 8 dni do końca lata. No. Bardzo to dziwne i zaskakujące. Dzień dobry Państwu. Oby cały dzień obfitował tylko w pozytywne zaskoczenia. Krzysztof Klęczon, Trzy Korony i Port. Za chwilę Wanda Warska. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry.

0: Dzień dobry, to my, Pogodny Poranek w Radiu Pogoda. Jesteśmy tutaj dla Państwa, 22 444 40 04. To za chwileczkę Państwo powiedzą, jak się Państwu wstaje, a teraz Michał Pierzchoła powie, co w porannej prasie.
1: I zaczynamy od Gazety Wyborczej, bo tutaj w środku numeru bardzo ciekawy artykuł dotyczący zakazu używania przez uczniów smartfonów. Mhm. Ten zakaz, ja przypomnę, obowiązuje w przedszkolach i szkołach podstawowych. No i artykuł jest taki, można jednak zrobić dla uczniów, ten zakaz może jednak zrobić dla uczniów coś ważniejszego. Kilka godzin dziennie bez smartfona może dać uczniom coś, czego coraz częściej im brakuje. Przestrzeń na skupienie, nudę, rozmowę z kolegą, czy samodzielne poradzenie sobie z napięciem.
0: No oczywiście, że
1: bo sam zakaz telefonu nie poprawi ocen, ale właśnie być może zrobi coś innego. Od strony psychologicznej o tym zakazie dzisiaj, mówię.
0: Polecamy, bo to ważne.
1: Artykuł w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej z kolei na pierwszej stronie o ofensywie podróbek. Aż o 167% wzrosła w ubiegłym roku wartość podrobionych towarów wykrytych w Polsce, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Dane za pierwsze półrocze tego roku też są niepokojące i jak pisze Rzeczpospolita, najwięcej podróbek jest w kategorii zegarki, biżuteria i galanteria. Także sporo, jeżeli chodzi o odzież i obuwie. Technologia pozwala szybko kopiować wygląd popularnych produktów i wprowadzać odpowiedniki do sprzedaży. To pierwsza strona z Rzeczpospolitej. W prasie kolorowej, w Superekspresie na pierwszej stronie o tym ataku dronowym na pociąg. A w Fakcie jeszcze powrót do niedawnego wywiadu żony prezydenta Marty Nawrockiej, która ujawniła parę informacji z życia prywatnego. No i tutaj właśnie Fakt na pierwszej stronie pisze, że prezydent ma jedną wadę.
0: Jedną. Jaką?
1: Nie odnosi talerzy do kuchni.
0: O, to jest poważne przewinienie.
1: No.
0: Drogie panie, same wiemy, jak nas to bardzo denerwuje. Prawda? Dzień dobry wszystkim. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Muzyka, która łagodzi obyczaje. 13 minut po godzinie 6.
1: Próbuję sobie przypomnieć, czy ja...
0: Lepiej dla ciebie by było, żeby tak.
1: Okay.
0: Lepiej dla ciebie by było.
1: Ale nie mam pewności.
0: Maria Koterbska i Augustowskie noce.

wesoło Państwu gramy. Muzyk, Urszula Sipińska w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzisiaj zaglądam jeszcze do kalendarza. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. I to jest akurat poniedziałek. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. W razie czego, gdyby się Państwu dzisiaj nie chciało, proszę zostać w domu, w łóżeczku i powiedzieć, że usprawiedliwia to wszystko Asia Kruk z pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Ja Państwu usprawiedliwiam. Za chwilę ABBA, The Winner Takes It All, a później Halina Kunicka. Niech no tylko zakwitną jabłonie. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. 6.19.

0: to promocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech, gama samoładujących się hybryd, oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Poskręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
16: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Została ostatnia reklama.
18: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Opolu

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 6.30, o czym ważnym dzisiaj usłyszymy w wiadomościach, co się dzieje na świecie, powie Michał.
1: Będziemy na pewno wracać do tematu ataku drona na polski pociąg, ale także do informacji, którą przekazał wczoraj premier Donald Tusk o tym, że praca niektórych przejść granicznych będzie miała specjalny charakter. Dzisiaj spotkanie w tej sprawie, co to dokładnie oznacza, o tym wszystkim będziemy Państwu mówić w naszych wiadomościach. Oczywiście też będziemy zaglądać do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo to dzisiaj wczesnym popołudniem o 13 zbierze się zarząd i to będzie kontynuacja posiedzenia prezydium zarządu z ubiegłego wtorku, zgodnie z rekomendacją węższego kierownictwa aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpi prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów. Czy tak się stanie? I co właśnie dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? O tym w wiadomościach też będziemy mówić. O pogodzie też oczywiście powiemy, bo no, jesień coraz bliżej, nie chociaż początek września przyniósł wyraźne ochłodzenie, to jak się okazuje, pogoda w najbliższym czasie nie da nam się jeszcze wyjątkowo we znaki. W wielu miejscach nie zabraknie słońca. Będą też takie przyjemne, ciepłe jeszcze momenty.
0: No takie babie lato po prostu.
1: No i o tym też powiemy dzisiaj.
0: No, to pięknie, zapraszamy. Najbliższe wiadomości za 29 minut, punktualnie o 7. Ale proszę Państwa, w Łebie się poprawiło,
1: znaczy,
0: pogorszyło.
1: Ochłodziło się. I to się strasznie.
0: Tam. Okazuje się, że w IMGW nas słuchają. Dziękujemy bardzo. W Łebie już normalna temperatura, 15 stopni.

0: Żółte plaże, Jan Wojdak i Wawele. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 23 minuty będzie siódma. Dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym i powiedziałam Państwu, że jak Państwu się przy poniedziałku dzisiaj nie chce iść do pracy, no niech Państwo w domu zostaną. Asia usprawiedliwi u szefa. No, to nie wiem, czy to będzie takie proste. Dzień dobry.
1: Nie mogę się rozstać z Radiem Pogoda.
0: No super!
1: Pani Asiu, to jest niewyobrażalne, żeby nie iść do pracy. Do moich czasów tak było, a obecnie, no co prawda już 8 lat jestem przebywam na emeryturze.
0: Aha.
1: To jest niewyobrażalne dla szefa. Jak się wnerwi, to może zabrać premię, dniówka, dzień nieusprawiedliwiona.
0: Ale proszę się nie martwić, pana już to nie dotyczy. Ja wiem, czy takie niewyobrażalne. No i z tą premią, nie wiem jak to było za pana czasów, kiedy pan pracował, ale dzisiaj, żeby zabrać premię, to najpierw trzeba tę premię przyznać. Ona nie jest obligatoryjna, a premia jest po to, żeby jej nie przyznawać. No jest tak, czy nie jest tak? Nie wiem, czy państwo to potwierdzą, czy zaprzeczą. A może to dotyczy tylko młodszych pracowników. 22 444 4004, oby nam wszystkim w pracy dobrze było i wypalenie zawodowe nie groziło. Naprawdę szczerze państwu tego życzę. Za 22 minuty, siódma.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Reklama. Drogowskaz. Radia Pogoda.
3: Do popołudnia mają jeszcze potrwać wprowadzone przy okazji Jarmarku Franciszkańskiego zmiany organizacji ruchu w centrum Opola. Chodzi o most zamkowy, ulicę Minorytów, rynek od skrzyżowania z Zamkową do Franciszkańskiej i Plac Wolności. To te miejsca wyłączone z ruchu, a także ulica Mozarta na odcinku od Ronda do Mostu Groszowego.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 13 minut będzie godzina 7. Poruszaliśmy jakiś czas temu temat z prasy. Dzisiejszy fakt cytuję panią prezydentową Martę Nawrocką, która mówi, że najbardziej w mężu denerwuje ją to, że nie odnosi po sobie talerzy i kubków do kuchni. No znamy takie przypadki z życia, niestety. Ja mówię, że to złe, a pan Bogdan mówi, że wcale nie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi stały słuchacz z Wrocławia. Chciałbym się odnieść do tej sytuacji o wnoszeniu talerzy do kuchni.
0: Tak.
1: Otóż miałem gości i jedna z moich znajomych chciała mi pomóc i zaczęła po prostu sprzątać w pokoju ze stołu talerze i wnosić mi do kuchni. I więcej mi bałaganu narobiła, że potem nie mogłem się połapać. Także ja nie chcę, żeby mi ktoś pomagał przy sprzątaniu. Ja sam sobie wezmę, poukładam i później wszystko pomyję. Pozdrawiam z Wrocławia, stały słuchacz Bogdan.
0: Pozdrawiam serdecznie panie Bogdanie, no i chwała panu za to, ale ja się pozwolę z panem nie zgodzić, to nie jest taka sama sytuacja. Jak raz na jakiś czas przyjdą do pana znajomi, a ogólnie pan sobie sam wszystko ogarnia, no to w porządku, ale jakby tak żyć z człowiekiem, który notorycznie, każdego dnia nie odnosi po sobie tych talerzy i kubków, to jednak jest denerwujące. Bo dlaczego ta druga strona ma ciągle to robić, co? No właśnie. Także jest różnica, nie zgadzam się z panem, ale serdecznie pana pozdrawiam.
2: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskim.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczo plus, nie chcąc sosu tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny,

0: że raz dano zraz
1: przybitki zdobne w nich itki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie 7 już. Co w wiadomościach, Michale, za chwilę?
1: Będziemy porządkować informacje. Tutaj od razu dopowiem, bo to chodzi o ten atak drona na pociąg, na lokomotywę. No ale właśnie, czy to był polski pociąg, czy to nie był polski pociąg, czy to był pociąg pasażerski? Też mowa jest o tym, że towarowy. Wyjaśnimy to wszystko za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy, proszę posłuchać uważnie. Natomiast po godzinie 7 będziemy między innymi zaglądać do kalendarza i oczywiście prezentować Państwu same najpiękniejsze melodie. Gdyby Państwo chcieli wiedzieć, co tam w kalendarium, wiedzą Państwo, jaki był najdroższy polski film? Pamiętają to Państwo? No to właśnie o nim powiemy.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Została ostatnia reklama.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Tuż po siódmej na przykład Kasia Sobczyk z Czerwono-Czarnymi albo Maryla Rodowicz ze swoją balladą wagonową. Teraz najważniejsze wiadomości.
19: Premier Tusk zapowiada zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych. Fizjoterapeuci biją na alarm, nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Ciepło, trochę słońca i trochę deszczu, tak zapowiada się pogoda na najbliższy tydzień.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
18: Michał Pierzchała.
19: Polskie służby nie potwierdzają informacji o tym, że wczoraj rosyjski dron trafił między innymi w lokomotywę pociągu pasażerskiego o relacji Kijów-Warszawa. O ataku informowali przedstawiciele ukraińskiego przewoźnika kolejowego, ale także PKP Intercity. Podczas wczorajszej odprawy komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan, mówił jedynie o tym, że Rosjanie trafili dronem w lokomotywę pociągu towarowego stojącego na bocznicy.
21: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
19: Reporter Radia Pogoda kontaktował się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Pociąg z dużym opóźnieniem dojechał wczoraj około 16 do Warszawy. W atakach na Ukrainę, które rozpoczęły się w sobotę po południu, Rosjanie użyli ponad 700 dronów i 40 pocisków balistycznych. Takie informacje przekazał szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generał Jarosław Chojnacki.

0: W funkcjonowaniu przejść granicznych ruch ma być maksymalnie usprawniony, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być, jak mówił szef rządu, niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków. Tusk dodał, że kluczowe jest, aby nie dochodziło do gromadzenia się pojazdów na przykład z paliwem przy naszych przejściach granicznych. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa. Głównym powodem wad postawy u dzieci jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
1: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
0: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, aby dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Ciepło, trochę słońca i trochę deszczu, tak zapowiada się pogoda na najbliższy tydzień, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
2: Pogoda będzie taka zmienna, okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna, dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
0: Dopiero pod koniec tygodnia zrobi się nieco chłodniej.
3: No właśnie na koniec tygodnia, ale to tak nie na koniec, konkretnie na piątek negocjujemy piękną pogodę dla Wrocławia, dlatego że wrocławskie dni seniora właśnie tego dnia z Radiem Pogoda między innymi.
0: Jeszcze rozmawiamy z synoptykami w tej sprawie.
3: I nie tylko z synoptykami, mamy tam swoje wtyki.
0: Mamy swoje źródła, tak.
3: Więc proszę Państwa, na pewno będzie ładnie.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Błażej Kulesza, zapraszam. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem czekają ich najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą i Bułgarią. Rozstawiony z jedynką Niemiec Aleksander Zwieriew wygrywa wielkoszlemowy US Open. W finale pokonał reprezentanta gospodarzy i pogromcy Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach. Dla Niemca to drugi po French Open tytuł wielkoszlemowy w karierze.
4: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: W ubiegłym tygodniu w Opolu mieliśmy m.in. pracę na wiadukcie na ulicy Ozimskiej, a konkretnie na pasach dojazdy w lewo w ulicę Choroszkiewicza. A w tym tygodniu czekają nas dalsze prace i to naprawy gwarancyjne na wierzchni na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Kołłątaja i Armii Krajowej. Rozpoczną się w środę.
5: Radio Pogoda 104.1 FM. Pogoda w Opolu.
7: 18, a może 19 stopni pokażą dzisiaj opolskie termometry wczesnym popołudniem i to będzie maksymalna temperatura, której możemy się dzisiaj spodziewać. Na razie jest kilka stopni chłodniej. Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się na niebie, to dzisiaj sytuacja zmienna. Słońce, chmury i przelotny deszcz również w prognozach na dzisiaj dla Opola i regionu. Popołudnie może być nieco bardziej wietrzne.
5: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
8: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
8: I Asia Kruk. Witamy w poniedziałek, 14 września. Mamy 257 dzień roku. Do końca roku 108 dni, do końca astronomicznego lata 8.
3: Teraz już jesteśmy razem. Ciepło na dworze, nie?
8: 15 stopni, w nocy popadało, także troszkę mokro jest, no ale nie pada.
3: Na razie przyjemniutko. Teraz już jesteśmy w komplecie, więc już w komplecie możemy Państwa zapytać. Byli Państwo w sobotę z nami pod Pałacem Kultury? Jak się Państwo bawili na rozpoczęciu warszawskich Dni Seniora? 22 444 4004. Proszę dzwonić ewentualnie. My chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas odwiedzili, którzy nas wyściskali, którzy nas obejrzeli, posłuchali. Było naprawdę wzruszająco często i bardzo uroczyście.
8: I chyba rekordowo, takie mam wrażenie, jeśli chodzi o frekwencję.
9: Tak byś

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, świętują Jan, Roxana, Szymon i Wiktor. Składamy najlepsze życzenia, a teraz zaglądamy do kalendarza sprzed lat. Rok 2001, wtedy odbyła się premiera filmu Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza.
2: Do dzisiaj ten film pozostaje już drugą najdroższą, ale mimo wszystko jedną z najdroższych produkcją polskiej kinematografii. Zresztą krąży wokół tego sporo kontrowersji. Film kosztował 76 milionów 140 tysięcy, na biletach zarobił 70 milionów, więc powiedzmy, że troszeczkę pod kreską. Oczywiście płyty DVD i takie tam różne. No w każdym razie wyszedł na zero ostatecznie. Natomiast w filmie zagrali sami najwięksi, wielkie gwiazdy ekranu, między innymi Franciszek Pieczka, Jerzy Trela, Danuta Stęka, Michał Bajor i Bogusław Linda jako genialny Petroniusz.
3: Już się pożegnałem z Neronem. Posłuchajcie, co napisałem mu na pożegnanie. Wiem, Cezarze, że serce twoje tęskni za mną dniami i nocami. Lecz są rzeczy, których dłużej znieść nie potrafię. Nie zraziło mnie, żeś zabił matkę i żonę i brata, że spaliłeś Rzym i wysłałeś do Erebu najuczciwszych ludzi w tym państwie.
2: No więc takie to obyczaje były kiedyś, podobno.
0: I jeszcze jedna data, rok 1906, urodził się Bronisław Brok. Jeśli państwo nie kojarzą, to wyjaśniamy. Literat, reżyser, scenarzysta, operator, fotograf, a także autor naszych piosenek.
2: Najpiękniejszych melodii jak Młode Stare Miasto, Jeszcze Poczekajmy. No i oczywiście ta piosenka, którą już za chwileczkę państwu zaprezentujemy i państwo ją znają i zaśpiewają na pewno z nami. Warszawa da się lubić, wyśpiewa Maciej Koleśnik.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

się nawet podobnież miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma.

0: 22 minuty po 7:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nie wiem, co tam państwo porabiali w weekend, ale niektórzy byli na grzybach, a właściwie to grzyby przyszły do nich. Co zygnęcie?
1: Tak. Niespodziewanie u mnie na działce pod drzewami wyrosły dwa prawdziwki, wyobraź sobie.
0: Są dwa, będzie więcej.
1: Tak, sfotografowałem. Były już na tyle duże, zresztą już tam jakieś się zaczęły zwierzątka do nich dobierać, w związku z czym zebrałem, zbiór potężny miałem, dwa duże prawdziwki i wylądują w zupie.
0: No i bardzo dobrze. Także państwo piszą na poranek @radiopogoda.pl, że grzyby są, no ale właśnie piszą państwo, że nie mogą być za duże, bo ponieważ jest sucho, to zjadają je robaczki.
1: Tak. No jeden z tych grzybków został naruszony, w związku z czym wolałem się nie ścigać z robaczkami.
0: Niech sobie też zjedzą, pewnie. Bardzo dziękujemy za wszelkie zdjęcia. Z lasów w okolicach Wałbrzycha dostaliśmy zdjęcie pełnego kosza grzybów. Także tam są. 23 minuty po 7:00.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Została ostatnia reklama.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale
5: że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Jest 7.33. System sprzedaży samoobsługowej kwitnie, proszę Państwa. Pojawiły się kwiatomaty na rynku. Co tam jeszcze się pojawiło?
1: Pączkomaty są.
2: Truskawkomaty były.
1: Kaczkomaty nad jeziorami.
0: A teraz są jajomaty.
1: Jajomaty
0: są. Rolnik z Podbochni postawił przy drodze samoobsługową budkę, w której można kupić jaja od jego kur. Klient wybiera, płaci gotówką, na miejscu zostawiając pieniądze, albo wysyła pieniądze na podany numer. Problem w tym, że rolnik ma 60 kur. Mhm. Codziennie znoszą 30 jajek. No, co z tymi jajkami robić? Na targ z nimi nie pojedzie. Miejscowi nie kupią, bo mają swoje kury.
1: No, tak.
0: No i wpadł na świetny pomysł. Jajka idą jak woda. W gratisie klienci czasami dostają lizak.
1: No,
0: a jedno jajko kosztuje 1,30 zł.
1: No to chyba tak normalnie. Mm-hmm. Nie mam pojęcia,
2: no,
1: bo ja też hurtowe ilości kupuję.
2: To inaczej smakuje.
0: Prosto od gospodarza, przy drodze. No,
2: a czy jest wersja premium z jajecznicą?
0: No to jak się, jeszcze nie.
1: Nie, to jak kupisz i się potkniesz w drodze do samochodu, to teraz wtedy masz wersję z jajecznicą. To jest świetny pomysł. Ja kupowałabym, przerabiam tygodniu jakieś 15 do 20 jajek, więc bardzo chętnie. Bardzo chętnie, proszę Państwa.
0: No to musisz pod Bochnię się wybrać.
1: A tak przy okazji, to jakie jeszcze automaty Państwo spotkali na swojej drodze? Jakie jeszcze maty? 22 444 4004. U mnie na osiedlu na przykład stanął wodomat. Nie wiem po co, bo sprzedaje normalną wodę z kranu.
0: Tak?
1: No, tylko podobno jakoś oczyszczaną, ale my mamy czystą wodę w kranie, więc raczej nikt z niego nie korzysta. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
3: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd.

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził.

0: Julio Iglesias. W pogodnym poranku Radia Pogoda za 19 minut będzie godzina 8. Się okazało, że automatów od wszystkiego jest od groma. Mówiliśmy o jajomacie, a u pana co? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Makary z Gdańska. U nas w Gdańsku na osiedlu Ujeścisko jest wędlinomat.
0: No dziękuję. I słusznie, dziękujemy bardzo. Także po kaszaneczkę, kiełbaskę można sobie skoczyć.
2: Ale na wagę czy na sztuki? Na sztuki pewnie.
0: Pewnie tak. No tak czy inaczej, jest możliwość. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O innych matach będziemy mówić dzisiaj jeszcze do 10:00.

0: planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Została ostatnia reklama.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Reklama.
13: Drogowskaz. Radia Pogoda.
14: W Chmielowicach ma jutro rozpocząć się budowa sieci energetycznej w ciągu ulic Nyskiej i Gutenberga. Roboty rozpoczną się pomiędzy ulicą Dworską a Słonecznikową w kierunku wlotu na Gutenberga. Prace częściowo zajmą pobocza oraz jezdnie, a w całości wyłączony będzie chodnik. To już od jutra. A na razie w Opolu poranny wzmożony ruch.
13: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Za 9 minut będzie godzina 8. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wczoraj w telewizji znowu był ten doskonały dokumentalny film o Krzysztofie Krawczyku. Jak ktoś z Państwa jeszcze nie widział, to naprawdę warto się zainteresować. No i słuchać najpiękniejszych melodii także w wykonaniu tej wielkiej gwiazdy Radia Pogoda. O różnych automatach rozmawiamy sobie dzisiaj, sprzedających nam różne rzeczy, i wrócimy do tego tematu na pewno, bo no już są takie maty, że w życiu byśmy się nie spodziewali, ale teraz telefon z zupełnie innej beczki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry prowadzącym. Chciałbym zapytać, czy kogucik, który sygnalizuje, który dzień roku i tak dalej, pozostanie już na stałe, bo miałem obawy przez wakacje, że trafił do garkowic, na rosołek. Dziękuję, pozdrawiam, Henryk z Piastowa.
2: Panie Henryku, kogucik był na urlopie, na wakacje były.
0: Każdemu
2: jemu się też
0: należą.
2: Należało, odpoczął sobie i pieje jak nowy.
0: I tak będzie co godzinę w pogodnym poranku Radia Pogoda od 6 do 9. No nie, no jak do garkowic? No nie, no. Ale dziękujemy za ten telefon. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 4,5 minuty przed ósmą. Co w wiadomościach, Michale?
1: Grzyby.
0: O!
1: I to są. Jakie? Są. Są i będą, i to widać na przykład po wizytach, czy też po poradach udzielonych przez sanepid, czy ten grzyb jest jadalny.
0: A, to fakt. Warto sprawdzać.
1: Także między innymi ten
2: myślałem,
1: temat.
2: Że o jakichś grzybomatach opowiesz.
1: No nie.
2: A ja zapraszam już teraz do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana. Piękny granatowy kubeczek do wygrania, książka Remontownia ciał i dusz, domy w czasowej sanatoria w PRL-u. Błażeja Ciarkowskiego. Nie, dodajmy tylko, że pan Błażej będzie gościem Tamary w Alei Sław.
0: To państwu powiemy dokładnie kiedy, ale to wszystko po ósmej, bo już teraz proszę do nas telefonować. Wraca normalna tak zwana szybka piątka, więc zgłaszają się państwo przez telefon. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 22 444 40 04 na automatycznej sekretarce poprosimy zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie. Reklama.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8+4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Została ostatnia reklama.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, szybka piątka, zabawa z super nagrodami po godzinie 8, a teraz najważniejsze wiadomości.
19: Premier po naradzie z wojskiem i służbami chce wzmocnienia ochrony przejść granicznych. Planuje też usprawnić ruch. Polski Komitet Olimpijski być może z nowym szefem. Decyzja w najbliższych godzinach. Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Zajrzymy do koszyków.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
0: Michał Pierzchała.
19: Rosyjskie ataki będą się nasilać, ostrzega premier po naradzie z wojskiem i służbami. W związku z uderzeniem w Ukrainie tuż przy granicy Donald Tusk nie wykluczył, że eskalacja będzie dotyczyć też naszego kraju i dlatego służby mają wzmocnić ochronę przejść granicznych. Premier zapowiedział maksymalne usprawnienie ruchu, tak żeby nie tworzyły się długie kolejki pojazdów przewożących paliwo i które mogą być celem ataku. Komendant Główny Straży Granicznej generał Robert Bagan mówi, że obecnie nie ma zakłóceń na granicy z Ukrainą.
20: Aktualnie sytuacja na przejściach granicznych jest opanowana, ruch odbywa się normalnie, nie stwierdzamy na ten moment żadnych zagrożeń.
19: W sprawie współpracy służb i Straży Granicznej planowane jest dziś spotkanie z Ministerstwem Finansów. Tusk mówił też, że Rosja jest gotowa użyć przeciw Polsce groźniejszego sprzętu, na przykład dronów z silnikiem odrzutowym, mają większy zasięg i precyzyjniej uderzają w cel. Polski Komitet Olimpijski po południu zadecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje PKOL-em do końca kadencji obecnego prezesa, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Warszawie zbiera się zarząd, który ma ogłosić, kto zastąpi Radosława Piesiewicza, który trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
21: Oficjalnie żaden z wiceprezesów nie potwierdził jeszcze chęci przejęcia sterów.
22: To jestem z tych jedną z tych 8 i powiem to na sali, czy tak, czy nie.
23: I tutaj nie wykluczamy różnych możliwości.
24: Wypowiemy się w poniedziałek przed moimi kolegami w zarządzie.
21: Największe szanse na pokierowanie komitetem mają Marian Kmita oraz Tomasz Hamera.
25: 8 wiceprezesów, to jest pula, z której zarząd będzie wybierać.
26: Trzeba wewnętrznie w organizacji jasno sobie powiedzieć, czy i jak chcemy po prostu współpracować.
21: Przed nowym pełniącym obowiązki prezesa wice

0: Lasami są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce, w związku z tym warunki mu sprzyjają.
1: Borowik ten cechuje się żółtawym, pomarszczonym trzonem oraz kapeluszem. Przy rozpoznawaniu grzybów ekspertka przestrzega przed aplikacjami ze sztuczną inteligencją. Te wciąż popełniają błędy i mylą grzyby jadalne z niejadalnymi. Przekonuje, że najlepiej korzystać z atlasu grzybów.
2: Ojejku, czy ktoś jeszcze taki atlas ma? Wiem, że moi rodzice mają, bo sama im kupiłam kiedyś na gwiazdkę. Jakieś 30 parę, 40.
1: No ale można też pójść do sanepidu. Tam są rzeczywiście eksperci i powiedzą, że ten grzyb jest nie dość, że jadalny, to jeszcze smaczny.
2: Pamiętajmy, proszę Państwa, wątroba jest ważna.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Będą utrudnienia w ruchu w centrum Opola. Pojutrze rozpoczną się naprawy gwarancyjne jezdni na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja, 1 Maja i Armii Krajowej. Prace będą podzielone na 6 różnych etapów. Przy każdym z nich będzie obowiązywać inna organizacja ruchu. Remont skrzyżowania przy Dworcu Głównym potrwa do końca września.
3: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: Zmienne zachmurzenie dzisiaj nad Opolszczyzną. W prognozach na dzisiaj przewaga chmur i od czasu do czasu przejaśnienia. Przelotnego deszczu też trzeba się spodziewać w ciągu dnia w Opolu, tak twierdzą synoptycy. I to wszystko przy temperaturze maksymalnej, która nie przekroczy 19 stopni. Maksymalnej temperatury możemy spodziewać się około godziny 14. Cieplej powinno być jutro, nawet powyżej 20 stopni.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: Dzień dobry, witamy. 5 minut po godzinie 8. Przypominamy, jest poniedziałek, 14 dzień września, 257 dzień roku. Wschód słońca dziś był 9 minut po 6. Zachód będzie 6 minut przed godziną 19. A dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego, 5 godzin i 3 minuty.
3: Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym, więc jeżeli Państwo czują, że tam coś nie funguje, no po prostu proszę sobie odpocząć przy najpiękniejszych melodiach. O, niebiesko-czarni zaśpiewają Mamo, nasza mamo. Później będzie Tadeusz Woźniak, no i spotykamy się w szybkiej piątce.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Elżbieto.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się, skąd pani do nas dzwoni i w jakim jest pani nastroju?
3: Dzwonię z Legionowa, koło Warszawy. Nastroju bardzo dobrym, jak na dzień.
2: Bardzo się cieszymy. Słyszymy, że jest pani na głośnomówiącym, zechciała się pani przełączyć. To proszę mówić bliżej telefonu, bo my słabo panią słyszymy.
3: Dobrze.
2: No.
0: Za chwileczkę przedstawimy zasady, przypomnimy teraz o nagrodach, nagroda gwarantowana, czyli to, co już w tej chwili pani od nas otrzymuje, to granatowy kubeczek, a do wygrania książka Remontownia Ciał i Dusz, domy w czasowej sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego.
2: Będzie sobie można przypomnieć, jak to kiedyś bywało. Jeździła pani na wczasy w PRL-u? Zdarzało się pani?
3: W PRL-u nie jeździłam. Jeździłam, ale już po
2: PRL-u. Aha.
3: Tak.
2: Rozumiemy. No już dobrze, za chwileczkę 30 sekund będzie pani miała, żeby odpowiedzieć na 5 zagadnień na tę samą literę z różnych dziedzin, a dzisiejsza litera dla pani to?
0: Litera Z.
2: Jak Zygmunt.
0: Tak jest.
3: Dobrze, jedziemy.
0: Czy jest pani gotowa? Zaczynamy?
3: Gotowa. Zaczynamy.
0: Uwaga, czas start. Wyspa.
3: Zelandia.
0: Zupa.
3: Zupa. Zalewajka. Mhm.
0: W turnistrze.
3: Zeszyt.
0: Zawód.
3: Zegarmistrz.
0: Piosenkarka.
3: Musi być kobieta.
2: Piosenkarka.
0: A imię na Z może być.
3: Zdzisława Przeciwniczka.
0: Tak jest.
2: Nawet się jeszcze czas nie skończył, a pani już skończyła odpowiadać, więc serdeczne
0: świetnie
2: gratulacje. Komplet nagród należy do pani. Gratulujemy serdecznie.
3: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękujemy, gratulujemy. Poszło znakomicie.
2: Dziękujemy, że pani z nami jest, pani Elżbieto, od samego rana. Już za chwileczkę porozmawiamy. Tak jak mówiłam, proszę się z nami nie rozłączać, a zapraszamy państwa. Już jutro będzie kolejna...

0: daj, samemu sobie można wziąć. No, ale trzeba zapłacić.
1: No właśnie, mówimy o różnych automatach sprzedażowych dzisiaj. Zaczęło się od jajomatu w Bochni, gdzie się zestawia pieniądze i zabiera jajka. Ciekawie, jaki jest odsetek kradzieży, tak się zastanawiam. No, ale też mówimy o innych automatach, takich bardziej domkniętych. Trzeba zapłacić pieniądze, żeby wyciągnąć coś z takiego automatu i są to na przykład automaty jakie? Dzień dobry.
2: We Wrocławiu na osiedlu Gaj jest pizzomat. Jajomat oczywiście też, a u nas na Ołtaszynie jest deseromat. Można sobie całą dobę kupić coś słodyczkowatego.
1: Jak być w ciąży, to tylko na Ołtaszynie. O 2:30 w nocy coś słodkiego, proszę bardzo mężu przynieść, nie ma problemu.
0: Świetne. A co u Państwa, jakie maty stoją?
1: 22 444 4004, na pewno do tego wrócimy.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: została ostatnia reklama.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: O, pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Dean Martin. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 29 minut. Będzie godzina 9. Planujemy Państwu cały dzień, jak i poniedziałek, taki nawet cały tydzień, więc warto zacząć tydzień od spotkania z niezwykłym gościem. Dzisiaj po godzinie 18 w Alei Sław Tamara Pawlik-Lipska spotka się, zresztą jak zawsze, z kimś bardzo wyjątkowym. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry. Dziś po 18 będziemy między innymi wspominać, jak to się podróżowało, będąc muzykiem, za granicę z orkiestrą, gdzie na przykład orkiestra liczyła 45 osób, a w hotelu rezerwowano 47 miejsc. I nie była to pomyłka. Dlaczego? Kto tam jeszcze jechał? No i po co jechał? To myślę, że już się Państwo trochę domyślają, ale wszelkie wątpliwości rozwiejemy po godzinie 18. Moim i Państwa gościem dzisiaj w Alei Sław będzie Aleksander Maliszewski, twórca i lider Alex Band, muzyk, aranżer, kompozytor, no i tak jeszcze długo można by wymieniać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
2: Na godzinę 18 oczywiście, po 18 rozmowy z Aleksandrem Maliszewskim. Tak się domyślam, że te dwa miejsca to pewnie dla takich smutnych panów
0: było. No, nazywajmy rzeczy po imieniu, oficerowie polityczni też chcieli pojechać na wycieczkę za granicę.
2: I posłuchać dobrej muzyki
0: oczywiście. Oczywiście. No chyba, że to dodatkowe łóżko to dla tuby, ona taka duża jest. Zresztą to tuba i to tuba.
2: Wszystkiego się Państwo dowiedzą.
0: Tak jest. Po godzinie 18 należy gdzieś posłuchać Radia Pogoda. Polecamy. Andrzej Zaucha, c'est la vie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 9. Poranny konkurs już był, ale oczywiście po południu też można zdobywać fantastyczne nagrody w naszym konkursie Daję Słowo.
1: To Monika Tarka zaprosi Państwa do tego konkursu o godzinie 16.30, tak mniej więcej, no ale wcześniej posłuchamy najpiękniejszych melodii. Kolejna propozycja będzie.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Oto
1: tak jest.
0: Się ciebie rozchodzi. No tak, ale to godzinkę wcześniej. Warto być z nami przez cały dzień. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: 8200, 8600.
14: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
15: Potrzebujemy towaru
16: i pieniędzy.
14: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
21: Została ostatnia reklama.
18: Słuchaj, Marian.
22: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
22: Aha.
18: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
22: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
22: No i co, Barbara, i co?
18: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
22: Ta Mariolka to jest naprawdę...
23: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: Reklama.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Jeszcze do popołudnia trzeba spodziewać się utrudnień dla kierowców w centrum Opola w związku z jarmarkiem franciszkańskim, który odbywał się w ostatni weekend. Wyłączenia dotyczą odcinków ulic Zamkowej, Zwierzynieckiej, Mozarta, Placu Wolności i Mostu Zamkowego. Dziś po południu sytuacja powinna już wrócić do normy.
21: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: 9 minut i będzie godzina 9. To jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda. Rozmawiamy o automatach, no bo takie jak biletomaty czy kwiatomaty.
1: Jajomaty.
0: Od dawna są też jajomaty i od tego się zaczęło.
1: Pizzomaty.
0: Bardzo Państwa
2: ziemniakomaty.
0: Prosimy pod numerem telefonu 22 444 4004, żeby Państwo opowiadali o zauważonych przez siebie automatach.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Okolice Średniej Głowy. Mój bratanek ma już taki punkt samoobsługowy. Miód. Chyba od 3 albo 4 lat. Jeszcze nigdy go nikt nie oszukał. Pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
0: A to piękne jest akurat. Pięknie. No właśnie.
1: Miodomat.
0: Dobrze, to mamy miodomat. I co jeszcze mamy? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kochani. Ewa z Gdańska mówi. W Gdańsku Wrzeszczu jest zupomat. Jest tam około 50 rodzajów zup. Bardzo dobre. Cieszą się dużą popularnością. Są zupy i na bazie mięsnej, i wegetariańskie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.
0: Ja chyba nawet wiem, kto by z niego chętnie korzystał.
1: Ale w jakiej formie jest ta zupa? To
0: no w kubku. Podgrzewa się automatycznie i w kubku dostajesz.
1: I ciepłą zupę można sobie tak?
0: Po drodze normalnie na ulicy. Fajnie, nie?
1: Super.
0: A, w tym Gdańsku mają dobrze. Pogodny Poranek w Radiu Pogoda.

0: A śpiewało się, śpiewało tę piosenkę, tak, na inauguracji warszawskich Dni Seniora. Zresztą państwo tam byli, może coś tam pili, na przykład kawkę z naszego
1: roweru. A wiesz, ile kaw poszło?
0: 500.
1: 500 kaw.
0: Telefon od jednej z naszych słuchaczek i uczestniczki inauguracji warszawskich Dni Seniora po godzinie 9:00. A co w wiadomościach?
2: Więc o pogodzie będziemy mówić, ponieważ tak, no, jeżeli chodzi o piątkową pogodę we Wrocławiu, to jeszcze z synoptykami nad tym pracujemy. Natomiast w wiadomościach za chwilę o tym, co czeka nas trochę dalej. Jaki będzie październik i listopad, bo tu jesteśmy nieco bardziej pewni.
0: Bardzo chętnie usłyszymy, no.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Przesympatyczny Andrzej Rybiński zaśpiewa Mogłaś Małgoś. No, między innymi oczywiście. A teraz wiadomości.
6: Premier Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Baby boom w Rzeszowie, w mieście rekordy urodzeń. Koniec lata coraz bliżej, a synoptycy zapowiadają jesienną huśtawkę.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
5: Michał Pierzchała.
6: Premier Donald Tusk ostrzega, najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo intensywnych działań Rosji. Szef polskiego rządu nie wykluczył, że eskalacja może dotyczyć też terytorium naszego kraju. Wczoraj Moskwa przeprowadziła ataki w pobliżu granicy z Polską, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
7: Moskwa uderzyła między innymi na stację Jagodzin. Pojawiły się doniesienia, że zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Chwilę wcześniej z tej stacji wyjechał pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw. To eskalacja, podkreślają Ukraińcy. Tego samego zdania jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który przyjechał do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą.
8: To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
7: Rosjanie twierdzą, że celem ostrzałów w zachodniej Ukrainie było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych.
6: Rzeszów bije w tym roku rekordy urodzeń. Od stycznia w stolicy Podkarpacia urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci. To ponad 300 więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Skąd taki baby boom, sprawdzał reporter Radia Pogoda Marcin Starzec.
9: W zeszłym roku stolica Podkarpacia jako jedyne z dużych miast w Polsce miała dodatni przyrost naturalny, a w tym roku na porodówkach rzeczywiście bywa tłoczno, mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnej w największym szpitalu w mieście.
10: Ten ruch jest ogromny. Są dni, że tych porodów mamy nawet 10 na dobę.
9: Część tego porodowego tłoku to efekt migracji młodych z mniejszych miejscowości do Rzeszowa. Michał pochodzi z Bieszczad, ale od 5 lat mieszka wraz z żoną i dziećmi nad Wisłokiem.
11: Szczerze to mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
9: Ale o prawdziwym baby boomie nie ma jednak mowy, bo trzeba pamiętać, że regularnie zamykane są kolejne porodówki w mniejszych miejscowościach, więc coraz więcej kobiet rodzi w Rzeszowie.
6: Chociaż początek września przyniósł wyraźne ochłodzenie, to pogoda w najbliższym czasie nie da nam się jeszcze wyjątkowo we znaki. W wielu miejscach nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy też jeszcze całkiem przyjemne wartości.

0: Dobrze, dobrze, dobrze. Niech pada. Teraz niech będzie ciepło i popaduje od czasu do czasu, bo sezon grzybowy, przecież ta kumulacja to jeszcze przed nami.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8. kolejki spotkań. PKO po południu zadecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Centrum Olimpijskim w Warszawie zbiera się zarząd, który ma podjąć ostateczną decyzję po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz trafił do tymczasowego aresztu.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Pogoda.
3: Początek poniedziałku raczej pochmurny, ale po południu na zachodzie większe przejaśnienia i nawet lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, około 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosło.
0: No i bardzo dobrze. A jak tam w Łebie ustabilizowało się? Przypominamy Państwu, że na stronie IMGW dzisiaj rano w Łebie
3: oficjalnej
0: było...
3: Oficjalnej stronie.
0: 44 stopni.
4: Ale no to cieplutko,
0: no, cieplutko,
4: fajnie.
0: Nie? Wiesz, ale już godzinę się później, koło 16, więc...
3: Właśnie.
4: No, gwałtownie spadło.
0: No, najwyraźniej.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
5: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
4: 9:06, dzień dobry, witamy.
0: Zygmunt Heizer.
4: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest poniedziałek, 14 dzień września, 257 dzień roku. Imieniny obchodzą Jan, Roxana, Szymon i Wiktor.
0: Życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. Mówi się, że jak ktoś kocha swoją pracę, to nie przepracował w życiu ani dnia, ale to nie jest takie proste. Jeżeli Państwo mają okazję, to proszę od pracy odpoczywać. To życie prywatne jest najważniejsze. Andrzej Rybiński, Mogłaś Małgosz, za chwilę 2+1 w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda 14 minut po godzinie 9. Było słońce, było pogodnie, było cudownie. Teraz trochę sobie powspominamy.
1: W sobotę, proszę Państwa, rozpoczęły się warszawskie Dni Seniora, wielką imprezą, na której Państwo byli, ale te Dni Seniora potrwają 3 tygodnie, a nawet troszeczkę dłużej. Pełen program codzienny, bo to są i prelekcje, i wykłady, i ćwiczenia, i warsztaty, i koncerty, i spektakle, i jeszcze olimpiada senioralna w międzyczasie. To wszystko znajdą Państwo na stronach internetowych dedykowanych warszawskim Dniom Seniora. Są też takie specjalne, dosyć obszerne biuletyny do wzięcia sobie za darmo w różnych instytucjach kultury miejskich, w urzędach dzielnic. No ale to rozpoczęcie było tylko jedno. W ostatnią sobotę zaczęło się wielkim, rekordowym, frekwencyjnie kolorowym korowodem i chyba frekwencyjnie też rekordową imprezą pod Pałacem Kultury w nowym, pięknym miejscu, Pałacu Centralnym. I Państwo tam byli i co? I dzień dobry.
2: Dzień dobry, wspaniałe Radio Pogoda. Chciałam pochwalić Was, byłam w sobotę, wspaniałe, tylko bardzo żałuję, że musiałam tak szybko odejść, jakby zaczynaliście już tą swoją imprezę na scenie.
1: Aha.
2: Bo to wtedy zaczynało się super.
1: No.
2: A Pani Asiu, dziękuję za rozmowę. 7 lat czekałam, żeby Panią zobaczyć. Słyszę Panią w radio, to całkiem sobie inaczej wyobrażam. Tu zobaczyłam ciepłą, sympatyczną kobietę, która poświęciła mi chwilę, chociaż się bardzo spieszyła.
1: Ze
2: starszą Panią porozmawiała sobie, ale uwiem, śniłam Panią i Pana Zygmunta w swoim telefonie. Pięknie wyszłyście, także sobie tak jak prawnuczkę, która jest roczna w Nowym Roku, oglądam rano, tak i Was sobie teraz wspominam, oglądam. Dziękuję za wszystko. Pozdrawiam, Jadwiga.
0: To my bardzo, bardzo dziękujemy i cieszymy się. Asia miła i sympatyczna jest nie tylko na takich imprezach, w studiu też.
1: O, bardzo Ci dziękuję. Tak, rozmowy z Państwem i spotkania i uściski to są zawsze bardzo cenne rzeczy. Najbliższa okazja we Wrocławiu, w najbliższy piątek zresztą. Jeszcze będziemy dużo o tym mówić w Radiu Pogoda. Kto się wybiera?

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:21. O różnych matach sobie dzisiaj rozmawiamy i nie takich do leżenia czy ćwiczenia, tylko o auto... matach.
1: Czyli takich do kupowania różnych rzeczy. Były już kwiatomaty, zniczomaty, zupomat, różne rzeczy.
0: Pizzomaty, jajomaty.
1: No właśnie, i jeszcze jeden taki ciekawy pojawi się za kilka minut w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale zadzwonił do nas słuchacz z południa Polski z czymś dziwnym naprawdę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja w kwestii automatów słyszałem przed chwilą o kwiatomatach, no. Widziałem, znam. Mhm. O jajomacie, oczywiście. Natomiast w Krakowie przy cmentarzu jest taka maszyna, która się kręci i tam są trumny, tam są urny. Czy można to kupić jak kwiatki w ostatniej chwili przed imprezą? Nie wiem, ale już coś takiego jest i się kręci. I nawet się świeci.
1: Tak jest. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Sprawdziliśmy to.
0: Tak.
1: Nie, no też tak, to nie, że tam się karty przykłada i trumna wypada. Nie, nie, nie. To jest po prostu jakaś taka reklama. No ale rzeczywiście widok spektakularny na żywo. Sobie nawet nie wyobrażam w internecie widok spektakularny. Ale nie, nie, nie, nie. Tą drogą nie idźmy, to są poważne sprawy. Zresztą zaraz wrócimy do różnego rodzaju automatów.
3: Radio Pogoda.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
17: Została ostatnia reklama.
18: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 950 zł z rabatem do 9000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG 3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
19: Do salonu MG zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 8.
11: Reklama.

0: Za 27 minut będzie 10. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Oho! Pierwszy telefon zadzwonił, to i dzwonią kolejne. Państwo wspominają sobotę, całe opowieści. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałbym Państwu powiedzieć o wycieczce do Warszawy, bo to zaplanowaliśmy z żoną i sześciorgiem przyjaciół. Wyjeżdżamy w czas rano, wracamy późno wieczorem, widzimy całą Warszawę. Trafiliśmy na dzień 12, a więc na sobotę. Ta. Dołączyliśmy do korowodu Radia Pogoda. Ja wiedziałem, że Radio Pogoda w tym dniu będzie rządziło Warszawą, że tak powiem, ale nie wiedziałem, że aż tak. To, co zobaczyliśmy, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dołączyliśmy do korowodu, bawiliśmy się wspólnie, ale to, co tam się stało, co się działo pod Pałacem Kultury, no to są niezapomniane chwile. Spotkaliśmy naszych, moich ulubionych, pana Zygmunta, panią Asię, panią Izę, oczywiście z nimi się miałem możliwość przywitać, porozmawiać. Nie dotarłem do pana Piotra, bardzo żałuję, bo też się chciałem przywitać.
0: Ale spokojnie, Piotr będzie po godzinie 10, to się pan przywita. Piękne wspomnienia zostały i już się szykują kolejne, dlatego że w najbliższy piątek rozpoczęcie Dni Seniora we Wrocławiu.
2: I tam będziemy.
0: I tam będzie też potańcówka, i tam też będzie fajny koncert Haliny Frąckowiak, i tam będzie Marsz Kapeluszy, i tam będzie też nasze studio Radia Pogoda. Zapraszamy.

0: 104.1 FM.
1: Taki pek to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: znam.
1: Za 20:10 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do sprawy automatów jeszcze na chwilę wrócimy. Pan z Bielska Białej mówi, że Mlekomat jest u niego. Mm-hmm. W Bielsku Białej. No, bardzo serdecznie gratulujemy. Zniczomat w Szamotułach, Słonecznikomat w Krakowie, ale to po prostu jakiś pan wystawia sobie przed domem mały słonecznik, znaczy bukiet.
2: I można zostawić pieniądze.
1: Tak, i ludzie zostawiają. Mm-hmm. Mały bukiet 3 złote, duży bukiet 5 złotych słoneczników. No i piękna sprawa, naprawdę. Ale to, co się pojawiło także w telefonach od państwa, to jest dla mnie petarda. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jestem z Poznania, ale bardzo często lubię jeździć do przepięknego, klimatycznego Kazimierza Dolnego.
1: No, nic
3: dziwnego. Jak wszyscy wiemy, symbolem Kazimierza Dolnego jest kogut. I właśnie w owym Kazimierzu Dolnym można nabyć sobie takie koguciki wypieczone z chleba lub pierniczki w kształcie kogucików. Mhm. Właśnie kogutomacie. Pozdrawiam serdecznie, Wiola.
2: Pani Wiolu, no to my chyba umieścimy ten kogutomat na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dziwne urządzenia do samoobsługowego kupowania.
1: I tak przy okazji, to ja bym u siebie w dzielnicy bardzo chętnie powitała, albo gdzieś w Warszawie taki kogutomat, bo uwielbiam te koguty z Kazimierza Dolnego, a dawno nie byłam.
2: Chociaż my też mamy taki kogutomat. O pewnych godzinach się odzywa.
1: No coś w tym jest. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 18:10.

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Opolska scena tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
14: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
20: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
21: Wygenerowano z AI.

0: Pogody Poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 10. Piotr Szwolakowski w studiu. Dzień dobry, Piotrze. Powróćmy jeszcze na chwilę do inauguracji Dni Seniora.
1: Z przyjemnością.
0: Sobotnich. Opowiedz, tak, jak tam dzisiaj pracowało, no, jak nasi słuchacze.
1: To nie była praca, to była sama przyjemność. Rozmowa z Państwem, spotkanie się z Państwem, wymiana choćby kilku słów, uścisku ręki, no to jest coś, czego nie da się zastąpić niczym innym. Po prostu ja zawsze jestem po takich wydarzeniach troszkę zmęczony, ale bardzo zadowolony.
0: Przypomnijmy, inauguracja Dni Seniora w Warszawie, a te dni potrwają
1: mniej więcej do połowy października.
2: Tak.
1: Zresztą
2: no
1: będę o tym mówił jeszcze po 10.
2: A, no to zapraszamy. Proszę zostać z Piotrem Szworakowskim koniecznie. My dziękujemy. Zygmunt Heizer.
0: I Jasia Kruk.
3: Bywają sny nieraz przedziwne, nieziemskie sny. Na skrzydłach melodii

0: tym razem dziś na razie nie.
1: Reklama. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Od spaceru dziką plażą ze Stanem Borysem, bizonami i alibabkami oraz od bimbania sobie w rytm przeboju grupy El Bimbo rozpocznie się nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Pogoda. To będzie za parę minut, tuż po tych wiadomościach.
9: Wiadomości z Opola.
14: Monika Drekowska, chwila, zapraszam. Minęły 2 lata od powodzi na Opolszczyźnie. Na usuwanie jej skutków wydano do tej pory ponad 680 milionów złotych. Całkowite wydatki szacuje się na prawie 940 milionów, podsumowuje Opolski Urząd Wojewódzki. Najwięcej pochłonęły zasiłki przekazane poszkodowanym przez powódź mieszkańcom regionu, blisko 480 milionów złotych. W Głuchołazach nowym mostem jeździmy od kilku tygodni, ale wciąż prowadzone są prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 40. Wchodzą dzisiaj w kolejny etap związany z zamknięciem ulicy Andersa. Koniec wieści ze świata kultury. Urząd Miasta Opola rozpoczął nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów. Artyści działający na rzecz Opola mogą zostać nagrodzeni w 6 kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
15: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
14: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór potrwa do końca września. Ja wracam za godzinę, będzie o remontach w opolskich przychodniach.
9: Radio Pogoda 104.1 FM. Pogoda w Opolu.
14: 18, może 19 stopni w najcieplejszej porze dnia, czyli około godziny 14, to prognozowana na dzisiaj maksymalna temperatura. Po południe ma być częściowo deszczowe na Opolszczyźnie, w każdym razie parasol lepiej mieć dzisiaj przy sobie. Jutro poprawa pogody, dużo słońca przez cały dzień, chociaż poranek może być mglisty. Będzie też cieplej jutro do 20 stopni w Opolu w ciągu dnia.
9: Radio Pogoda 104.1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Zaczynamy tydzień w połowie września, a to świetny czas, żeby po wakacyjnych rozjazdach spotkać się w gronie przyjaciół i znajomych i nadrobić zaległości w rozmowach i innych towarzyskich zajęciach. Jedno takie spotkanie Radia Pogoda z Państwem i do niego wrócę za chwilkę już za nami. A teraz tylko pytanie o wrażenia Państwa z tego spotkania albo ze słuchania radia. Albo z osobistego uczestnictwa. Oczywiście chodzi o inaugurację Warszawskich Dni Seniora. Proszę powiedzieć, jak było? Jak wrażenia?

Słuchaliśmy właśnie gwiazdy naszego wrocławskiego spotkania w ramach inauguracji Dni Seniora. Połowa września, jak wspomniałem przed chwilą, to jest czas spotkań po wakacjach, także naszych spotkań na inauguracjach Dnia Seniora. Tę warszawską mamy już za sobą, ta wrocławska w najbliższy piątek, o czym za kilkanaście minut, a jej gwiazdą będzie, jak już mówiłem, Halina Frąckowiak. Jeśli chodzi o nasze przedwczorajsze spotkanie przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, to bardzo jestem ciekaw, jak się Państwu podobało. Czy Państwo byli? Jeżeli tak, proszę opowiedzieć, co się podobało najbardziej spośród tego, co tam się działo i wydarzało. Mnie oprócz rozmów z Państwem oczywiście do gustu bardzo przypadła pogoda, która dopisała tak, że nie musiałem zakładać niczego na moją koszulkę z hasłem Pogoda mi w duszy gra, z czego jestem bardzo dumny. Podobały mi się też Państwa kolorowe kreacje, które sprawiają, że Państwo rozsiewają wokół siebie taką wyjątkowo słoneczną aurę. Naprawdę, uśmiech po prostu jest jeszcze bardziej promienny. Jak Państwu się podobało i czy wśród stoisk międzypokoleniowego jarmarku znaleźli Państwo jakąś propozycję dla siebie, proszę powiedzieć. A jeżeli Państwo słuchali wtedy Radia Pogoda, to także jestem ciekaw wrażeń, bo nie mam pojęcia, jak ta inauguracja Dni Seniora w Warszawie wypadła w Państwa ulubionym radiu. Także też byłbym wdzięczny za kilka słów o tym. Telefon Państwo znają, bo to wciąż 22 444 4004.

Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Johnny, Remember Me, to John Lytton i jego przebój z początku lat 60. Za chwilkę usłyszymy troszkę młodsze, najpiękniejsze melodie Maryli Rodowicz oraz grupy I, a potem sprawdzę licznik odliczający czas do różnych wydarzeń, którymi mogą Państwo być zainteresowani.
1: Radio Pogoda.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Opolska scena tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Została ostatnia reklama.
14: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
15: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100. Reklama.

teraz będę odliczać, bo w ten sposób próbuję trzymać rękę na pulsie wydarzeń, którymi mogą Państwo być zainteresowani. Od przedwczoraj trwają warszawskie Dni Seniora. Gdyby Państwo chcieli się podzielić wrażeniami z ich sobotniej inauguracji, to zapraszam do telefonu. W piątek Radio Pogoda będzie uczestniczyć w kolejnej wrocławskiej inauguracji Dni Seniora, co jak Państwo wiedzą będzie połączone z Marszem Kapeluszy wokół wrocławskiego rynku. Marsz planowany jest na 14:30, a później między innymi będzie prywatka z Radiem Pogoda, która będzie potańcówką w rytm przebojów Haliny Frąckowiak. Do tego spotkania zostały jeszcze 4 dni wraz z dzisiejszym. Wracając jeszcze do warszawskich Dni Seniora, dzisiaj wśród licznych zajęć o 15:00 można przejść się z kijkami do Nordic Walkingu na Ochocie w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Korotyńskiej 13, albo obejrzeć filmy Andrzeja Wajdy na Placu Szembeka w ramach cyklu Przystanki Historii, a w Domu Kultury Rembertów przy Alei Komandosów 8 o 11:00, czyli za niespełna pół godziny, właściwie za niewiele ponad pół godziny zacznie się śniadanie sąsiedzkie z okazji warszawskich Dni Seniora. Natomiast jeśli chcą się Państwo nauczyć grać w brydża, można to zrobić w wypożyczalni numer 130 przy ulicy Świętego Wincentego 85. Dziś o 16:00. I jeszcze wspomnę tylko, że pracownia ceramiczna Amfora przy ulicy Dzielnej 1 w Warszawie o 11:00, czyli za około pół godziny, proponuje warsztaty ceramiczne dla seniorów. Wszystkie wymienione wydarzenia są bezpłatne. Trzeba się tam po prostu pojawić.

0: Słuchaliśmy opowieści o sprzedawcy parasolek i mieszkańcach pewnego miasta, opowieści Marii Koterskiej. I zawsze mnie ona ujmuje swoim bajkowym klimatem. Przebój Nila Sedaki, Breaking Up is Hard to Do. Za chwilkę pojawi się na antenie Radia Pogoda, a po piosence Wojciecha Młynarskiego usłyszymy utwór, którą gwiazda naszych najpiękniejszych melodii, Krystyna Giżowska, nagrała z Bogusławem Mecem w duecie. W drodze do Fontainebleau. Kolejna opowieść pani Krystyny o wybranej przez niej najpiękniejszej melodii pojawi się oczywiście w Radiu Pogoda dzisiaj około 15.30. Radio Pogoda.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
14: Została ostatnia reklama.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego

0: pieśni w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem. Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
0: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Puste koperty Piotra Szczepanika oraz Dzikie wino marka Grechuty. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy lada minuta, ale najpierw warto posłuchać w Radiu Pogoda wiadomości.
2: Wiadomości z Opola.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. Trzy przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej, mówi prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski.
4: Najwyższy czas wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni, ale przede wszystkim trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze będzie umieszczona fotowoltaika.
3: Trwa przetarg. Według planu prace mają ruszyć w tym roku. Jesień coraz bliżej, a policjanci ogniwa wodnego w Turawie nadal czuwają nad bezpieczeństwem nad wodą. Na Jeziorze Dużym zatrzymali ostatnio nietrzeźwego sternika. Miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, do 3 lat więzienia i wysoka grzywna. 10 tysięcy złotych to z kolei kwota, którą można nie stracić, a zyskać i przeznaczyć na zgłoszony przez siebie projekt. Do jutra trwa w Opolu nabór pomysłów do inicjatywy lokalnej. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta. A pojutrze naprawy gwarancyjne, jezdni w centrum Opola. Szczegóły za godzinę.
2: Radio Pogoda 104.1 FM.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: Pogoda w Opolu.
3: Przewaga chmur dzisiaj do końca dnia i popołudnie ma być częściowo deszczowe w Opolu i regionie, tak wynika z prognoz. To wszystko przy temperaturze, która maksymalnie sięgnie 18, może 19 stopni około godziny 14. Cieplej będzie jutro, 20 stopni, pojutrze nawet 24 w Opolu i regionie i też od jutra już zdecydowanie więcej słońca na Opolszczyźnie. Wtorek i środa już bez deszczu.
2: Radio Pogoda 104.1 FM.
5: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Wracamy do słuchania najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda po wiadomościach. Cały czas czekam na Państwa telefony dotyczące sobotniej inauguracji i warszawskich Dni Seniora, bo bardzo jestem ciekaw Państwa wrażeń. Ale też czekam na sygnały, czy Państwo zamierzają się pojawić w piątek wczesnym popołudniem na wrocławskim Placu Solnym i Rynku, żeby razem z Radiem Pogoda zainaugurować wrocławskie Dni Seniora. Za chwilkę wrócę do tego na moment, a za pół godziny w cyklu Pogodne Lata przypomnę kilka wydarzeń sprzed 6 dekad dokładnie. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Albano i Romina Power w Radiu Pogoda. Jeżeli chodzi o frekwencję, w Warszawie było rekordowo, tak pod względem korowodu seniorów, jak i uczestnictwa w wydarzeniach na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki. We Wrocławiu spodziewamy się dobrej pogody i temperatur w okolicach 20 stopni.

0: Więc pogoda ma być wymarzona. Na to, by się spotkać i razem z Radiem Pogoda zainaugurować Dni Seniora we Wrocławiu, maszerując w marszu kapeluszy, a potem bawiąc się na potańcówce Radia Pogoda i koncercie Haliny Frąckowiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Panie Piotrze, tak. Plan na piątek jest taki. 10:30 wyjazd z Poznania, godzina 12:00 przyjazd do Wrocławia. Na dworcu powitanie z Jurkiem, kaowcem z turnuszy w Nałęczowie z grudnia i następnie przemarsz na rynek, na plac Solny i uczestnictwo we wszystkich atrakcjach, które będą tam na miejscu. Zapraszam wszystkich, szczególnie klubowiczów, ludzi pogodnych. Będziemy się bawić. Kto może, niech wali do Wrocławia. Zapraszam.
0: Radio Pogoda także zaprasza. Podróże kształcą, a podróże do Wrocławia, zwłaszcza w najbliższych piątek, także bawią.

0: Ученый ктущ позбира дłonią swą. Ich długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekkomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.

0: na wątłej nici drżą. Jeżeli zerwiesz nić bezduszną twą odmową, te perły inny ktoś pozbiera dłonią swą. Ich długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.

0: oczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz? Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo.
2: Bardzo pana przepraszam.
0: Perełki moich próśb.
2: Najmocniej przepraszam, ale chyba wkradło się nieporozumienie. Pani hrabina pod wrażeniem pieśni pana powtarza machinalnie ostatnie słowa tekstu, a pan to bierze w sensie dosłownym i bisuje pan utwór.
3: I tak będziemy bisowali.
2: No nie,
3: bisuj
2: już pan. Radio Pogoda.
4: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Irena Jarocka wyjaśniała, co mnie w tobie zachwyciło, a ja chciałbym odpowiedzieć na pewne pytanie, które się pojawiło. O, proszę, jakby się zrymowało. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Tu pan Janusz z Wrocławia. Mam pytanie, czy w dniu 18 września będzie pan we Wrocławiu? Dziękuję bardzo.
0: Nie wiem, panie Januszu, czy przypadkiem nie rozczaruję kogoś ze słuchaczy Radia Pogoda, ale wszystko wskazuje na to, że będę we Wrocławiu. Będę mieć przy sobie mikrofon, nierzadko włączony, żeby wypytywać państwa o stroje i nastroje towarzyszące temu wydarzeniu, czyli inauguracji wrocławskich Dni Seniora na Placu Solnym i na wrocławskim rynku. A efekty naszych rozmów usłyszą państwo, przynajmniej niektórych usłyszą państwo w Radiu Pogoda. Także w piątek.
2: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1966. To był rok tysiąclecia Chrztu Polski, więc wydarzenia z tym związane odbywały się w ciągu całego roku. W połowie kwietnia były główne obchody, ale 1 czerwca wyemitowano specjalny banknot o nominale 1000 zł, a 22 lipca połączono uroczystości obchodów tysiąclecia z obchodami 22 lipca.
2: W podwójne urodziny naszego państwa, tysięczne i 22, wielka defilada wojskowa w Warszawie. Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego melduje marszałkowi Spychalskiemu gotowość wojsk do defilady. 24 honorowe salwy, a w tym samym czasie z odległych od siebie lotnisk startują odrzutowce.
1: Tak, to co poza tymi obchodami? 11 marca swoją premierę miał film Faraon według powieści Bolesława Prusa w reżyserii Jerzego Kawalerowicza z Jerzym Zelnikiem w roli głównej.
3: Nigdy nie mogę być z tobą sam, ojcze. Zawsze między nami znajdują się obcy ludzie.
4: Co masz mi do powiedzenia?
3: Tylko jedno, ojcze. Herhor jest moim wrogiem. On to oskarżył mnie przed tobą i naraził na taki wstyd.
4: Herhor jest moim wiernym sługą, a twoim przyjacielem. Jego to wymowa sprawiła, że powierzyłem ci dowództwo w czasie manewrów.
1: 9 maja Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies.
5: Cześć.
6: Koń mi go tratują.
5: Wichura!
7: Gdzie? Ledwo dmucha.
5: Ja, Wichura. Nazwisko takie. A ty?
7: Kos.
5: Ładny pies. No.
1: W połowie października w Sudetach w pobliżu wsi Kletno jaskinie odkryto. Jaskinię nazwaną później Jaskinią Niedźwiedzia. A 10 grudnia grupa Czerwone Gitary wydała swój pierwszy album To Właśnie My.

0: Najpiękniejsze melodie bawią nas w Radiu Pogoda bez przerwy, przywołując różne wspomnienia. Mnie ta piosenka Tonego Orlando i John Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree kojarzy się jak najlepiej, chociaż nie umiałbym powiedzieć dlaczego konkretnie, nie umiem jej powiązać z żadnym konkretnym wspomnieniem, chyba po prostu trafiałem na nią w dobrych okolicznościach i tak mi już z nią zostało. A skoro mowa o dobrych wspomnieniach i najpiękniejszych melodiach, za chwilkę usłyszymy Irenę Santor śpiewającą piosenkę Serce z filmu Świat się śmieje, a potem grupę Vox w wielkim przeboju Zabiorę cię Magdaleno.
1: Radio Pogoda.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie,
3: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
18: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
17: No dobrze, a taki fajny prezent?
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.
13: Beatlesi przebojem Please Mr. Postman rozpoczną poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda, po czym usłyszymy przedziwną opowieść Cezarego Fabińskiego o psie Dingo. A teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
14: Wiadomości z Opola.
15: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Już jutro, a nie jak wcześniej zapowiadali drogowcy, w środę będą utrudnienia w ruchu w centrum Opola. Chodzi o naprawy gwarancyjne jezdni na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja, 1 Maja i Armii Krajowej. Prace będą podzielone na 6 etapów. Przy każdym z nich będzie obowiązywać inna organizacja ruchu. Remont skrzyżowania przy dworcu głównym potrwa do końca września. To tak jak nabór kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artystów do polskich Pegazów mogą zgłaszać nie tylko organizacje pozarządowe, ale także mieszkańcy Opola. Wystarczy, że zbiorą 10 podpisów poparcia.
16: Jest taki formularz, to tak naprawdę jest jedna kartka i zebranie tych podpisów i wtedy każdy mieszkaniec naszego miasta może przyjść, złożyć, no i tylko musi czekać, czy ta osoba zostanie wybrana i w jakiej kategorii oczywiście musi określić.
15: Mówiła Joanna Bruszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta. Gala rozdania Pegazów odbędzie się jesienią. A dzisiaj dokładnie o 17:00 na Chabrach odbędzie się odsłonięcie muralu Maryli Rodowicz i ona sama też będzie obecna. To będzie już 7. muzyczny mural w Opolu.
14: Radio Pogoda 104.1 FM.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Pogoda w Opolu.
15: Przelotny deszcz w prognozach na najbliższe godziny dla Opola i regionu, na zmianę z rozpogodzeniami. Tak więc zachmurzenie zmienne, pogoda w kratkę dzisiaj po południu. To wszystko przy temperaturze maksymalnej do 18, może 19 stopni. Najcieplej powinno być około 14, tak wynika z prognoz. Jutro 20 stopni będzie w Opolu i będzie też dużo słońca. W środę do 24 stopni.
14: Radio Pogoda 104.1 FM.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Po wiadomościach do Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie. Przed nami przeboje Beatlesów, Cezarego Fabińskiego i grupy Bemi Bem, a potem wspomnimy sobie człowieka wielu talentów, który między innymi w latach 50. i 60. pisał popularne piosenki. Nazywał się Bronisław Brok. Natomiast za około pół godziny pojawi się pierwszy po wakacjach odcinek cyklu Szlachetne Zdrowie, w którym Ewa Podolska i jej gość będą rozmawiać o prawach pacjenta. Warto o nich wiedzieć i je znać, przyznają państwo.

Na słowa kolorowe lato zawsze mam jedną odpowiedź. Poproszę, jak najdłużej, jak najwięcej. Za moment posłuchamy piosenki z tekstem Bronisława Broka, który urodził się w Warszawie przed 120 laty. Był literatem, reżyserem, scenarzystą, operatorem, fotografem oraz autorem tekstów piosenek. Jest też jednym z założycieli Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR. Karierę tekściarza Bronisław Brok rozpoczął jeszcze w dwudziestoleciu, a po wojnie kontynuował to zajęcie, pisząc m.in. do muzyki Władysława Szpilmana. Nie wierzę piosence. Nie wierzę.

0: Do muzyki Jerzego Wasowskiego Bronisław Brok napisał m.in. utwór Jeszcze poczekajmy.
1: Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, można jeszcze tyle znieść. Tylko w naszą miłość znów uwierzmy.
0: Największe przeboje Bronisława Broka powstały w latach 50. i 60. zeszłego wieku. Wtedy też piosenki z jego tekstami śpiewane przez Annę German czy Urszulę Sipińską zdobywały nagrody na festiwalach.
2: Potem kwiat czerwony.

0: rok przyszedł na to czas.
1: Za tę piosenkę z tekstem Bronisława Broka i muzyką Jerzego Wasowskiego Urszula Sipińska zdobyła pierwszą nagrodę na festiwalu w Sopocie w 1968 roku. Ale chyba najbardziej znanym przebojem w dorobku Bronisława Broka pozostaje do dziś inna piosenka do muzyki Jerzego Wasowskiego. Warszawa.

Dzisiaj mija 120. rocznica urodzin Bronisława Broka, autora tekstów tych i innych pięknych piosenek, więc proszę ciepło o nim pomyśleć, słuchając piosenki Ja łatwo przyzwyczajam się, z jego tekstem w wykonaniu Sławy Przybylskiej.

0: To było o chłopcach radarowcach. Teraz tylko przypomnę, że za chwilkę usłyszymy pierwszy z 5 wrześniowych odcinków cyklu Szlachetne Zdrowie, które będą poświęcone prawom pacjenta. Ewa Podolska porozmawia o tym z panem Rafałem Janiszewskim. Dziś, jutro, pojutrze i tak aż do piątku. Codziennie około 12:30 kolejne odcinki cyklu Szlachetne Zdrowie.
1: Radio Pogoda.

0: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Blackpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
12: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
13: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
12: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
14: Została ostatnia reklama. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kogo?

Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jacek Wójcicki.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: świt. Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
3: Dzień dobry. W tym tygodniu będziemy rozmawiać nie o żadnej konkretnej przypadłości, ale o naszych relacjach z systemem ochrony zdrowia. Co mówi prawo, co nam się należy, a co nie. Moim gościem jest ekspert w tej materii, pan Rafał Janiszewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Konkretne pytanie. Słyszałam, że jak ktoś ma internetowe konto pacjenta, to ono może mu przypominać o wzięciu leków. Wydaje mi się to wprost nieprawdopodobne.
4: Oczywiście, że tak. W internetowym koncie pacjenta mamy taką aplikację, w której wprowadzamy sobie leki, które przyjmujemy, z godziną, z nazwą leku, i nasz telefon, nasza aplikacja będzie nam plumkała o określonej godzinie: weź ten lek, weź ten lek, weź tabletkę tego leku, i będzie nam cały schemat leków przypominać, będziemy musieli przycisnąć wziąłem.
3: Ale to musimy mieć tę aplikację na telefonie.
4: Tak. Musimy mieć tą aplikację na telefonie, z którym często się nie rozstajemy, albo mamy go cały czas w kieszeni, albo leży na półce i on wydaje dźwięki, wyświetla na ekranie, pomimo zablokowanego ekranu, wyświetli nam aplet przypominający, że właśnie teraz trzeba wziąć ten konkretny lek.
3: To powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Wiele osób sądzi, że nie ma internetowego konta pacjenta, bo nic w tym kierunku nie robiło.
4: Oczywiście i nawet nie chcą mieć, żeby nikt nie widział
3: tak,
4: ich danych,
3: jest.
4: Ale powiem tak, każdy ma internetowe konto pacjenta. Nie każdy ma do niego dostęp i to, do czego nakłaniam, to żeby sobie zrobić dostęp i żeby zobaczyć, co oni tam w tym internetowym koncie na nas nazbierali.
3: A ono rzeczywiście jest takie chronione, że tak
4: bardzo,
3: że z zewnątrz osoba nie wejdzie, dowie się wszystkiego o mnie?
4: Jest bardzo mocno chronione.
3: Bardzo serdecznie panu dziękuję.
4: Dziękuję
3: bardzo. Do następnego spotkania.
2: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.

0: Seweryn Krajewski przemija uroda w nas z roku 86. Przypomnę jeszcze, że wieczorami słuchamy w Radio Pogoda Wojciecha Masiaka, czytającego nam fragmenty powieści Heleny Mniszkówny, Magnesy serc. Dzisiaj o 22:00 w Radiu Pogoda usłyszymy ciąg dalszy tej powieści, a wszystkie już wyemitowane fragmenty mogą Państwo usłyszeć, zaglądając do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Została ostatnia reklama.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
15: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już
20: w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Seria.
1: Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
5: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
1: Reklama.
13: Najpiękniejsze melodie. Do widzenia, profesorze, w wykonaniu zespołu Filipinki oraz Wstawaj, Szkoda Dnia grupy 2 plus 1 zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka minut. Teraz proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości.
14: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
14: Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
15: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
14: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci i gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
0: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
14: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
9: Pogoda.
14: Od 17 do 20 stopni na ogół, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam tylko 15. Pochmurno, miejscami deszczowo, ale na zachodzie może się po południu pojawić słońce.
13: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Po wiadomościach jak zawsze wracają najpiękniejsze melodie. Zaraz w Radiu Pogoda usłyszymy przeboje zespołów Filipinki i 2+1, a potem wrócimy do inauguracji Dni Seniora, która w Warszawie już jest za nami, i do wrocławskiej inauguracji, która ciągle jest przed nami.

0: Wrócę teraz do Państwa wspomnień z sobotniej inauguracji Dnia Seniora w Warszawie, o które dzisiaj zapytałem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałem się pochwalić, że byłem wczoraj na otwarciu Dni Seniora pod Pałacem Kultury, ale byłem ciut za wcześnie, bo byłem koło 12, więc jeszcze nie zaczęły się główne imprezy i na czym bardzo żałowałem, nie udało mi się znaleźć pana, panie Piotrze, bo chciałem osobiście przybić piątkę. Ale byłem zachwycony. Zobaczyć pana Jacka Kawalca w koszulce Metaliki przygotowującego się do koncertu Budki Suflera, bezcenne.
0: Tak jest.
1: Poza tym mnóstwo roześmianych, ucieszonych ludzi, którzy z dużą dozą radości słuchali i muzyki lecącej z głośników, pijących kawę, oglądających wystawiające się organizacje. Naprawdę super. Bardzo mi się podobało. Pozdrawiam. Marcin z Wicepocławia.
0: Panie Marcinie, również pozdrawiam i mam nadzieję, że będzie jeszcze nie jedna okazja do przybicia piątki i rozmowy. A jeśli chodzi o pana Jacka Kawalca, to też przyznam, że zaskoczył mnie tym, że ubrał się w spodnie bojówki i koszulkę Metaliki. No ale to jego wolny wybór. Jak dla mnie było ciut za głośno, bo to, co się działo na scenie, skutecznie uniemożliwiało mi nagrywanie rozmów z państwem, ale to tylko drobna niedogodność. Dlatego zapytałem, jak to wszystko wypadło na naszej antenie i do tego jeszcze dzisiaj wrócimy.

0: Wracam jeszcze na moment do naszego sobotniego spotkania przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Jak to było słychać w radiu?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Relacja radiowa z Dnia Seniora w Warszawie, który odbył się w sobotę 12 września i był prowadzony przez wspaniałe Radio Pogoda, pozwoliła słuchaczom poczuć atmosferę tego wyjątkowego spotkania.
0: No.
1: Było dużo muzyki, radości, rozmów i pozytywnej energii. Relacja była ciekawa, serdeczna i pełna optymizmu. Pozdrawiam, Alicja.
0: Pięknie dziękuję pani Alicjo za miłe słowa i również pozdrawiam. Także już państwo wiedzą, że warto się wybrać na spotkanie z nami najbliższe we Wrocławiu w piątek wczesnym popołudniem. Jeśli chodzi o nasze wrocławskie spotkanie, za chwilkę do niego wrócimy.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
3: Przeżyłam z tobą tyle lat.
2: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Castorama!
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
20: Jak tak, to Allegro.

0: Jak się nauczę gwizdać, to też będę sobie nagwizdał, tak jak Perry Como Magic Moments. Niby do piątku zostało jeszcze kilka dni, ale o pewnych sprawach warto wiedzieć już teraz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi stały słuchacz z Wrocławia. Zamarłem z przerażenia, jak pan, panie Piotrusiu, powiedział, że pan rozczaruje kogoś. Myślałem, że pan nie przyjedzie. No całe szczęście, że pan przyjedzie, no bo już czekam na pana. I jeszcze chciałem zadać takie pytanie. Czy pan jest wegetarianinem? I czy pani Jasia jest wegetarianką i pan Zygmunt? Proszę odpowiedzieć na te pytania, czy jadacie normalnie. Pozdrawiam z Wrocławia, stały słuchacz, Bogdan.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Bogdanie. Płakałbym rzęsistymi łzami, gdybym nie mógł pojechać do Wrocławia i spotkać się tam z państwem. A to drugie pytanie, to o ile wiem, Asia i Zygmunt są wszystko jedzący, chociaż być może czegoś nie wiem. Nie mogę tego wykluczyć. Natomiast ja rzeczywiście unikam czerwonego mięsa, drobiu, dziczyzny i nabiału. Także, panie Bogdanie, jak rozumiem, do zobaczenia w piątek we Wrocławiu na Placu Solnym.

0: Edyta Gepper w Radiu Pogoda, a ze mną w studiu Wojtek Babiarczyk daje słowo, że ma dla Państwa interesującą propozycję.
1: Oczywiście, że tak. Jak mają Państwo dzisiaj wolne, to poniedziałkowe popołudnie, to gorąco zapraszam do słuchania Radia Pogoda. Po godzinie 16 Państwa ulubiony konkurs. Daję słowo, ja Państwu mówię słowo, a Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. 15 sekund mają Państwo na to, więc naprawdę czasu bardzo dużo, a nagrody dzisiaj wyjątkowe. Termos Radia Pogoda, a także torba Radia Pogoda. Idealna na zakupy, więc proszę być koniecznie z nami.
0: Także sami Państwo słyszą, nie ma wyjścia. Trzeba słuchać Radia Pogoda, a ja zapraszam jutro od 10, jak zwykle.
2: Reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat.
1: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
2: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
3: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Została ostatnia reklama.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Reklama.
23: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama.
2: Mama! Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Carbonara.
2: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
2: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
13: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
14: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
15: Reklama. Poniedziałkowe popołudnie spędzają państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Zdzisława Sośnicka, a także Urszula Sipińska. Na razie 14 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
16: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
17: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
16: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
16: Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
19: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
16: Według Tuska Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Pisiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
20: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest
1: jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
16: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
17: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
16: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
18: Pogoda.
16: 19-20 stopni, takie maksymalne temperatury w większości regionów. Nad morzem i w Karpatach nieco chłodniej, tam tylko 15. Sporo chmur, miejscami deszczowo. Mniej chmur na zachodzie kraju, tam od czasu do czasu może wyjrzeć słońce.
15: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Drodzy Państwo, nowy tydzień i nowe pomysły na życie i tego Państwu życzę. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na to popołudniowe, poniedziałkowe spotkanie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. A na dobry początek Urszula Sipińska.

0: bądź dziewczyną z moich marzeń. Jacek Lech w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. To już prawie 11 minut po godzinie 14, a po 15 spotkają się Państwo z tą gwiazdą.
1: Przeżyłam z Tobą tyle lat, choć w oczy wiał.
0: Krystyna Giżowska i jej najpiękniejsze melodie. Już o 15.30 w studiu również pojawi się Monika Tarka. Pani opowiadać będą historię kolejnej niezwykłej, cudownej piosenki pani Krystyny Giżowskiej. Po godzinie 16 pojawi się Państwa ulubiona zabawa, czyli daję słowo, dzisiaj termos, a także torba Radia Pogoda do wygrania. A po 17.30 ktoś z Państwa dołączy do tego ekskluzywnego klubu, czyli klubu pogodnych ludzi. A jeszcze w tej godzinie opowiem Państwu o pewnym polskim filmie z lat 60., bo dziś mija piękna rocznica premiery pewnego filmu. Na razie niech ten film zostanie słodką tajemnicą. Szczegóły za moment, a teraz w Radiu Pogoda Mitch Miller.

0: Zawsze się, drodzy Państwo, zastanawiam, jaką piosenkę Marii Rodowicz Państwu zagrać. No ale pomyślałem sobie, że skoro poniedziałek, niektórzy w drodze, to ta piosenka będzie idealna. Jadą wozy kolorowe. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie, a już za moment zrobi nam się filmowo. No ale wcześniej Julia i ja i Zdzisława Sośnicka, pojawi się także Wojciech Gąsowski. Proszę zatem zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Proszę, się nie da!
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
19: Dobra, zdradź sekret.
18: Jaki sekret?
19: No, ten twój patent na zakupy.
18: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
19: Tylko w Modivo?
18: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
19: I co z tym cashbackiem?
18: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
19: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
20: Została ostatnia reklama.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
22: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Reklama.

0: Tajfun i Wojciech Gąsowski i Żal. To był 67 rok tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to poniedziałkowe popołudnie na zegarach 29 minut. Po godzinie 14 września, 62 lata temu, odbyła się premiera filmu, który opowiada historię byłego więźnia obozu koncentracyjnego, który zostaje wysłany do ochrony opuszczonego miasta na ziemiach odzyskanych przez szabrowników. Reżyserem tego filmu był m.in. Jerzy Hoffman i Edward Skurzewski, a piosenka z tego filmu brzmiała tak.
1: Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś.
0: Fani polskiego kina już chyba wiedzą, o jaki film chodzi. To oczywiście Prawo i Pięść, a w głównej roli pojawił się w tym filmie Gustaw Holoubek. Mogliśmy podziwiać również takich polskich aktorów jak Wiesława Gołasa, Ryszarda Pietruskiego i Jerzego Przybylskiego. A w Radiu Pogoda teraz coś pięknego z lat 70. Zawsze mam wielki dylemat, jaką Państwu tutaj piosenkę zaprezentować z tego okresu, ale myślę, że ten numer spodoba się Państwu najbardziej.

0: To Eleni w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale muzyka początkowo miała być dla niej jedynie planem awaryjnym. Marzyła o tym, żeby zostać nauczycielką muzyki. Kiedy niestety nie dostała się na studia pedagogiczne, zaczęła śpiewać w zespole, by po prostu dorobić do tak zwanego kieszonkowego. No i planowała to robić tylko przez rok, a robi to do dziś. A w Radiu Pogoda już za moment Zbigniew Wodecki, a także Jan Wojdak i Wawele. Proszę razem z nami delektować się tymi najpiękniejszymi melodiami w to poniedziałkowe popołudnie.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
4: garść inspiracji,
5: szczypta ciekawostek
4: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Została ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.

piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Reklama.
1: Halina Frąckowiak, a także zespół Trubadurzy już za moment pojawią się w Radiu Pogoda. A na razie 15 na zegarach. Zapraszam Państwa na wiadomości.
2: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży. Za chwilę aktualne informacje. Potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
2: Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza do wód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
4: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
2: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić się w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej S14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
5: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
2: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
6: Oficjalne brzmi tak.
7: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby to nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym, żeby te wszystkim procedurom dochować.
6: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
2: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
3: Co jest grane w Opolu?
8: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat pracy artystycznej podczas wyjątkowej trasy Królowie Życia. 4 wielkie koncerty przeprowadzą publiczność przez kolejne rozdziały ich wspólnej historii. Od kombi przez Skywalkera UNA, aż po współczesne kombi. Trasa zawita do Opola. Skawiński, Tkaczyk, pół wieku, 4 muzyczne epoki, 1 przyjaźń. Ten koncert w najbliższą niedzielę o 18.30 w Amfiteatrze. Gościem specjalnym będzie Michał Szpak. A na razie w Opolu gości Maryla Rodowicz. Dzisiaj dokładnie o 17.00 królowa polskiej estrady będzie na Chabrach na uroczystości odsłonięcia muralu z jej wizerunkiem. Uroczystość jest otwarta dla mieszkańców. W kinach Helios w Opolu nowości, 100 dni Misja Zeus, kontynuacja hitu w doborowej obsadzie. Występują m.in. Tomasz Kot, Cezary Pazura, Piotr Głowacki i Jowita Budnik.
3: Radio Pogoda, 104.1 FM. Pogoda.
2: 15 stopni nad samym morzem, 17 w zachodniopomorskim, maksymalnie 20 w centrum, tam też najcieplej. Dużo chmur, miejscami mogą się pojawić także przelotne opady deszczu, więcej rozpogodzeń na zachodzie kraju.
1: To już prawie 5 minut po godzinie 15. Zaczynamy, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze bardzo nisko. Już za moment Trubadurzy, a na dobry początek Halina Frąckowiak.

0: uśmiechajcie się, dziewczęta, i to nie tylko w poniedziałkowe popołudnie, to Truba Duży w Radiu Pogoda. 71 lat temu, 14 września, do studia wchodzi pewien muzyk, który nagrywa jeden ze swoich wielkich przebojów. A tym artystą był oczywiście Little Richard. No, a teraz zabieram Państwa do cudownej Francji, dokładnie do Paryża, gdzie przez wiele lat Dalida i Alain Delon mieszkali, może nie obok siebie, ale mieszkali w różnych częściach Paryża. No i przypomnę Państwu jeden z tych najpiękniejszych ich przebojów, duetów. 73 rok.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

0: Je ne te comprends pas.
1: Merci.

dobrze gir wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: Zbigniew Kurtycz. Cicha woda w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Prawie 19 minut po godzinie 15, a już za moment spotkamy się z Krystyną Giżowską. Sam jestem bardzo ciekaw, jaka dzisiaj pojawi się piosenka pani Krystyny, no i jak ona się zrodziła. O tym wszystkim między innymi Krystyna Giżowska i Monika Tarka już za kilka minut w studiu Radia Pogoda. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Została ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.

0: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami, punktualnie jak w szwajcarskim zegarku. 15:30. Proszę teraz wygodnie usiąść w swoim ulubionym fotelu albo na swojej ulubionej sofie, no i podelektować się tymi najpiękniejszymi melodiami Krystyny Giżowskiej.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Witam serdecznie, a ze mną po weekendzie koncertowym Krystyna Giżowska. Dzień dobry,
3: Państwa,
2: Krysiu.
3: Po koncertach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krysiu. No i oczywiście zaczynam ten tydzień od kolejnej twojej najpiękniejszej melodii. Taka piosenka dzisiaj, wybrałaś taką piosenkę, która jest takim wspomnieniem dzieciństwa. Nazywa się Moje Złote Lata.
3: Tak, to też piosenka z mojej pierwszej płyty długogrającej. Cieszę się, że mogę w ogóle kilka piosenek z tej płyty dzisiaj Państwu zaprezentować, ponieważ jak mówiłam wcześniej, bardzo ubolewam nad tym, że ta płyta jakoś tak przeszła w zapomnienie, a są tam takie bardzo moje osobiste też piosenki, tak jak ta, która trochę tak przywraca na myśl piękne chwile, kiedy się było dzieckiem, nie miało trosk, życie stało jeszcze przed człowiekiem otworem. Wszystko było moje.
2: Ty wychowywałaś się w małym miasteczku na Pomorzu, tak, prawda? Czy jest w tobie jakaś taka małomiasteczkowość w takim właśnie pozytywnym sensie?
3: Jest. Jest. Ja nadal, zresztą w ogóle nadal bardzo często tam wracam, do Człuchowa. Kocham to miejsce, jestem z nim mocno związana. Zresztą moi bracia jeszcze tam mieszkają.
2: Mam tam... Ty byłaś najstarsza?
3: Tak. Pierwsza dziewczyna, potem czterech chłopaków. Ja rządziłam.
2: No nie dziwne, ale też musiałaś się nimi opiekować na pewno.
3: Tak, ja rządziłam, no i byłam taką prawą ręką mojej mamy. Ale powiem szczerze, że to miasteczko nadal jest piękne, nadal urokliwe, wśród jezior. Mam tam zresztą po rodzicach maleńki taki domek letniskowy. Nad samym jeziorem mogę w kostiumie kąpielowym schodzić do wody, proszę Państwa.
2: Zwłaszcza, że jak się ma taką figurę, no to już w ogóle. Moje Złote Lata, Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Dziękuję i do usłyszenia jutro.
3: Do usłyszenia.
4: Zapraszamy Państwa do naszego studia pocztówek dźwiękowych. Tylko u nas możesz nagrać życzenia wraz z melodią i przesłać bliskiej osobie. Tu również tanie obiady i podnoszenie oczek.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: Muzyczna kariera tej gwiazdy zaczęła się w Koszalinie, kiedy miała 18 lat. Śpiewała w takim amatorskim zespole biało-zieloni przy Wojewódzkim Domu Kultury. A jej kariera wybuchła tak naprawdę w drugiej połowie lat 60. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to poniedziałkowe popołudnie, a już po godzinie 16 emocji u nas na pewno nie zabraknie. Pojawi się Państwa ulubiona popołudniowa zabawa. Daję słowo, ja Państwu podaję jedno słowo, Państwo dodają do tego słowa 5 skojarzeń. Mają Państwo na to 15 sekund, a później już tylko wręczę Państwu cudowne nagrody. Dziś m.in. do wygrania termos Radia Pogoda i torba idealna na zakupy. Szczegóły naszej zabawy już niebawem, a za moment Ewa Bem, a także Bogusław Metz.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Została ostatnia reklama.
18: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
19: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
20: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
12: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za kilka minut zabiorę Państwa do słonecznej Italii razem z duetem Albano i Romina Power. A na razie zapraszam na wiadomości, bo na zegarach 16.
13: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona, najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
15: Dron został znaleziony, wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
13: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich dwóch małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada A2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze półtorej godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
16: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
13: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
14: Co jest grane w Opolu?
17: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Totalna Magia 2 to film, który premierę w polskich kinach miał w piątek. Po niemal 30 latach powracamy do świata sióstr Owens, obdarzonych magicznymi mocami i rodzinną klątwą, która miesza w ich miłosnym życiu. Do ról wracają Sandra Bullock i Nicole Kidman. Mamy już także oczywiście nowe pokolenie. Pierwsza część mocno stawiała na siostrzane więzy i siłę kobiet. Zobaczcie, jak jest tym razem. Film pokazują oba opolskie kina Helios. Kto woli produkcję dla koneserów? Dziś w Heliosach specjalny seans filmu Obcy i to, uwaga, nie ósmy pasażer Nostromo, a najnowsze dzieło François Ozona. Film miał swoją światową premierę w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. Piękne, czarno-białe zdjęcia są tu hołdem dla klasycznego kina. Dziś seanse w ramach cyklu Kino Konesera. Na koniec wydarzenie sportowe i coś dla wielbicieli judo. Już w najbliższy weekend 10. memoriał Edwarda Faciejewa w Stegu Arenie.
14: Radio Pogoda 104,1 FM.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Pogoda.
13: Maksymalnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Karpat, tam miejscami tylko 15. Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie, poza tym pochmurno, miejscami też deszczowo.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: 5 minut po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. To na dobry początek zabieram Państwa na południe Włoch, gdzie przez wiele, wiele ładnych lat mieli swoją posiadłość Albano i Romina Power, a ta część Włoch to cudowna Apulia. Teraz w Apulii, drodzy Państwo, tylko słońce i 27 stopni na termometrach.

Nie wiem jak państwo, ale ja zasłuchałem się w tej piosence. Sława Przybylska, pamiętasz, była jesień. W radiu pogoda, najpiękniejsze melodie, 13 minut po godzinie 16. No ale tak wracając jeszcze do tej piosenki, to jakby na to nie patrzeć, do tej jesieni zbliżamy się już naprawdę dużymi krokami. Tak jak zbliżamy się do państwa ulubionej popołudniowej zabawy, czyli daję słowo, ja państwu podaję jedno słowo, państwo muszą do niego dodać 5 skojarzeń, mają państwo na to 15 sekund. Jak się uda, no to dwie cudowne nagrody trafiają w państwa ręce. Dziś termos Radia Pogoda, a także torba idealna na zakupy. 22 444 4004 już teraz mogą się państwo zgłaszać do naszej zabawy. 22 444 4004, a w Radiu Pogoda teraz Irena Santoro.

0: rytm.
1: Nie tylko piosenkarz, ale także kierowca rajdowy to on, czyli Andrzej Dąbrowski. To sprawił rytm w Radiu Pogoda. No już za niespełna 10 minut, drodzy Państwo, emocji u nas na pewno nie zabraknie, bo zaczynamy naszą zabawę. Daję słowo 22 444 40 04. Jeszcze mają Państwo chwilę, żeby zgłosić się do naszej zabawy.

0: przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Olu, nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
10: Do salonu MG zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 8.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
13: Reklama.

0: Słynna pocieszanka z lat 80. Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda, na zegarach punktualnie 16:30.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Zaczynamy popołudniową naszą zabawę, a po drugiej stronie telefonu powinna być pani Lucyna. Dzień dobry, pani Lucyna.
2: Dzień dobry.
0: Witamy bardzo gorąco. Pani Lucyno, z jakiego miasta do nas pani dzwoni?
2: Dzwonię z Wrocławia. Jak trochę pochmurnego dzisiaj.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy tam słońce gdzieś na horyzoncie widać,
2: przebija,
0: czy nie?
2: Przebija.
0: A na termometrach co przebija? Jaka temperatura?
2: Chyba 19 stopni, o ile się nie mylę.
0: No to całkiem przyjemne to poniedziałkowe popołudnie we Wrocławiu i myślę, że w różnych częściach Polski również. Pani Lucyno, zasady mam nadzieję są pani bardzo dobrze znane. Ja podaję pani słowo, na przykład mówię ogień, a pani do tego musi jeszcze dodać pięć skojarzeń, na przykład strażak, piekło, dym, ciepło i tak dalej, i tak dalej. Zasady są zrozumiałe, rozumiem.
2: Tak, oczywiście.
0: Dobrze. No to dzisiaj to magiczne słowo, które już za moment się pojawi. Jest pani gotowa?
2: Jestem.
0: Ktoś będzie trzymał kciuki za panią?
2: Mąż tutaj koło mnie trzyma.
0: Dobrze, dobrze. No to uwaga, uwaga. Pani Lucyno, za moment odpalam zegar. 15 sekund, a to magiczne słowo na poniedziałkowe popołudnie to, uwaga, pustynia.
2: Piasek, słońce, wielbłądy, Arab, morze, palmy, oaza.
0: No dobrze, pani Lucyno, zmieściła się pani w odpowiednim czasie, zatem już teraz wielkie brawa dla pani, udało się. Ale był, gdyby nie mąż, i proszę to przyznać całej Polsce, to byłoby kiepsko.
2: Tak, dawno na pustyni nie byłam.
0: Dobrze, to najbliższa w Polsce to chyba Błędowska się nazywa, prawda?
2: Tak.
0: Jak ma mąż na imię?
2: Waldemar.
0: Panie Waldku, jest pan znakomity, jeśli chodzi o skojarzenia, więc myślę, że ona się podzieli z panem nie tylko termosem, ale także naszą cudowną torbą Radia Pogoda.
2: Pewnie, że tak. On się wstydził zadzwonić. Ja musiałam, to ja zawsze dzwonię.
0: No to ktoś dzwoni, a ta druga osoba pomaga. W takim razie fantastycznego...
2: Nie jesteśmy duet wspaniałej.
0: No to w takim razie tego duetu wspaniałego już niebawem nie będziemy słuchać na naszej antenie, bo musimy się rozłączyć. Drodzy Państwo, fantastycznego popołudnia Państwu życzę.
2: Dziękujemy.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Ale tych muzycznych duetów na pewno nie zabraknie. Teraz solo, Marek Grechuta, Wiosna. Ach, to ty, komu nie udało się dziś wygrać nagrody, to zapraszam jutro. Parę minut po godzinie 16 rusza Państwa ulubiona zabawa. Daję słowo, teraz Marek Grechuta.
3: Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: To gwiazda, która wcale nie planowała swojej muzycznej kariery, studiowała farmację i to z tym kierunkiem tak naprawdę wiązała swoją przyszłość. Królowa polskiego swingu i dama polskiej piosenki. Maria Koterbska, Bieszczanka z krwi i kości, jak wielokrotnie o sobie mówiła. A w Radiu Pogoda już za moment Irena Jarocka, a także Ali Babki, a po 17 zadzwonię do kogoś z Państwa i ta osoba dołączy do naszego ekskluzywnego klubu, czyli do klubu pogodnych ludzi. Proszę zatem zostać koniecznie z nami.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
13: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Drogowskaz. Radia Pogoda.
10: Blokada na dwójce w Wielkopolsce na jezdni w stronę Poznania. Między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg ciężarówka uderzyła w przedrożne bariery. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Na równoległej do A2 trasie 92, choć w Lubuskiem jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z ciężarówką. Do wypadku doszło w miejscowości Bucze. Droga jest zablokowana.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Opolu.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Późne poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Julio Iglesias, a także Diana Ross. A już teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 17 w Radiu Pogoda.
15: Czy i skąd przyleciał? Za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie. Potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw. Czy będzie drożej, czy też taniej?
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
15: Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
17: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
15: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
18: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Manda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
15: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód Berczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
8: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
15: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
16: Pogoda.
15: Noc pochmurna, na zachodzie, w centrum i na wschodzie możliwe przejaśnienia, no ale na wschodzie może też padać deszcz. Miejscami silne mgły. Na termometrach do 10 stopni na zachodzie, do 13 na wschodzie, do 14 na wybrzeżu.
14: Cztery minuty po godzinie 17. Mam nadzieję, że większość z Państwa pracę ma już dawno za sobą, czy też inne obowiązki. To zaraz tylko i wyłącznie proszę oddać się samym przyjemnością w delektowaniu się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. A na dobry początek Janusz Gniatkowski.
13: Dwa wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja.

by móc swoją muzykę także promować w Stanach Zjednoczonych. No i na zaproszenie Julio Iglesiasa do jego prywatnej rezydencji w LA, czyli w Los Angeles, przyjechała także Diana Ross. Podobno wspólnie usiedli i wspólnie wymyślili ten oto wielki przebój.

0: Anna Jantar w Radio Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. 18 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi, a Państwo przez całą dobę mogą się zgłaszać do naszego klubu. Wystarczy tylko strona internetowa radiopogoda.pl albo wystarczy do nas po prostu zadzwonić 22 444 40 04. To już za moment. Emocji na pewno nie będzie brakować, ale wcześniej Halina Kunicka.
1: Radio Pogoda.

0: Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
1: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
10: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.

0: Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami na zegarze 17.30.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu powinien być Pan Adam. Dzień dobry, Panie Adamie.
2: Witam serdecznie.
0: Napisał Pan, zgłaszając się do Klubu Pogodnych Ludzi, między innymi tak. Interesuje się falerystyką, archiwami, muzyką jazzową lat 40. i 50. Należy również do paru organizacji, które sprawiają mi radość. A to wszystko, uwaga drodzy Państwo, w wieku 20 lat. Czy wszystko się zgadza, Panie Adamie?
2: Oczywiście.
0: Proszę mi powiedzieć, skąd takie zamiłowanie do muzyki lat 40. i 50. u tak młodego człowieka?
2: Przyznam szczerze, że jak wychowywałem się wśród jeszcze internetu i tych zapisków wszystkich różnych, które były dostępne w internecie i też filmy, które oglądałem z rodzicami i też wiele gier też wpłynęło na mnie i na mój taki właśnie gust muzyczny. Bo wiele z taką wielkim zapasjonowaniem też oglądałem często takie filmy w klimatach mafijnych, ale nie tylko, tak to ujmę. I wiem na pewno, że gdzieś te nuty melodyjne weszły mi jedną stroną, wyszły drugą, ale wracają zawsze w każdej chwili.
0: Ja jeszcze chciałem zapytać o tą falerystykę, bo to jest badanie orderów, to zgadza się?
2: Nauka pomocnicza, która zajmuje się badaniem odznaczeń, orderów i odznaczeń.
0: A ma pan jakiś taki order, który jest trochę wart?
2: Aktualnie może nie do końca, ale wiem na pewno, że jest dużo różnych odznaczeń, które należą do osób, które uznałem za godne do zapamiętania.
0: To muszę jeszcze zapytać, czy jest taki orden na świecie, który jest naprawdę wart miliony dolarów? Czy w ogóle jest coś takiego?
2: To jest akurat bardzo dobre pytanie. Osobiście myślę, że jest na pewno wiele... tutaj się sprowadza też do tego, że trudno też powiedzieć o jakiejś wartości monetarnej. Ja to też bym tak ujął, że też wiele tych odznaczeń przekraczają wartość finansową, a też potem wartość sentymentalną, więc myślę, że dla odznaczonego często taki order może być wart wiele.
0: Oprócz tych pana pasji do muzyki i do innych organizacji także, jest pan pogodnym człowiekiem, panie Adamie, zgadza się?
2: Staram się być jak najbardziej.
0: No to w takim razie z wielką przyjemnością dołącza pan do Klubu Pogodnych Ludzi. Panie Adamie, gratulacje wielkie. No i cóż, i życzę, żeby ta pasja jeszcze bardziej się pogłębiała, szczególnie z tymi orderami. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie, panie Adamie.
2: Ja również pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy oraz moją kochaną rodzinę, która zaszczepiła mnie tą pasją.
0: No to my też pozdrawiamy gorąco pana rodzinę. A teraz w Radiu Pogoda Byłaś Serca Biciem i Andrzej Zaucha.

0: Ewa chce spać, niewinni czarodzieje, lekarstwo na miłość, Jowita, upał, ziemia, obiecana ceka dezerterzy. I mógłbym tak jeszcze, drodzy Państwo, wymieniać przez kilka ładnych minut filmy, w których zagrała Kalina Jędrusik. To był jej pierwszy bal i to był rok 62. Za 20 minut będzie 18, już po 18 rusza również Państwa ulubiona wieczorna część programu, czyli Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska gorąco Państwa zaprasza, a po godzinie 18 niezwykły gość, kompozytor, a zarazem założyciel i dyrygent orkiestry Alex Band. To będzie Aleksander Maliszewski już po godzinie 18 w Radiu Pogoda. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
18: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
20: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
21: Stał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Możliwe wciąż utrudnienia na ekspresowej S7C w pobliżu Szczytna. Tam awarii uległo auto dostawcze i zablokowało jeden pas jezdni w stronę Gdańska. Jedźcie ostrożnie, bo dziś w wielu regionach pogoda nie sprzyja, jest pochmurno i deszczowo. Z kolei w nocy lokalnie możliwe dość gęste mgły.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Na zegarach godzina 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy Aleje Sław.
7: Spotkanie premiera z szefami służb i dowódcami wojska. Zmiany w wystawianiu recept na leki refundowane. Rekord na rzeszowskich porodówkach. Za chwilę sprawdzimy, co stoi za tym demograficznym wyżem.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
7: Miriam Lipińska. Premier z ministrami i dowódcami armii i służb o wzmocnieniu granic. To reakcja na wczorajsze ataki rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Tematem spotkania była współpraca służb, celników, policjantów, Straży Granicznej i wojska na przejściach granicznych. Szef rządu podkreślił, że ważne jest, by usprawnić ruch na granicach tak, by nie było zatorów, które mogą być potencjalnym celem kolejnych ataków. Wczoraj jeden z rosyjskich dronów trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego, a drugi w stację benzynową w pobliżu przejścia w Dorohusku. A po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy wracają pytania o bezpieczeństwo podróży koleją, tym bardziej, że pasażerowie często nie wiedzą, co robić, jeśli w trakcie podróży pociągiem pojawi się zagrożenie z powietrza. Po pierwsze, ewakuacja, podpowiada dr Tomasz Zwęgliński z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
8: W pierwszej kolejności zalecałbym mimo wszystko ewakuację z takiego pociągu, bo jeśli on stał się celem ataku, napadu z powietrza, no to można się spodziewać, że ten jeden dron może nie być jedynym dronem, w związku z czym proponowałbym się jak najszybciej oddalić stamtąd. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy.
7: PKP PLK nie upublicznia wewnętrznych procedur zabezpieczenia i postępowania przy atakach z powietrza. Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. Od wczoraj system automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii. Tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
9: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
7: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Tam, gdzie placówki czy lekarze nie zdążyli, pacjenci mogą tymczasowo dostawać recepty papierowe, które są jednak ważne maksymalnie przez 30 dni, a nie przez rok, jak e-recepty. Baby boom w Rzeszowie. W tym roku w mieście urodziło się rekordowo dużo dzieci. Do 10 września dokładnie 5280, o ponad 300 więcej niż rok wcześniej. Ale to nie demograficzny cud, a efekt m.in. likwidacji porodówek w bieszczadzkich powiatach.
10: Funkcjonuje coraz mniej tak zwanych oddziałów w szpitalach powiatowych, gdzie odbywało się po 100, po 200 porodów rocznie. Mamy też część pacjentek, które przyjeżdżają do nas z daleka. Kiedyś te pacjentki rodziły poza Rzeszowem, teraz te pacjentki przyjeżdżają tutaj do nas, do Rzeszowa.
7: Mówi Dorota Darmochwał-Kolarz, kierowniczka położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Ale baby boom w Rzeszowie to także skutek tego, że stolica Podkarpacia jest wyjątkowo młodym miastem jak na polskie standardy, ze średnim wiekiem mieszkańca zaledwie 41 lat.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza. Ten przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open, a Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału w Nowym Jorku, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Jelena Rybakina, a Iga Świątek spadła na 9 miejsce.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda.
7: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie. Jutro deszczowe chmury przeniosą się na północny wschód. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. A termometry pokażą od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Alex Band. Gdy to mówię, to pewnie już Państwo wiedzą, że to jedna z grup, która absolutnie napisała dużą część historii polskiej muzyki. No i właśnie twórca Alex Bandu oraz jej lider Aleksander Maliszewski będzie dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, a przy drugim Aleksander Maliszewski.
2: Miło mi bardzo, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, bardzo pogodnie.
1: Myślałam sobie od tego, jak możemy w ogóle zacząć naszą rozmowę, bo jak spojrzałam w ogóle, ile ma Pan nagród, ile Pan stworzył płyt, w ilu miejscach Pan występował, to generalnie mam takie poczucie, że moglibyśmy gadać pewnie i z 5 godzin i tematów by nam nie zbrakło.
2: Możemy gadać 5 godzin.
1: Tak?
2: Nie ma problemu.
1: Nie wiem, co na to szefostwo naszej stacji, ale zacznę od tego, co mnie bardzo zdziwiło. Czy Pan jeszcze czasem gra na puzonie?
2: Już nie gram. Kiedyś grałem, ale muszę powiedzieć tak, jeśli chodzi o puzon. Tak na serio, to ostatni raz grałem na puzonie na dyplomie w Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. I później, jak zainteresowałem się stworzeniem czegoś większego, najpierw był zespół, a potem był Big Band, to ten puzon troszeczkę został zawieszony na haku. Ale bardzo często podczas koncertów czasami było tak, że Big Band gra jakiś temat, a później jedną frazę gra jakiś instrument, solóweczkę. To ja pokazuję. Teraz gitara, teraz piano, teraz trąbka, teraz saksofon. I jak pokazywałem na puzon, to muzycy tak ręką zawsze mi machali, nie. To ja im mówiłem, daj mi puzon, od nich brałem puzon i ja grałem sam tą solóweczkę.
1: Aha, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlaczego pan, jakby mam wrażenie, że jednak pan zaczynał swoją przygodę z pianinem, tak, z fortepianem.
2: Tak.
1: I że to jakaś była taka pasja, tak?
2: Tak.
1: No i jak to się stało, że ten puzon jednak wkroczył?
2: No to było tak, że może zacznę od samego początku, jeśli chodzi o pianino. Mając 6 lat, moja mama była mistrzem kuchni, była szefową w kuchni i jeździła na takie kolonie w góry i tam przez 2 miesiące na tych koloniach, tam turnusy były co 2 tygodnie, ale ona przez całe 2 miesiące pracowała i my z moim bratem też tam przy okazji byliśmy z mamą i na te wycieczki ja nie miałem ochoty chodzić.
1: Do naszej rozmowy z Aleksandrem Maliszewskim wracamy dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: 8 200 8 600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Została ostatnia reklama.
19: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Przypominam Państwu, że dziś gościem Ale i Sław jest Aleksander Maliszewski, muzyk, kompozytor, naranżer, a chyba przede wszystkim lider Alex Band. Tuż przed przerwą zaczęliśmy rozmowę o tym, jak zaczęła się jego miłość do muzyki.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Tam była taka świetlica z pianinem i panie z dziećmi na te wycieczki w góry chodziły, a ja siedziałem non-stop przy pianinie i sobie plumplałem różne rzeczy. No i panie podpowiedziały mojej mamie, żeby mnie zaprowadzić do szkoły muzycznej. I egzamin do szkoły muzycznej był taki, że żeby sprawdzić moje umiejętności i moją przydatność muzyczną. Ja wszedłem na tą salę, było trzech panów, no to może byś coś zagrał na fortepianie czy na pianinę. Ja nic. To może byś zastukał, jakiś tam rytm mi wystukali. Ja nic. No to, a może byś coś zaśpiewał, a ja nic. I tak jak wszedłem, tak wyszedłem, nie grając ani jednej nuty na fortepianie, ani nie wystukałem rytmu. I mnie przyjęli. A przyjęli mnie dlatego.
0: No właśnie.
2: Bo to byli koledzy mojego taty. Mój tata grał w operze na instrumentach perkusyjnych, na kotłach. No i po prostu powiedział, że no, byłoby dobrze, jakby mnie przyjąć. I opowiedział tą historię mojego pianistycznego jakby grania podczas gdy inni chodzili na wycieczki. No i tak mnie przyjęli. I chodziłem do podstawowej szkoły muzycznej 7 lat. I ja byłem w tym roku, który można było albo 7, albo 8 lat do podstawowej szkoły chodzić. I ponieważ moja mama była kucharką, no to zaproponowała, żebym szedł do liceum kulinarnego. Ale okazało się, że tego roku akurat przyjmowali same dziewczyny, a następnego dopiero chłopaków. No, więc chodziłem do 8 klasy szkoły podstawowej. Jednak wszyscy mówili, żebym jednak poszedł w kierunku muzyki. I na egzaminach w liceum muzycznym po prostu tych pianistów, skrzypków, wiolonczelistów było tak wielu, że panowie od instrumentów muzycznych zaproponowali, żebym wybrał sobie jakiś instrument. Albo puzon, albo trąbkę, albo waltornię, albo klarnet.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już.

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Reklama.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie, a nad ranem mgły na wschodzie, miejscami w centrum i na południu. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę omijać autostradę A4. W pobliżu obwodnicy Krakowa doszło do karambolu. Zdarzyły się 4 auta i po tym wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Rzeszowa.
18: Aleja Sław, Radia Pogoda.
20: I tak wyszło, że jak wziąłem ten puzon do ręki, to wszyscy byli zdziwieni, że o, ten ma dobry dźwięk, dobrze gra, no to dali mnie na puzon. Ale w czasie liceum działałem już w muzyce rozrywkowej, założyłem trio jazzowe Jump. Przez to trio jazzowe zdawałem maturę 2 razy w jednym roku.
21: Złożyło się tak, bo?
20: Złożyło się tak, bo z dwoma kolegami założyliśmy takie trio jazzowe, fortepian, perkusja i gitara basowa i zaczęliśmy sobie grać jazzik i zauważyliśmy gdzieś tam, żeśmy przeczytali, że jest taki konkurs Jazz nad Odrą we Wrocławiu. No to myśmy sobie na kasetę nagrali kilka utworów i wysłaliśmy do Wrocławia. Po 2 tygodniach przyszła informacja, że zostaliśmy zakwalifikowani na ten Jazz nad Odrą. No to ja taki uradowany lecę do dyrektora szkoły muzycznej, że tutaj się zakwalifikowaliśmy na taki festiwal i czy by w tych dniach pan dyrektor zwolnił nas z lekcji. A pan dyrektor mówi, co?
21: Jakieś szkoły muzycznej.
20: Tak, w szkole muzycznej. Co? Jakieś jazzy? Absolutnie. To w ogóle nie wchodzi w grę. Ja chodziłem do pana dyrektora chyba z 10 razy. Za ostatnim razem się zachowałem nie tak jak uczeń, bo już wiedziałem, że nic nie wskuram. Decyzja była taka, że jeśli w tych dniach nas nie będzie w szkole, to dyscyplinarnie nas zwolnią. I na ten czas nad Odrą żeśmy nie pojechali. Ale ja parę słów takich ostrych powiedziałem, trzasnąłem drzwiami, a dyrektor wyskoczył. Ty taki owaki, ty mnie jeszcze popamiętasz. No i popamiętałem go. Podczas matury z języka polskiego miałem wykute do średniowiecza włącznie, a jeden temat był do średniowiecza włącznie, także napisałem. Drugiego dnia zero, nic nie wiem, matematyka. No to wtedy były takie czasy, że w kanapkach na salę od rodziców wchodziły ściągi.
21: Jak te ściągi od rodziców mogą zaważyć na życiu krnąbrnych uczniów, to o tym porozmawiamy tuż po krótkiej przerwie. Moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest Aleksander Maliszewski.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama.
12: Jest 19, a to oznacza, że zaczynamy wiadomości. Później prognoza pogody i wracamy do naszego dzisiejszego spotkania w ramach Alei Sław.
13: Ceny paliw ciągle w górę, kierowcy płacą i płaczą. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się nie atakować obiektów energetycznych.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
13: Miriam Lipińska. Obecne ceny paliw demolują nasze domowe budżety, mówią kierowcy. Litr benzyny kosztuje już około 8 zł, a diesla prawie 9. To blisko 1/3 więcej niż przed atakiem USA na Iran. Czy rząd powinien wrócić do regulowania cen paliw?
15: To byłoby taniej, no złotówkę, prawda? Ale jest tak jest, no co zrobimy?
16: Tak, myślę, że zdecydowanie, ponieważ obecne ceny są po prostu przerażająco wysokie.
13: Mówili kierowcy na jednej z białostockich stacji paliw. Jutro rząd zajmie się projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za objeżdżanie opuszczanych szlabanów, wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca z niewielkim zasięgiem, używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Maszyna najprawdopodobniej nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń, uważa ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej portalu obronnego Juliusz Sabak.
17: No raczej bym się spodziewał, że on sobie tam grzecznie przypłynął zgodnie z prądami morskimi, to trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć. No najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
13: Ekspert zaznacza jednak, że więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował prezydent USA Donald Trump. Nie podał jednak, od kiedy miałoby to obowiązywać. We wpisie na swojej platformie społecznościowej Trump napisał natomiast, że drogie paliwa w USA są w większości spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną USA z Iranem. Do informacji przekazanych przez prezydenta USA nie odniosły się na razie ani Ukraina, ani Rosja. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Dotyczą 18 milionów osób w naszym kraju. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 i pozostają niepokonani na Mistrzostwach Europy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzający Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką meczu będzie awans z pierwszego miejsca. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze środowe starcie z Bułgarią. Górnik Zabrze, nowym liderem Ekstraklasy po wygranej nad Lechem Poznań, ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. 8. kolejkę kończy trwający właśnie mecz Radomiaka z Piastem Gliwice.
14: Pogoda.
13: Parasole przydadzą się jutro na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno, a do tego przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest kompozytor, aranżer, ale chyba przede wszystkim twórca Alex Band, czyli Aleksander Maliszewski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na drugą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest lider Alex Band, założyciel tej formacji, Aleksander Maliszewski. No i wspomina o tym, jak jedna ściąga na maturze mocno mogła mu pokrzyżować w życiu plany.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I wszyscy pedagodzy od instrumentów muzycznych, którzy musieli być z racji tego, żeby nas pilnować, od tu gazetami się zakrywali, czytali. A ja czekałem na ściągę z matmy. No i ta ściąga do mnie doszła po dwóch godzinach. Czasu było już mało i ja tą ściągę włożyłem pod kartkę. I jak już było samo liczenie słupków, w pewnym momencie, tak kątem oka, widzę buta pana dyrektora. I jego rękę, jak mi podnosi tą kartkę i zauważył tą ściągę, to matura unieważniona, taki zadowolony, po prostu dopiął swego. Mhm. No, cóż miałem zrobić? Z profesorami od instrumentów muzycznych szybko napisaliśmy list do Ministerstwa Kultury. Akurat było tak, że wcześniej były egzaminy do Akademii Muzycznej i było wiadomo, że się dostanę. Ale żeby przystąpić, no to muszę mieć maturę.
1: No tak.
2: A tu matura mi ucieka sprzed nosa. No więc z pedagogami od instrumentów muzycznych, od przedmiotów muzycznych, napisaliśmy do ministerstwa pismo, żeby pozwolili mi dalej robić tą maturę, no bo wiadomo, że z matematyką nie będę miał już nic do czynienia. Dołączyliśmy pismo, że jestem już przyjęty do wyższej muzycznej. No i przez dwa tygodnie uczyłem się matematyki jak nigdy w życiu. No i tą matematykę zdawałem po dwóch tygodniach sam w małej salce z

0: wieczorami w radiu się nastawiało Radio Luxemburg i słuchanie, analizowanie muzyczki takiej fajnej i tak to się zaczęło z tym Puzonem, ale później jak już zająłem się szerzej sprawami big bandowymi, no to ten Puzon troszeczkę poszedł na hak, ale nauka na tym Puzonie dała mi bardzo dużą wiedzę całej sekcji dętej, wszystkich instrumentów dętych, wszystkie skale, jak się artykułuje, jak się gra, i to bardzo mi pomogło w dalszym tworzeniu big bandu, a ostatni raz tak na serio jak grałem, to było na dyplomie w Akademii Muzycznej z wynikiem bardzo dobrym. No i tak ten, to był taki epizod Puzonu w moim życiu muzycznym.
1: A jak zresztą później pokazał czas, to kierowanie całą orkiestrą stało się w życiu Aleksandra Maliszewskiego ważniejsze. Zostańcie Państwo z nami, do naszej rozmowy wracamy za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: informacje.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre

0: Relacje.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49, teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak się zastanawiałam, no bo gdzieś właśnie przeczytałam w którymś z pana wywiadów, że no ten puzon właśnie trochę się tak pojawił z racji tego, że trzeba było coś innego wybrać. I pomyślałam sobie o tym, że czasami taka sytuacja może kogoś mocno zniechęcić do muzyki. Bo jednak jakiś ten fortepian to chyba przede wszystkim na początku była jakaś tam pańska pasja, prawda?
2: Fortepian przede wszystkim, bo fortepian właśnie ten klasyczny dawał wspaniałą wiedzę harmoniczną, co pomagało i do dzisiaj pomaga muzykom tym, którzy wspaniale improwizują, że, bo improwizacje są melodyczne, różne, ale w głowie trzeba mieć tą harmonię, do której się improwizuje. A te akordy nie są łatwe.
1: To prawda.
2: Ta gra i nauka na pianinie, zresztą później i w liceum, na Akademii Muzycznej, ten fortepian mi uczestniczył do samego końca. I w zasadzie uczestniczy mi do dzisiaj podczas nagrań.
1: Był taki moment, kiedy pan pomyślał sobie, że pan chce założyć big band? Czy to jakoś tak wyszło? Tak po prostu, bo z tym się fajnie grało, bo tamten się przypałętał.
2: To było tak, że najpierw grałem w zespole Jerzego Miliana i Jerzy Milian, akurat jak ja się dostałem na Akademię Muzyczną, Jerzy Milian organizował swój big band, miał do wyboru albo Gdańsk, albo Katowice. Wybrał Katowice. I bardzo mu zależało na tym, żebym był jego asystentem i tam wtedy i dobre warunki, i mieszkanie. Ale ja wtedy miałem już inne życiowe plany i do Katowic nie pojechałem. Ale coś tam w głowie drzemało.
1: Zakiełkowało.
2: Zakiełkowało. I bardzo pomocną jakby w mojej edukacji tworzenia big bandu była Urszula Sipińska. Ulcia, bo ja dla Ulci też założyłem taki mały zespół, dużo jeździliśmy, dużo rozmawialiśmy. Ulcia jeździła po międzynarodowych festiwalach, różne kierunki świata. I przywoziła wspaniałe płyty orkiestrowe, big bandowe. Edwin and Fire, Blood, Sweat and Tears, Salsa Orchestra. Ona w zasadzie przywoziła je dla mnie. Dzięki temu ona mnie zostawiała u siebie w mieszkaniu. Oczywiście były to płyty winylowe, bo wtedy innych nie było. Zostawiała mnie, miała takie na tamte czasy nieosiągalne słuchawki. I ja od świtu do nocy słuchałem tych nagrań, analizowałem te nagrania i harmonię, i brzmienie, i jak to jest nagrane, jaką techniką. Kiełkowało we mnie to, żeby założyć orkiestrę. No i nieskromnie powiem, że w swoim życiu założyłem dwie orkiestry. Tą pierwszą było to, że jak w poznańskiej rozgłośni radiowej przestała istnieć orkiestra Zygmunta Malika, ponieważ był taki moment, że po prostu odszedł w zaświaty. Zrobił się taki wakat, że w Poznaniu mogłaby powstać orkiestra rozrywkowa. A ponieważ wtedy mężem Urszuli Sipińskiej był Janusz Chojan, który był szefem redakcji muzycznej i telewizyjnej w Poznaniu, w Radiokomitecie Poznańskim, no to on mnie poprosił, żebym zorganizował orkiestrę, i żebym nagrał godzinę muzyki. We mnie wstąpił taki duch wielki. No i ja wszystkich muzyków zorganizowałem, cały big band, smyczki, i w poznańskim studio nagrałem godzinę muzyki.
1: Opowiada muzyk, aranżer, kompozytor, autor wielu piosenek, które państwo znają, no i też lider Alex Bandu, Aleksander Maliszewski. Do naszej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Na podstawie tej godziny muzyki w Warszawie, w Radiokomitecie, zapadła decyzja, że powstaje Orkiestra Radia i Telewizji w Poznaniu. No i wtedy się wydarzyła to taka, że to był w zasadzie dla mnie, jako dla młodego człowieka, największy cios, jaki można młody człowiek dostać, bo poproszono mnie, żebym podpisał umowę puzonisty w orkiestrze. I ja poszedłem do szefa, do dyrektora rozgłośni poznańskiej i pytam się, dlaczego. On mówi, no bo teraz jesteś za młody, że z czasem będzie was dwóch. I pojawił się Zbyszek Górny. No i ja byłem w tej orkiestrze przez pół roku, ale grałem na keyboardach, na harmondzie i troszeczkę ta cała praca tej orkiestry, moim zdaniem, wtedy szła nie w takim kierunku, jaki sobie wyobrażałem i jaki wysłuchałem w domu u Urszuli, jak słuchałem tych wszystkich płyt. No i po pół roku odszedłem. Wtedy założyłem taki mały zespół dla Krzysztofa Krawczyka, który wtedy przyjechał, chyba po pierwszym jego pobycie w Ameryce, przyjechał do Polski i przez 3 lata chyba założyłem zespół i jeździliśmy po całej Polsce z koncertami. W międzyczasie, ale to są takie rzeczy, jak ja nie wiem, czy mogę opowiadać, bo to wiem, że dzisiaj to są inne czasy.
2: Ale skoro tak było, to chyba o tym można mówić.
1: Byłem szefem muzycznym Estrady Poznańskiej. Mhm. Wtedy szefem muzycznym był dyrektor Napierała. I Estrada Poznańska organizowała takie... Była to międzynarodowa wiosna estradowa i na terenie targów poznańskich w każdej hali były gale muzyczne, węgierska, niemiecka, rumuńska, jugosłowiańska, no, tych całych demolunów w tamtych czasach. I był taki pomysł, żeby ta polska gala była wielka, nie? I dyrektor, też tego dnia nie zapomnę, jak dyrektor Nowotny wezwał mnie do siebie, do gabinetu i mówi do mnie tak: panie Aleksandrze, ma pan 2 miesiące czasu, ma pan założyć najlepszą orkiestrę w tym kraju.
2: I, proszę bardzo, tak od ręki.
1: Tak. No i we mnie wstąpił nowy duch i to był pierwszy koncert orkiestry Alex Band i pierwszy koncert zespołu Vox. Jeszcze z Celisiem Rynkowskim. Pół koncertu to była orkiestra grająca muzykę rozrywkową, a pół koncertu to był koncert orkiestry z Voxem. I to odniosło fenomenalny sukces i Vox zaczął wspaniale działać, moją siłą, jeśli chodzi o orkiestrę, to było to, że ja miałem muzyków z całej Polski. Zebrałem najlepszych muzyków wtedy osiągalnych z całej Polski, a orkiestra z Zbyszka Górnego, no to byli tylko poznańscy muzycy na etatach.
2: A co powstało z zebrania tych najlepszych muzyków w całej Polsce, no to już chyba państwo sami się domyślają. Założyciel, lider Alex Band, Aleksander Maliszewski, jest dziś moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: edycji 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Reklama.

0: Pogoda. 104.1 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: I w jaki sposób pan dobierał tych muzyków? Pan wcześniej już gdzieś słyszał, jak oni grają? Czy trochę tak wici się rozniosły?
2: Moi koledzy z telefonu już wtedy były nie komórkowe, ale
1: były.
2: Ale normalne telefony. I podczas jeżdżenia po koncertach i z koncertami i z Uszą Sipilską, i z Krzysiem Krawczykiem, i z Andrzejem Dąbrowskim, i ze Zdzisławą Sośnicką, i z Haliną Frąckowiak. Tych muzyków w Polsce poznałem bardzo wielu i wybrałem tych najlepszych, a że dyrektor Nowotny wtedy dał nam wyśmienite warunki, takie jakich inne orkiestry nie miały, i mieliśmy do dyspozycji salę prób, i żeśmy się zjeżdżali, jak się zjeżdżaliśmy, to estrada nam płaciła wszystkim hotele, wyżywienie, a myśmy się mieli zająć tylko muzyką. I później, jak dyrektor Nowotny przeniósł się do Warszawy i został szefem Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, no to automatycznie orkiestra Alex Band została jakby przydzielona do Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. A dodam, że nazwę orkiestry Alex Band wymyślił Krzysio Krawczyk. Bo to z Krzysiem żeśmy się zaprzyjaźnili bardzo, żeśmy dużo ze sobą koncertów zagrali, i w 1978 to też zagraliśmy taką turę koncertową w Stanach Zjednoczonych. I jak już powstała ta moja orkiestra, no to Krzysiu mi powiedział: twoja droga to jest Big Band, a on wtedy też na dłuższy czas, chyba na 5 lat, wyjechał do Stanów, a orkiestra Alex Band już była angażowana do festiwali opolskich i do festiwali sopockich, gdzie te sopockie były jakby ważniejsze i jakby najważniejsze.
1: Myślę sobie o tym, że w ogóle jak u pana powstaje proces cały aranżacji, no bo zaaranżować jakąś piosenkę na tyle osób, żeby to wszystko zabrzmiało, żeby to wszystko ładnie brzmiało przede wszystkim, no to jest jednak wyczyn.
2: To jest tak, że jak już utwór jest gotowy, no bo nawet trzeba utwór albo skomponować, albo się aranżuje coś, co już istnieje, jakiś utwór. To przede wszystkim moją główną zasadą było to, że to musi brzmieć, że coś albo brzmi, albo nie brzmi. I układ harmoniczny poszczególnych instrumentów w pionie musiał być zawsze taki, żeby on zabrzmiał. Ja bardzo wiele, jeśli chodzi o aranżację big bandową, nauczyłem się od Jerzego Miliana, bo Jerzy mi... On brał mnie na wszystkie swoje nagrania. On prowadził takie warsztaty big bandowe w klubie Nurt w Poznaniu. I ja oczywiście byłem na byłem na tych wszystkich warsztatach, i zabierał mnie ze sobą do Berlina, gdzie on aranżował i dyrygował orkiestrą i big bandem Gintera Golasza. I tam ja już będąc i słuchając tych płyt u Urszuli Sipińskiej, jak siedząc godzinami z Jerzym Milianem, gdzie analizowaliśmy, i on był takim moim pierwszym nauczycielem aranżacji, i zawsze dążyłem do tego, żeby aranżację, no, musi brzmieć, ale żeby zabrzmiało, to musi być odpowiedni układ harmoniczny w pionie całego Big Bandu. I to był zawsze pierwszy etap, ale następnym etapem zawsze było to, żeby orkiestra wykonała tak jak ja to słyszę. Mm-hmm. I ten warsztat muzyczny zabierał mi bardzo dużo czasu, ale to dawało swój efekt, bo najważniejszym w Big Bandzie jest, żeby cała orkiestra, wszystkie instrumenty dęte muszą artykułować tak samo.
1: Do rozmowy z Aleksandrem Maliszewskim wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Aleja Sław. Radia Pogoda.
3: Jeśli dopiero Państwo do nas dołączyli, to spieszę poinformować, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Aleksander Maliszewski.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM.
1: Radio Pogoda. Dziś Walejsław, Radia Pogoda, gości muzyk, aranżer, kompozytor, twórca Alex Band, Aleksander Maliszewski. A rozmawiamy między innymi o tym, że muzycy w takiej orkiestrze powinni grać w bardzo synchroniczny sposób.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No ale to też jakby trzeba wpłynąć na tych muzyków, żeby oni rzeczywiście tak zagrali, no bo domyślam się, że czasami ego może brać górę i na przykład ktoś może stwierdzić, że on uważa, że w inny sposób niż chce dyrygent brzmi lepiej.
2: No i tak często też było. Tak często, ale...
1: I co się działo w takich sytuacjach?
2: Dyscyplina artykulacyjna zależała ode mnie, a jak komuś pokazałem, że ma, bo wiedziałem, że jest bardzo dobry, że ma zagrać słóweczkę, no to tam już miał pełną dowolność i wtedy czuł się wyróżniony, żeby poopowiadać.
1: Czyli już trochę takie psychologiczne rozegranie.
2: Każdy z muzyków ma inną wrażliwość. Każdy inaczej czuje. Każdy czego innego słucha. Każdy ma swoje różnego rodzaju problemy i domowe, i edukacyjne. I zebrać to wszystko w jedną całość, no to było moją siłą. To było moją siłą, gdzie egzekwowałem to z wielką dokładnością. Utwory grane nawet na festiwalach, czy w nagraniach przez Alex Band były po prostu rozpoznawalne. I to dawało tą siłę orkiestrze Alex Band.
1: Jak się koncertuje z takim dużym składem? Chyba trudno wszystkich zebrać w jednym miejscu i jednym czasie.
2: No to jest tak, że to w dalszym etapie to był jakby nasz zawód i myśmy z tego żyli. Także zjeżdżaliśmy się na próby, na konkretne przedsięwzięcia i jeździło się po całym świecie, ale muszę powiedzieć, że wszyscy muzycy, którzy grali w mojej orkiestrze, byli też moimi przyjaciółmi. Ja nigdy nie dawałem im odczuć, że ja tu jestem pan Maliszewski, dyrygent, a oni są muzykami. Ja zawsze im mówiłem, że ja jestem członkiem orkiestry, a to, że stoję z przodu, no to...
1: Ktoś musi.
2: Ktoś musi i taka była moja rola, ale niejednokrotnie znałem problemy każdego z nich i zawsze w każdej sytuacji oni mogli na mnie liczyć i ja też mogłem na nich liczyć. I to była ta najcenniejsza taka rodzinna więź taka jak Radio Pogoda.
1: Czy pamięta pan jakiś taki występ, który po prostu zapamięta pan do końca życia?
2: No tych koncertów było bardzo wiele, ale jeden z takich wyjątkowych podczas festiwalu w Sopocie akompaniowaliśmy Jose Feliciano. Koncert wspaniały, cały amfiteatr tańczył, feeling nieprawdopodobny i on miał swój recital z 15 utworów. Ale publiczność domagała się więcej. Więc on wyszedł sam. Oczywiście jego asystentka go podprowadzała do mikrofonu, bo przecież on jest niewidomy. No i na tej gitarze zaczyna coś grać i śpiewać. I jest to coś, co my znamy. No to on zaczyna tym swoim feelingiem. I ja pokazuję, żeby pianista znalazł tonację, dołączył się perkusista się dołączył, gitara basowa się dołączyła, bo wszyscy to znamy. Orkiestrze pokazałem, w jakiej tonacji, jaki riff mamy zagrać. I to tak rosło i on sam oszalał. Bo on się nie spodziewał, że możemy jakby się włączyć do koncertowania bez nut, totalnie. I tak zagraliśmy chyba ze 4 czy 5 utworów. To była taka muzyczna fiesta i ten koncert pamiętam bardzo dobrze.
1: Czy to jest prawda, przynajmniej w pańskim przypadku, że nawet jeżeli podróżuje się po całym świecie, bo tak państwo z Alex Band podróżowali, że jednak nie za wiele się widzi z tego świata, bo się widzi głównie scenę i garderobę?
2: Tak to w większości jest. Zwłaszcza jeśli dostawało się paszport od czasu do czasu i wyjeżdżało się tylko na koncerty i było się pilnowanym i tu i tam. Nie zapomnę mojej pierwszej tury zagranicznej po Związku Radzieckim. No to tam w każdym hotelu nas osób było tam 45 na przykład, a w hotelu zawsze była rezerwacja na 47
1: osób. Okej.
2: Także zawsze takie dusze za nami jeździły i nas pilnowały.
1: Ale robili to tak otwarcie?
2: Nie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Twórca Alex Band, Aleksander Maliszewski, jest dzisiaj gościem w moim programie, a przed krótką przerwą rozmawialiśmy m.in. o tym, że na zagraniczne koncerty Alex Bandu niekoniecznie jechała sama orkiestra, pojawiały się też dodatkowe dusze pilnujące muzyków.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy oni byli jakby widoczni, że oni są jednak w tej grupie?
2: Myśmy wiedzieli. Oczywiście też przedstawiciel, tak jak naszego Papagaltu, to gość koncertu. I taka historia, że na taką jedną turę, to jeszcze zanim założyłem orkiestrę, to jechał zespół Jerzego Miliana, bez Jerzego Miliana i na gitarze basowej grał Michał Muzolf. Michał Muzolf z zespołu Blackout. On już mieszkał ze swoją żoną, piosenkarką Mario Lane w Holandii. No i Michał przyjechał na dwa dni, na dwa tygodnie prób do Poznania i pojechaliśmy na dwa miesiące do tej Rosji. Zresztą do Związku Radzieckiego. No, tam Aumata, Frunze, Orzhonokidze, tamten cały, cała południowa część Związku Radzieckiego, Tbilisi. I pierwsze co, w pierwszym hotelu Michał Muzolf zamawiał rozmowę do Holandii, do żony, no bo chciał z nią porozmawiać.
1: Zameldować się, no tak. Nazwijmy rzeczy po imieniu.
2: Do Golandii, zaszły, no to szedł do recepcji, zamawiał do Golandii, no i dnia następnego czas budżet. No już za godzinkę będzie, ale za godzinkę to my już albo samolot, albo autokar do następnej miejscowości. No i tych miejscowości to tak nie dodzwonił się chyba przez cały okres, ale to jest dłuższa historia na osobną opowieść.
1: Wyobrażam sobie też, co musiała czuć ta żona, która jednak czekała na to, że on da chociaż znać, że dojechał albo cokolwiek, tak?
2: No dokładnie.
1: No właśnie, to skoro przy temacie żony jesteśmy, to tak sobie myślę, dobrze się pracuje również z własną żoną nad piosenkami.
2: Wspaniale.
1: Czy wybrzydza?
2: Wspaniale. Nie. Czujemy swój feeling razem. Mamy takie same odczucia muzyczne, takie same gusty muzyczne. Podczas nagrań są czasami jakieś tam spięcia, tam małżonka zaśpiewa, a ja mówię, że nieczysto te dwa dźwięki. A on mówi, jakie nieczysto? Mówię, chodź tutaj, posłuchaj. No rzeczywiście trzeba poprawić, ale wszystko się odbywa w takiej miłosnej, fajnej atmosferze i zawsze dochodzimy do wspólnego konsensusu, także jest super.
1: Czy możemy zdradzić, nad czym państwo teraz pracują? Bo wiem, że państwo tworzą coś.
2: Tworzymy jakby nowy materiał na całą nową płytę. Muszę się przyznać, że nawet jeden tekst napisała nam Urszula Sipińska. Ona już kiedyś napisała do takiego utworu Niech Bóg mi da dla Halinki. I teraz powstaje nowy utwór, do którego Urszula napisała

0: tekst. Troszeczkę też odświeżamy stary repertuar na nowo, z nowym brzmieniem, z nowymi aranżacjami. I na dzisiaj taki utwór, który w zasadzie jest gotowy, to jest Cały świat to ty. Pozwolę sobie przesłać, żeby Radio Pogoda
1: i państwo nasi słuchacze mogli też posłuchać.
0: No właśnie. I może pokochają tak samo, jak mamy po 20 lat.
1: Myślę sobie o tym, że czasem w pracy zawodowej w końcu nam tak chyba jednak opada energia. Czy panu dalej sprawia dużą przyjemność tworzenie, aranżowanie?
0: Powiem tak. Ja nic innego nie potrafię robić.
1: No ale poza po prostu muzyką. Czasami może się nie chcieć, prawda?
0: No, w zasadzie nie pamiętam, żebym coś takiego miał. Okay. Ja codziennie, w zasadzie prawie codziennie siedzę w studio do 4 nad ranem. I bardzo często jest tak, że jak za oknem zaczyna się robić jasno, no to jest sygnał, że, no, że byłoby dobrze się na chwilę położyć. I bardzo lubię siedzieć w studio, tworzyć i bawić się dźwiękami. Dzisiaj są takie możliwości, że całą orkiestrę ma się pod palcami i można sobie tworzyć dowoli. Kiedyś, jak wszystkie nagrania były realizowane w studiach radiowych, bo tylko takowe były, w studiu Giełda w Poznaniu, tak dzisiaj mam małe, ciasne, ale własne. I mogę sobie o każdej porze dnia i nocy zejść, odpalić sobie, posłuchać, przeanalizować, poprawić lub zacząć pracować nad czymś nowym. Poza tym, że właśnie skończyłem pracę nad tym utworem Cały świat to ty, fajny tekst, fajna muzyczka, Halinka fajnie zaśpiewała. Jest taki i pogodny, i do zaśpiewania, i nie jest to disco polo, ale jest po prostu fajny, wartościowy utwór, który można sobie pośpiewać wszędzie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: ma nic mniejszego.
1: Niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obóz świeży leży starsi.
2: Reklama.
3: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
22: To ja też chcę. 24, 35.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak jak pan powiedział, że jest pan w studiu, ma pan wszystko pod palcem, każdy instrument tak naprawdę, tak. Bo na to pozwalają możliwości techniczne, ale to chyba jednak nie brzmi jak cała orkiestra na żywo. Czy już tak technologia...
2: Cała orkiestra na żywo to jest coś niezastąpionego. Mhm. To nie ulega żadnej wątpliwości, ale ja staram się używać takich pluginów muzycznych, gdzie bardzo często nawet muzycy myślą, że to gra żywa orkiestra. Mhm. Bo są takie, które są takimi zabawkami dla dzieci, że dziecko nadusi jednym palcem i po prostu mu coś tam gra. No, a są takie bardzo zawodowe. Na przykład muzyka z Gladiatora czy z Karaibów. To jest wszystko grane z klawisza zawodowymi pluginami i trzeba, to jest dla twórców, ale trzeba wiedzieć, jak tego użyć, żeby to brzmiało rzeczywiście.
1: To w takim razie trochę odwrócę to pytanie, to czy w takim razie w dzisiejszych czasach orkiestry takie grające na żywo jeszcze mają rację bytu?
2: Oczywiście tak. Wraca ta tendencja, bo tego nic nie zastąpi. Mhm. Żywego grania i tych żywych emocji, tych dźwięków granych przez muzyków, przez instrumentalistów. I mnie się marzy, żeby kiedyś, jeśli będę miał siły, to na pewno do tego doprowadzę, żeby stworzyć koncert i zaprosić do udziału w tym koncercie wszystkich muzyków, jacy przewinęli się przez orkiestrę Alex Band i wszystkie chóry. Myślę, że mógłby to być wspaniały koncert. Oczywiście wszystko kosztuje i jeśli znajdą się na to środki, to myślę, że coś takiego uda mi się zorganizować.
1: Jeszcze chyba trzeba by znaleźć scenę, która by pomieściła, bo to już właściwie myślę, że byłyby to setki osób.
2: Scenę to by się znalazło.
1: Mamy takie obiekty w Polsce?
2: Może być nawet na jakimś placu.
1: Okej.
2: Okay. Na jakimś placu duża scena gdzieś tam, ale czas pokaże, czy to się uda zorganizować.
1: Wrócę też trochę do początków Alex Band. Czy pan już od samego początku, jakby założenie było, że to ma być wspaniała orkiestra, największa, najlepsza i tak dalej, ale czy pan miał takie poczucie już od samego początku, że ten projekt się uda? I że to rzeczywiście będzie tak, że będzie taki moment, że wszyscy będą wiedzieli, czym jest Alex Band?
2: Nie było innej możliwości.
1: Nieskromnie, tak?
2: Nieskromnie.
1: Żartuję, oczywiście.
2: Po prostu moja pasja do muzyki, która jest od dzieciństwa do dzisiaj a ta pasja była 10 razy silniejsza, jak dostałem tą okazję, żeby stworzyć orkiestrę. Mm-hmm. No bo to wtedy trzeba było załatwić etaty i tak dalej, co nie było łatwe, ale ja miałem klapki na oczach, że tylko muzyka, a inni po prostu mi pomagali w tym, żeby organizacyjnie to się udało.
1: Czy pan jeszcze słucha muzyki dla przyjemności? Czy na przykład jak pan słyszy jakiś utwór, to od razu pan analizuje, czy to jest orkiestra na żywo, czy to są jakieś właśnie pluginy, albo jak to jest wykonane? Czy jeszcze się zdarza panu włączyć i posłuchać po prostu?
2: To jest moja choroba. Ja czegokolwiek słucham, to od razu włącza się analiza, jaką techniką, jakimi pluginami, jakimi instrumentami, jaką harmonię. Analiza jest cały czas tak jak mówiłem na samym początku, ja nic innego więcej nie umiem poza muzyką, i muzyka to jest moje życie od świtu do nocy. I są takie, bo mam takie możliwości, że gdzieś tam na YouTubie mi wyskoczy jakiś fajny taki numer do pobujania się, no to gała idzie w prawo i czasami Halinka schodzi, co tak głośno ogłuchniesz. Ale bardzo lubię sobie odpalić coś fajnego, co brzmi, i później sam do tych brzmień mam zamiar dotrzeć, jak tu stworzyć coś, żeby brzmiało właśnie tak, a nie inaczej.
1: Do rozmowy z muzykiem, aranżerem, kompozytorem, twórcą Alex Bandu, Aleksandrem Maliszewskim wrócimy jeszcze za chwilę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale jak pan słucha nowych piosenek, które się pojawiają w przestrzeni radiowej między innymi, to jeszcze coś w tych nowych brzmieniach pana potrafi zachwycić?
2: No pewnie. Najbardziej lubię słuchać utworów właśnie, jakie puszcza Radio Pogoda, że cała orkiestra była nagrywana setką jednym mikrofonem. Mhm. Że nie było też, że perkusja osobno, gitara basowa osobno, skrzypki osobno, trąbka osobno, tylko był jeden mikrofon, cała orkiestra grała i to są takie perełki, są i wspaniała harmonia, wspaniałe utwory, i fajne teksty, czy Kofty, czy Młynarskiego, czy jeszcze Jacka Cygana, każdy z nich jest zawodowcem w tym, co robił. I to zawodowstwo też czuć w tych utworach granych w 100% na żywo i zaśpiewanych w 100% na żywo. W wokalistyce najcenniejszym jest to, że po pierwszych sekundach wiadomo, kto to śpiewa. Mhm. I to jest najcenniejsze. Rysio Rynkowski, no to wiadomo, że to Rysio Rynkowski. Zbigniew Wodecki, no to wiadomo. Krzysiu Krawczyk, wiadomo. Karin Stanek, wiadomo. Irena Santor, wiadomo. A czasami jak coś tam leci w radio i leci nawet przez pół godziny, przez godzinę, nie wiem, kto to śpiewa. Wszystko jest takie podobne. Jedni naśladują innych, a tu nie ma jak zaśpiewa Stevie Wonder czy James Brown. No to są takie perły takich fajnych wokalistów, do młodych ludzi, którzy przebijają się tam gdzieś i jest im się ciężko przebić, bo dzisiaj jest się ciężko przebić, no bo tych młodych, fajnie śpiewających jest wiele i co z tego, że wygra Voice of Poland, czy Mam Talent, czy coś tam, gdzie wygrał, ale następnego roku już są nowi.
1: Następny wygrał.
2: A ten, jakby mnie pani zapytała, czy pamiętam jakiekolwiek jedno nazwisko z tych 15 edycji Voice of Poland, które wygrały, to nie znam żadnego. Może jakbym posłuchał, no to to jest ten. Ale zawsze mówię tym młodym ludziom, żeby dbali o tą indywidualność i im pokazuję tutaj gardło, że pamiętajcie, że tutaj są wasze pieniądze.
1: Tak sobie myślę, czy na przykład byłoby to możliwe, żeby teraz powstał taki projekt jak Alex Band i zdobył taką sławę.
2: Alex,
1: czy w ogóle...
2: Alex Band był jeden. Był jeden
1: Czy to znaczy, że też powstał w dobrym czasie?
2: W dobrym czasie tak, to na pewno. Mhm. Dzisiaj sytuacja jest taka, że muzyk to jest wolny zawód. Mhm. Nie ma orkiestry, tak jak była czy Dbicha, czy Miliana, czy Trzaskowskiego. Była przydzielona do danej instytucji, czy radiowej, czy telewizyjnej. I dzisiaj u nas są nazwiska. Jest Szymuś, jest Sztaba, jest Kukla. Nikt inny mi na razie nie przychodzi do głowy i w tych wszystkich orkiestrach w 80 czy tam w 70% grają ci sami muzycy.
1: Wymieniają się,
2: no bo to jest jakby, jak jest dobrym instrumentalistą zawodowym na jakimś instrumencie, to każdy z tych dyrygentów go sobie bierze. A tych instrumentalistów jest dość wielu, zaczyna być coraz więcej, ponieważ jednak te uczelnie muzyczne dzisiaj jakby uczą i jazzu, i rozrywki, i są wydziały i musicalowe, i rozrywkowe, i jest większa możliwość realizacji. Ale muszę powiedzieć, że kiedyś, jak nie było tej całej techniki i nie było tej dostępności do wiedzy muzycznej światowej, to muzyk musiał się wykazać wielką odpornością i siłą, żeby do czegoś dojść. A dzisiaj niestety wszyscy mają pod ręką wszystko, a nie angażują i nie jakby nie mają tej chęci zapoznawania się głębiej z harmonią, z wykonawstwem i mam nadzieję, że to może jeszcze się zmieni, jakby tak internet raz walnął i nie byłoby internetu.
1: Trzeba by wrócić wtedy do winyli.
2: No tak, oczywiście, a ja zawsze mówię bardzo często, takie mam motto, że kiedyś to jeździło się z Warszawy do Wiednia, tam bryczką od oberży do oberży i radości i swawole w każdej oberży i komu to przeszkadzało? Dzisiaj to po prostu ma się to telefon i nie wiem, jak to działa, że w Australii jak kogoś widzę online. Jak to fruwa w powietrzu. No, ja do dzisiaj na przykład nuty, co wielu się dziwi, piszę ołówkiem i gumką.
1: Aleksander Maliszewski dziś był moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
2: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda, bo to jest najpogodniejsze na świecie radio.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 35.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Reklama.
9: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
13: Czas rozpocząć poniedziałkowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się do pokoju.
14: Już czwarta edycja koncertu i modlitwy ekumenicznej. Spotkamy się w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pokoju ONZ z apelem o globalne zawieszenie broni.
13: Powiemy także o artotece w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
15: No i mają Państwo ten obraz w domku przez 2-3 miesiące, a potem staramy się zadzwonić, przypomnieć, że to już jest ten moment, kiedy obraz powinien wrócić na ścianę.
13: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do pokoju i zanim powiemy o samym wydarzeniu, które będzie miało miejsce tam w najbliższą niedzielę, to przypomnimy, że w 2022 roku gmina Pokój sprzedała samorządowi województwa z dużą ulgą gminną działkę pod rozbudowę szpitala rehabilitacyjnego w tej miejscowości, a zabiegali o to między innymi lekarze Stobrawskiego Centrum Medycznego. Przekazana działka dała zielone światło dla przygotowania projektu, zdobycia funduszy na rozbudowę, a w efekcie dla poprawy komfortu leczenia. Stobrawskie Centrum Medyczne uzyskało dofinansowanie unijne do projektu rozbudowy szpitala. Zasilone wsparciem z budżetu województwa i po rozstrzygnięciu przetargu może rozpoczynać inwestycje. Jej wartość to 76 milionów złotych, w połowie dotacja unijna, w połowie dotacja z budżetu województwa. Mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
16: To warto wiedzieć o Opolskim.
17: Podpisano umowę między Stobrawskim Centrum Medycznym a firmą Baumar na wykonanie niesamowicie ważnej inwestycji. Inwestycji, która będzie kosztowała prawie 80 milionów złotych, więc niemała inwestycja właśnie tutaj w pokoju, w szpitalu rehabilitacyjnym, który będzie bogatszy o zupełnie nową część, nowy budynek połączony ze starymi budynkami. Ta stara część zostanie również zrewitalizowana i odnowiona, na nowo wyposażona i w nowym budynku powstaną bardzo ważne elementy, bo powstanie nowy kliniczny oddział rehabilitacji, powstanie ośrodek dzienny i powstanie zakład fizjoterapii. To wszystko niezwykle ważne, niezwykle istotne, żeby nasi pacjenci, którzy wymagają rehabilitacji, a tych jest pełna paleta, aby mogli korzystać z tych usług w naprawdę nowoczesnych, dobrych warunkach. To, co widać za mną, to wizualizacja tego przedsięwzięcia, które ma się skończyć w ciągu 20 kilku miesięcy, więc za 20 kilka miesięcy będziemy mogli mówić o zupełnie nowej jakości szpitalu w pokoju.
13: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj rozpocznie się od opracowania pełnej dokumentacji projektowej zakładającej rozbudowę kompleksu szpitala w pokoju o nowy pawilon połączony z resztą szpitala, nowym łącznikiem komunikacyjnym oraz przebudowę i modernizację wraz z termomodernizacją istniejącej infrastruktury szpitala. I pozostaniemy jeszcze w pokoju, ponieważ w najbliższą niedzielę 20 września o godzinie 16 w Kościele Katolickim Podwyższenia Krzyża Świętego w pokoju odbędzie się czwarta edycja koncertu i modlitwy ekumenicznej Modlitwa o pokój w pokoju. Wydarzenie połączy katolików i ewangelików oraz będzie okazją do wspólnego apelu o pokój i powstrzymanie przemocy. Podczas koncertu wystąpi zespół wokalny Cantores Opolinces Pro Musica Sacra oraz organista z Nadrenni Palatynatu. W programie znajdą się między innymi utwory związane ze świętym Franciszkiem z Asyżu, opracowania psalmów oraz barokowy Magnifikat. Wstęp i parkingi będą bezpłatne. Uczestnicy będą mogli również dobrowolnie wesprzeć Małą Polę, która zmaga się z zespołem Reta. Wydarzenie organizują wspólnie Gmina Pokój, Stowarzyszenie Pokój oraz miejscowe parafie katolicka i ewangelicko-augsburska przy wsparciu samorządu województwa polskiego, mówi zastępca wójta gminy Pokój Piotr Grzybowski.
14: Chciałbym dziś zaprosić serdecznie wszystkich mieszkańców naszego regionu na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 20 września o godzinie 16 w miejscowości Pokój w Kościele Katolickim. Będzie to już czwarta edycja koncertu i modlitwy ekumenicznej. Spotkamy się w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pokoju ONZ z apelem o globalne zawieszenie broni i powstrzymanie się od przemocy. To wydarzenie to nie będzie tylko muzyka, ale również nasi gości będą mogli wesprzeć naszą Małą Polę Betkier w walce z chorobą, z zespołem Reta. Świetną oprawę muzyczną tego wydarzenia przygotował nasz dyrektor muzyczny, pan Hubert Prochota. Z całego serca zapraszamy, całymi rodzinami, zabierzcie państwo ze sobą znajomych.
13: Mówił Piotr Grzybowski, zastępca wójta gminy Pokój. Organizatorzy zachęcają, by wizytę w pokoju połączyć ze spacerem po parku i poznaniem historycznych oraz przyrodniczych atrakcji miejscowości. Tegoroczna inicjatywa ma być nie tylko wydarzeniem muzycznym i religijnym, ale także okazją do integracji, mówi Hubert Kołodziej, przewodniczący Stowarzyszenia Pokój.
12: Jeżeli chodzi o park, to akurat 2 lata temu w kwietniu mieliśmy wspaniałą uroczystość z udziałem muzyków Filharmonii Opolskiej, bo park był zawsze związany z muzyką. W parku były 2 amfiteatry w przeszłości, w pokoju był dom koncertowy, teatr i muzyka towarzyszyła nam zawsze. 20 hektarów zostało zrewitalizowanych, tam są planowane jeszcze place zabaw dla dzieci. Na kolejne 20 hektarów jest przygotowana dokumentacja. W ubiegłym roku pani wojewoda Monika Jurek przekazała gminie kolejne 50 hektarów, także już samo Elysium wspaniałe, świątynia Matyldy są także w granicach gminy i chciałbym powiedzieć także, myślę, że mogę to powiedzieć publicznie już, że dyrektor gospodarstwa rybackiego w Krogólnej, pan Wojciech Preuss, obiecał udostępnić ciąg pieszo-rowerowy od stawu szwedzkiego do Winnej Góry, piękna aleja dębowa i ciąg wokół stawu Wilhelminy. Tych atrakcji przybędzie, bo wtedy rowerzyści będą mieli. Teraz tylko ścieżka z Łady, żeby była możliwie szybko do parku doprowadzona. Będzie można z Opola na rowerku przyjeżdżać. W samym parku działa prężnie zarówno biblioteka, jak i dom kultury. Ma miejsce wiele wydarzeń, które promują także pięknie pokój. Prosimy śledzić strony internetowe i Facebooka, co się dzieje, i zapraszamy serdecznie, bo są to niezapomniane wrażenia. Chciałem powiedzieć, że w pokoju są dzieła 4 wybitnych absolwentów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych z Berlina, słynnego Szadoła i Melcera, którzy tworzyli kwadrygę na bramie brandenburskiej, Kalidę, który stworzył pomnik lwa. Te lwy są w Monachium, Berlinie, Bytomiu, Warszawie, w wielu miejscach. No i Peszkę kolejny, który 2 pomniki jako stypendysta, jako podziękowanie dla księżnej przygotował, ale zachował się tylko częściowo jeden pomnik przy przystanku. Zapraszamy serdecznie, szczególne miejsce.
13: Mówił przewodniczący Stowarzyszenia Pokój Hubert Kołodziej. A teraz przeniesiemy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, by opowiedzieć o Artotece, czyli o wspólnym projekcie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cebisa w Opolu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II. Dzięki Artotece można wypożyczać, a nawet zakupić obrazy. Więcej o samym projekcie opowie Państwu Wojciech Mieczysławski z Opolskiej Księżnicy. Posłuchajmy.
16: Ciekawe Opole.
15: Są to obrazy, które w ramach współpracy właśnie z Plastyczniakiem postanowiliśmy udostępniać troszeczkę podobnie jak książki użytkownikom biblioteki. Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć na 2-3 miesiące. I jeżeli będzie przyozdabiał ścianę w domu w sposób idealny i Państwo się w tym obrazie zakochają, to oczywiście taki obraz można też zakupić.
13: Jak zrodził się w ogóle pomysł na utworzenie takiej artoteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu?
15: Żeby być w pełni uczciwym, muszę przyznać, że był to pomysł pani dyrektor Plastyczniaka po rozmowie z naszym dyrektorem, panem Marcinem Dudą. Uznali, że sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie idealnym miejscem, żeby spróbować pobawić się właśnie w taką galerię. Nie tylko dlatego, żeby Państwo mogli obcować ze sztuką, bo te obrazy są naprawdę piękne, ale żeby Państwo mogli je też zabierać do domu. No i jeśli to będzie ten akurat obraz, zatrzymać go już na zawsze.
13: Jak w ogóle przebiega taki proces wypożyczenia obrazu? Czy on wygląda mniej więcej tak jak wypożyczanie książki, czy jednak jest nieco bardziej zawiły?
15: Nieco inaczej, ale procedura nie jest trudna. To znaczy, Państwo odwiedzają nas, obrazy są rozwieszone u nas na pierwszym piętrze i na trzecim piętrze. Miało być ich około 30, ale kilka się już sprzedało. Sam kupiłem jeden. No i Państwo wybierają taki obraz, spisujemy sobie taką umowę użyczenia obrazu. Wpłacają Państwo tą kaucję, o której wspomniałem, to jest kaucja w wysokości 100 zł, ona oczywiście jest zwrotna. No i mają Państwo ten obraz w domku przez 2-3 miesiące. Potem staramy się zadzwonić, przypomnieć, że to już jest ten moment, kiedy obraz powinien wrócić na ścianę. I albo proszą Państwo o jeszcze jakiś przedział czasu, chcieliby Państwo jeszcze z nim poprzebywać, wtedy przedłużamy po prostu okres wypożyczenia. No albo Państwo go oddają, albo tak jak powiedziałem, decydują się Państwo na zakup. Ceny obrazów są zróżnicowane ze względu na format i wielkość tego obrazu. Zanim się go kupi, trzeba jeszcze raz zapytać autora, autorkę obrazu, czy wciąż jest zdecydowany na sprzedaż. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby ktoś zrezygnował z tej opcji. No i dostają Państwo po prostu numer konta tej osoby i wpłacają pieniążki. Wtedy obraz jest już Państwa.
13: A tak mniej więcej, o jakich kwotach mówimy?
15: Kwoty są moim zdaniem śmiesznie małe, bo to jest od 250 do niecałych 400 zł. W niektórych przypadkach trzeba też dopłacić 70 zł za płótno i ramę, bo to są rzeczy, które bardzo często liceum plastyczne sponsoruje po prostu swoim absolwentom. To chcielibyśmy też te pieniążki, żeby wróciły do szkoły na materiały dla kolejnych uczniów i młodych malarzy. No ale tak jak wspomniałem, to nie są wielkie sumy, a myślę, że część z tych absolwentów będzie kiedyś bardzo znana i te obrazy na pewno będą na wartości jakby zdobywać, rosnąć.
13: A jeśli chodzi o zainteresowanie, czy ono jest duże? Mówimy teraz o samym wypożyczaniu, nie tylko o kupnie, ale o wypożyczaniu obrazów.
15: Tak, ale to bym powiedział, że zainteresowanie zakupem chyba przerasta to zainteresowanie samym pożyczeniem. Dlatego, że bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi, widzi obraz i wie, już od razu chce go kupić, tak? Tak naprawdę obrazów teraz pożyczonych jest zaledwie kilka i myślę, że kilka z nich już do nas nie wróci. I to nie dlatego, że ktoś się zatrzyma, tylko po prostu zostaną kupione. Jeden obraz został w ogóle wysłany do Krakowa, bo mieliśmy gościa, panią z Krakowa i po prostu tak się zakochała w obrazie, że poprosiła, czy nie moglibyśmy go wysłać. Także to jest ten aspekt, którego się tak naprawdę nie spodziewałem do końca, czyli sprzedaż tych obrazów jest fenomenalna. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej na ulicy Minorytów. Myślę, że oni mieją Państwo patrząc na te obrazy. No ja o nie miałem i jeden z nich wisi już u mnie w domu. Tak, piękny pejzaż z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, cudowny. Także serdecznie zapraszamy, można się zakochać od razu.
13: Mówił Wojciech Mieczysławski z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

0: też warto zaznaczyć. Na naszej stronie jest pełna rozpiska tych spotkań. Ja tylko tutaj zachęcę tak hasłowo może, że będziemy jeszcze rozmawiać o siedzibie szczęścia, gdzie jej szukać w naszym ciele, bo to jest ciekawy bardzo temat. To będzie spotkanie z Justyną Żejmo. Z Marcinem Rzeczkowskim porozmawiamy o tym, jak efektywnie radzić sobie ze stresem i przeciążeniem psychicznym. Z Agatą Ziemnicką porozmawiamy o zaburzeniu odżywiania u dzieci i młodzieży. To też bardzo ważny temat, więc zapraszamy też rodziców na przykład na takie spotkania. I ostatnie spotkanie będzie już takim bardziej panelem dyskusyjnym i spotkaniem dotyczącym życia z ADHD, zarówno u dorosłych, u nastolatków. Poruszymy ten temat. Będzie kilku gości tego panelu. Nie będę zdradzać nazwiska, ale na naszej stronie myślę, że wnikliwsi słuchacze będą mogli sobie te informacje znaleźć i doczytać, kto dokładnie będzie naszym gościem. I to jest najważniejsza rzecz w naszym wrześniowym kalendarzu w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
1: Mówiła Monika Rechlica z Opolskiej Książnicy.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: To jest poniedziałkowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o opolskiej scenie tańca.
3: Pracujemy w pocie czoła, pracujemy cały rok, kontaktujemy się z artystami, oglądamy spektakle, wybieramy spektakle.
1: Sprawdzimy także, co dzieje się w Muzeum Wsi Opolskiej.
4: Postanowiliśmy zorganizować wystawę czasową. Uwypuklimy to, co w naszym cudownym obiekcie już istnieje, ale jest też stworzona ażurowa konstrukcja.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskiej scenie tańca, która powraca jako pulsujące centrum ruchu, miejsce, w którym spotykają się różne choreograficzne języki, wrażliwości i energie, a tegoroczna edycja celebruje różnorodność form, tematów i sposobów myślenia o ciele. Taniec staje się tu jednocześnie osobistą wypowiedzią i wspólnym doświadczeniem, przestrzenią, w której przenikają się idee i wyobrażenia o świecie. A na ten temat Kamil Kostka rozmawiał z Januszem Orlikiem, tancerzem, choreografem i kuratorem opolskiej sceny tańca. Posłuchajmy.
5: Co słychać w Opolu?
6: Przełom lata i jesieni w Opolskim Teatrze Kochanowskiego to jest zawsze czas, można powiedzieć, roztańczony, bo opolska scena tańca właśnie w tym czasie się tutaj prezentuje. Na tegoroczną edycję co przygotowaliście?
3: Tak, ten wrzesień to jest zawsze czas dla roztańczonego Opola. W tym roku opolska scena tańca odbędzie się między 20 a 27 września. Przygotowaliśmy 8 spektakli w głównym programie, 4 spektakle naszych rodzimych polskich artystów i 4 spektakle z zagranicy. Są również warsztaty taneczne skierowane dla lokalnych środowisk tanecznych, dla amatorów, dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych oraz Międzynarodowe Laboratorium Choreograficzne prowadzone przez uznanego zagranicznego choreografa. W tym roku będzie to Włoszka Sylwia Gribaudi, która pokaże również swój spektakl 20 września.
6: Może wtajemniczmy słuchacza w to, jak ta cała inicjatywa powstaje, bo to jest łącznie 9 spektakli, w tym 8 gościnnych. To musi być kawał pracy wykonywanej przez cały rok, żeby tutaj zaprosić na ten jeden tydzień aż 8 gościnnych zespołów.
3: Poza kuratorowaniem to jest również praca koordynatorska. No nie miałoby to, nie wydarzyłoby się to, gdyby nie cały wkład i udział całego teatru i wszystkich pracowników, wszystkich konkretnych poszczególnych działów. No praca trwa przez cały rok, od momentu tak naprawdę zakończenia jednej edycji. Zaczynamy już myśleć o następnej, ale to też nie jest tak, że z dniem zakończenia edycji nagle zabieramy się do pracy za kolejną. Tak naprawdę praca nad kolejną edycją trwa tak naprawdę przez cały czas, więc jakkolwiek no, pracujemy w pocie czoła, pracujemy cały rok, kontaktujemy się z artystami, oglądamy spektakle, wybieramy spektakle. Więc tak to wygląda w wielkim skrócie.
6: No ja pamiętam, jak przed wakacjami rozmawiałem z ludźmi, którzy wybierali spektakle do opolskich konfrontacji teatralnych. Czy ta praca ma coś wspólnego z tym?
3: Nie wiem, jak są wybierane spektakle na konfrontacje teatralne. Moja praca jako kuratora polega na tym, że po prostu oglądam, sprawdzam, jeżdżę, kontaktuję się z artystami i wybieram spektakle na każdą edycję pod jednym kątem. Przede wszystkim różnorodności.

0: Zależy mi na tym, żeby ten festiwal nie miał jakiejś określonej jednej tematyki czy jednego idiomu, ale prezentował widzom przekrój spektakli różnego nurtu. Oczywiście nadal mówimy o tańcu, o choreografii, współczesnej nowej choreografii, ale żeby był to program różnorodny, spektakle zarówno artystów z Polski, jak i z zagranicy.
1: A czy ta scena choreograficzna się zmienia? Czy są jakieś trendy widoczne?
0: Ona się cały czas zmienia. Często ten taniec jest kojarzony, albo mówimy o tańcu w kontekście tańca klasycznego, baletu, albo teatru tańca. Najczęściej wrzucamy wszystko pod pojęcie teatr tańca. Lata temu zaczęło się mówić o nowej choreografii. Artyści, tancerze już nie ograniczają się tylko do samego tańczenia. Zaczynają współpracować również z artystami sztuk wizualnych, z reżyserami światła, których praca nie polega tylko na ładnym oświetleniu spektaklu, ale reżyser światła to również jest też, czy nawet dramaturg, tak? Czy artyści sztuk, tak jak mówiłem, sztuk wizualnych, czy muzyka na żywo, więc te wszystkie sztuki łączą się i artyści eksperymentują coraz odważniej, coraz śmielej, podejmują naprawdę ważne tematy i niekoniecznie łatwe do zdefiniowania, ale wydaje mi się, że taniec daje tą możliwość najlepszego, wydaje mi się, opisania naszej rzeczywistości.
1: A czy są jakieś spektakle, które polegają wyłącznie na tańcu i nie za bardzo jest co mówić?
0: Bywa. To będzie krótka odpowiedź. Oczywiście są takie spektakle, to jest kwestia zawsze osobista, które polegają tylko i wyłącznie na samym tańcu i prezentowaniu techniki, nie dające niczego w zamian. W takim sensie ja jako widz staram się oglądać i doświadczać taniec w taki sposób, żebym jednak po wyjściu z teatru coś jednak po obejrzeniu tej sztuki ze mną zostało. A najczęściej nie zostaje, jeżeli widzę tak naprawdę tylko świetne wykonawstwo, które doceniam, warsztat, tancerzy, artystów, no ale potrzeba jest czegoś więcej. Może jakiejś refleksji, momentu na zatrzymanie, nie wiem, do pomyślenia.
1: A w jakich przypadkach mówimy jeszcze o tańcu, a w jakich już o performansie? I gdzie jest granica?
0: Najczęściej ostatnio spotykamy jakby w takim naszym tanecznym środowisku, ale nawet niekoniecznie tanecznym, teatralnym, że ktoś performuje i to już przestaliśmy mówić, że ktoś występuje na scenie. Coraz rzadziej słyszę w ogóle, że ktoś mówi, że występuje na scenie. Najczęściej mówimy, wykonuje perfo albo jednak wychodzimy na scenę i występujemy bez względu na to, czy pięknie tańczymy, bardziej tutaj mówię od strony takiej mojej osobistej, jak postrzegam taniec i performance. No, performance najczęściej kojarzymy może w wielkim takim uproszczeniu z wejściem do galerii i z oglądaniem artysty, który się oblewa farbką na przykład, i może nie ma to nic wspólnego z tańcem. Nie zmienia to faktu, że również podobną rzecz możemy zobaczyć na scenie i ktoś może powiedzieć, że to nadal jest taniec, więc trochę te granice się zacierają. Ja jednak najbardziej chciałbym jednak oglądać ciało, które dokonuje naprawdę niesamowitego i wyjątkowego zaangażowania właśnie w takim fizycznym sensie, gdzie naprawdę artysta, widzę, że jego ciało jest w 100%, o ile nie w 200%, maksymalnie zaangażowane.
2: Mówił Janusz Orlik, tancerz, choreograf i kurator opolskiej sceny tańca w rozmowie z Kamilem Kostką. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Wsi Opolskiej. Tam Natalia Ciempka opowiedziała mi o wydarzeniach, jakie będą miały miejsce w najbliższym czasie w muzeum.
3: Muzea w Opolu.
4: Tradycyjna impreza jesienna, czyli targi miodów i rękodzieła. Mamy jesień, szykujemy się do zimowego ucztowania, więc zapraszamy wszystkich chętnych, aby u nas się zaopatrzeć w przeróżne pyszności. Przede wszystkim miód, ale też i rękodzieło. Wystawców mamy kilku 10, więc każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Miód i produkty pszczele u nas są wiodące podczas tego wydarzenia. Nie zabraknie też występów artystycznych, warsztatów dla dzieci, będzie nowa gra terenowa dotycząca miodu, jesieni, obyczajowości, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. To wszystko wydarzy się już 20 września, to jest niedziela, od 10 do 17. Zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie na Targi Miodów i Rękodzieła w imieniu naszego muzeum, KOWR-u oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
2: Mówiła Natalia Ciempka, ale podczas wydarzenia czekać się na Państwa będzie także wiele atrakcji. Jakie to będą atrakcje, o tym opowie już Justyna Zaręba.
5: Jedną z atrakcji podczas Targów Miodów i Rękodzieła będą przejażdżki konne, także serdecznie zapraszamy najmłodszych na te atrakcje i możliwość obcowania z tymi przyjaznymi zwierzętami. Będą również warsztaty dla najmłodszych i nie tylko. Tutaj zapraszam osoby w każdym wieku. Będą warsztaty florystyczne. Będzie można wykonywać kompozycje roślinne w dyniach. Jest to miła dla oka ozdoba jesienna, także zapraszamy tutaj na takie warsztaty otwarte.
2: Mówiła Justyna Zaręba. Oczywiście podczas wydarzenia nie będzie czekać na Państwa tylko miód.
4: Wszystko, co dotyczy ziół, olejów, takich produktów ziemi. No, jesteśmy na progu jesieni, więc różnego rodzaju rośliny, wieńce, ozdoby do domu, nawiązujące właśnie do tego jesiennego klimatu. Cudowni nasi twórcy ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, więc będzie mnóstwo porcelany, ozdób, nawiązujących oczywiście do naszego wzoru opolskiego, ale mamy też rzeźby, mamy malarstwo, mamy rośliny, różnego rodzaju przetwory, będzie też mięso, ryby, dużo lawendy, będzie naprawdę tutaj pachniało na lewo i prawo.
2: Dodaje Natalia Ciempka. Nie zabraknie także występów artystycznych.
4: W tym roku skupimy się w kościele, więc będą to występy bardzo kameralne. Jeszcze nie zdradzamy, kto wystąpi, zostawimy to na późniejszy czas. Ale jeszcze nawiążę właśnie do tej gry terenowej, bo to jest ciekawa, angażująca forma w takiej grze. Zarówno osoba indywidualna może wziąć udział, jak i cała rodzina. Zadania będą o różnej trudności, o różnym stopniu trudności, więc trzeba będzie współpracować. Rozwiązanie jednej zagadki pozwoli nam dojść do następnego punktu, aby zdobyć słodką nagrodę.
2: Od sierpnia w Muzeum Wsi Opolskiej możecie Państwo także podziwiać wystawę czasową poświęconą dziejom kowalstwa na ziemiach dzisiejszej Opolszczyzny oraz wyjątkowej kuźni z ziemi Łowic, jednego z najcenniejszych zabytków rzemiosła zachowanych w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej. Wystawa ukazuje historię kowalstwa od jego najdawniejszych początków aż po współczesność, przypominając o znaczeniu tego rzemiosła dla rozwoju regionu i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Z racji, że obchodzimy w tym roku 300-lecie kuźni z ziemi Łowic, postanowiliśmy zorganizować wystawę czasową. Uwypuklimy to, co w naszym cudownym obiekcie już istnieje, ale jest też stworzona ażurowa konstrukcja z gablotami. W tych gablotach są rzeczy, które wykonali uczestnicy warsztatów i konkursu kowalskiego, też element naszego projektu. W środku jest też zawarta prezentacja w oknie kuźni, jest prezentacja multimedialna, która prezentuje i historię kowalstwa, i historię opolskiego kowalstwa oraz samego naszego tutaj budynku z ziemi Łowic. W środku też udogodnienia, jest nowe oświetlenie, żeby zabytki były lepiej widoczne, są też opisy, żeby każdy mógł dowiedzieć się, jakie obiekty w środku mamy. Wystawa jest czynna do końca roku, więc zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie. Na pewno każdy pasjonat dowie się czegoś ciekawego, albo osoba, która w ogóle nigdy z takim rzemiosłem ginącym nie miała do czynienia. Bardzo potężna dawka wiedzy o dawnym kowalstwie jest tam zawarta, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Projekt został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspieranie działań muzealnych.
2: I tutaj warto zaznaczyć, że wystawę tę możecie Państwo oglądać do końca tego roku, mimo że sezon udostępniania muzeum kończy się już w październiku.
4: Tak, tak, bo sezon co prawda mamy do połowy października, aczkolwiek wystawa jeszcze z nami jest zgodnie z projektem do końca roku i te cudowne wytwory ludzkich rąk można jeszcze będzie zobaczyć, bo konstrukcja wystawy zostaje i jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, no to do końca roku będzie można tutaj do nas zajrzeć i pospacerować i po terenie, bo muzeum jest czynne tak naprawdę cały rok spacerowo, no i ta wystawa właśnie będzie nam tutaj jeszcze umilać teren.
2: I choć tak jak wcześniej wspomniałyśmy, sezon pełnego udostępniania w Muzeum Wsi Opolskiej powoli dobiega końca, to praca tam nadal wre.
4: Tak, no mamy bardzo aktywną jesień w tym roku, bo pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury w ramach Kultury Dostępnej jeszcze jeden projekt. On się nazywa Widzialni. Sensoryczne lekcje muzealne, więc tutaj też nawiązuję do tego, co już koleżanka opowiedziała. Chcieliśmy zwrócić uwagę w tych naszych tradycyjnych lekcjach, które i tak już mamy w ofercie, bardziej na sensorykę, na rzeczy, na które nie zwracamy codziennie uwagi. Na dźwięk, na zapach, na ciepło. W takich lekcjach sensorycznych mogą wziąć udział grupy osób z różnymi dysfunkcjami wzroku. Będzie to seria lekcji z kowalem, wypiek tradycyjnego pieczywa i garncarstwo. Więc zapraszamy 25-26 września. Takie zajęcia się odbędą. Ale będzie też animacja w drugą stronę. Będziemy sobie rysować i malować intuicyjnie to, co słyszymy na takiej naszej wsi śląskiej, więc zapraszam.
2: Mówiła Natalia Ciempka z Muzeum Wsi Opolskiej. I tym akcentem kończymy już poniedziałkowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia jutro.
3: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: nie mają nic.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech, gama samoładujących się hybryd, oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Została ostatnia reklama.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Dębosz i Strzelecki uściskali się znowu. A wtem weszła Dęboszowa. Ujrzawszy ich we wspólnym uścisku, złożyła ręce. Dla Boga, cóż to takiego? Jej okrzyk ocknął ich z zapału. Spojrzeli na drzwi. Kobieta zmieszała się. Jędruś, dyć, trzymasz i trzymasz naszego gościa tyli czas. Stukałam kilka razy i nic to i weszłam. Obiad czeka. Pewnikiem na nic wszystko przestojałe. Strzelecki podszedł do kobiety. Podała mu rękę na powitanie, trochę nieśmiało. Jerzy ucałował tę rękę spracowaną i rzekł gorąco: syna pani uważam od dziś za brata mego. Dzielny człowiek. Może być pani dumna z niego. Ano, Bóg tak sprawił. Jąkała się wzruszona. Chodźmy na obiad, zawołał Dębosz. Prawda, że późno. Wypijemy za nasze zbratanie się. Matuś, dajcie tę nalewkę wiśniową. A jest i śliwowica, co robiła młońskiego roku. Zaraz przyniesę. Proszę, pięknie proszę siąść do stołu, mówiła kobieta rozpromieniona. Obiad przeszedł wesoło. Andrzej opowiadał o swojej podróży szeroko i fachowo. W pewnej chwili Dęboszowa wtrąciła. A i w onej Wenecji był, i na grobie świętego Antoniego, i w Neapolu. Byłeś i w Wenecji, i w Neapolu? Toś ty ogromną podróż zrobił, Jędrek. Andrzej był nieco zmieszany. A tak, nadłożyłem drogi, ale chciałem skorzystać, by zobaczyć Wenecję. Strzelecki zauważył, że Dębosz nie chciał się rozwodzić zbytnio nad tą podróżą i skierował rozmowę inaczej. Po obiedzie Strzelecki przed wyjazdem rozmawiał jeszcze z Dęboszem, stojąc przy jego biurku. W pewnej chwili spostrzegł fotografię grupy studenckiej i wziął ją do ręki. Koledzy z architektury? A tak. Kto to jest ta panna obok ciebie? Bardzo miła dziewczyna, trochę w typie mojej żony. Może dlatego zdaje mi się, że ją gdzieś widziałem. Jak się nazywa? To panna Katarzyna Zachoiska. Zachoiska. Czy Skromiłowa? Tak jest. No, to znaczy obecnie Zebrzydowska. Przypominam sobie teraz. Widziałem ich fotografie w pismach, gdy był ich ślub. Tak, tak. I nawet mówiono, że ona inżynier, architekt. Ciekawe. Czy i jego znasz? Zebrzydowskiego? Nie, ale widziałem go. Jakże oni żyją z sobą? Czy mieszkają w Pochlebach? Strzelecki spojrzał na Dębosza i ujrzał łunę krwi na jego twarzy. Andrzej patrzył na fotografię. Nie, ona mieszka w Kromiłowie, a on na całym świecie. Tak? To znaczy war po staremu warem. Dzieci są? Nie, i Pochleby, zdaje się, już upadają. Chyba już leżą, bo upadały od bardzo dawna. Czy znasz Zebrzydowskiego osobiście? Spytał Dębosz. Ach tak, przecie obaj pochodzimy ze wschodnich Kresów. Jego Chłowatyn i Debryszcze były w innym rejonie niż moje Nowosiółki, ale niedaleko. Znam go, znam aż nadto, dokończył Strzelecki, odstawiając fotografię. Oto jest, widzisz, typowy człowiek przeszłości, nawet naszej, szlacheckiej. Bardzo piękny światowiec, ale birbant, pustak, Letkiewicz, niepoprawny. To nie jest człowiek zły, tylko destruktor w całym znaczeniu tego słowa. Na twarzy Andrzeja odmalował się ponury gniew. Wybuchnął. Nie, to nie jest dobry człowiek, skoro mógł tak lekko porzucić taką żonę jak ona, aby z kochanicą... Jerzy spojrzał na Andrzeja uważnie. Widzę, że wiesz o nim dużo. Prawda, że ona twoja koleżanka... Opowiedz, Jędrek, co on tam nowego nabroił? Jestem ciekawy. Andrzej pod wpływem oburzenia na Zebrzydowskiego opowiedział o Kasi bardzo szeroko, ubolewając nad jej losem. W jednym momencie opowiadania Strzelecki przerwał. Poczekaj, czy nie dlatego właśnie byłeś w Wenecji i w Neapolu? W Wenecji nie. Tam dopiero spotkałem panią Kasię, ale do Neapolu pojechałem istotnie za nią, bo nie została zupełnie sama. Czyż mogłem wiedzieć, co się zdarzy? Gdy opowiadał o odjeździe Wara do Egiptu, Strzelecki zaciął usta. Zawsze ten sam. Gdy Andrzej skończył mówić, Strzelecki machnął ręką. No, to teraz Pochleby zgubione i Kromiłów stoi nad przepaścią. Tak, to nieszczęśliwa kobieta. A gdy on wróci, żona mu zapomni szałabilstwa i daruje zdradę. On zaś zacznie się za nową oglądać. Andrzej zbladł. Czyżby ona jednak po takiej próbie? Zobaczysz, taki jest właśnie cały Zebrzydowski. No ale na mnie czas, wieczór za pasem. Po odjeździe Strzeleckiego Andrzej chodził po swoim pokoju, rozdrażniony niebywale. Więc on taki, więc on ją może zgubić. Czyż pozwolić na to, czyż do tego dopuścić, żeby ona... Płonęła mu głowa. Dusza rwała się w nim w niepokoju i bólu. Pragnął ratować Kasię. Burzyło się w nim wszystko. Buntowały się gorące uczucia dla niej przeciw tej niemocy, na jaką był skazany. Czuł swoją bezsilność, a ta świadomość stała się największą jego męką. Luty dobiegał końca. Wicher na dworze wył przeciągle i ciskał ostre fale deszczu w okna dworu w Kromiłowie. W pokoju było jasno. Od dwóch dużych okien, pod którymi Kasia Zebrzydowska rysowała jakieś plany na ogromnym stole, zarzuconym kartonami, ołówkami i kredkami. W głębi pokoju na kominku buchał rzęsisty ogień. Trwała tu cisza prawdziwej pracowni, tylko syczały płomienie i spoza okna dobiegał przytłumiony huk starych drzew parkowych, rozkołysanych wichurą. Parę razy wszedł stary Dionizy. Poprawił ogień, popatrzył na swoją panią, pogrążoną w pracy, spojrzał na zegar i odchodził bez słowa. Raz tylko Zebrzydowska spytała, czy Jurasek nie wrócił jeszcze z poczty? Jeszcze nie, ale zaraz nadjedzie. Dionizy wyszedł, a Kasia pochyliła znowu głowę nad dużym kartonem, pilnie rysując nowy plan budowli. Ale nie minęło pół godziny, gdy do pokoju wszedł Dionizy, niosąc tekę pocztową. Kasia otworzyła ją szybko, przerzucała pisma, szukając listu, którego oczekiwała. Dwie duże koperty. Zaproszenia na bale. Młoda kobieta obojętnie czytała spis gospodyń i gospodarzy. Na jednym zaproszeniu z Warszawy w rzędzie gospodyń było jej nazwisko. Zwariowali. Mruknęła zdziwiona. Aha, robota cioci. Także pomysł. Był i list od hrabiego Mochyńskiego, pełen wymówek, że siedzi całą zimę w Kromiłowie zamiast się bawić i używać młodości. Przyjeżdżaj natychmiast, pisał. Mamy dla ciebie obmyśloną, pyszną toaletę. Będziesz wyglądała po królewsku i rozerwiesz się nareszcie. Są tu tacy, którzy oczekują twojego zjawienia się w świecie. Nie bądźże dzika. Na tym balu zapustnym musisz być koniecznie. Zrobisz niesłychany efekt. Zlituj się, nie zrób zawodu, bo przecie umieściłem twoje nazwisko na liście gospodyń. Jeśli każesz, przyjadę po ciebie, bo Kryś zaaferowany balami, które co dzień odwala gracko. Depeszuj natychmiast, czy przyjedziesz sama, czy ja mam jechać po ciebie. Szosy czyste, możesz jechać autem. Nie zrób zawodu, nazwisko wydrukowane, powtarzam, byłyby zaraz niepotrzebne komentarze. Myśmy tu rozgłosili, że War jest w Kairze na kuracji, coś tam z nerkami, z sercem, bo trzebaż jakoś wytłumaczyć, tym bardziej, że Beata wypaplała temu i owemu o jego afrykańskim piedater obecnym. Twoja bytność na tym balu niezbędna. Nawet Oktawia jest tegoż zdania, a to już w takich sprawach wyrocznia. Ludziom trzeba trochę zamydlić oczu, bo już je nieco wytrzeszczają. Teraz, moje dziecko, tylko reklama i reklama. Wszystko na reklamie oparte. Reklamą otwiera się oczy, które nie chcą widzieć i reklamą zatłamsza się oczy, które inaczej widzą. Reklama zapycha gardła jednym, a otwiera drugim. Wszyscy wszystko reklamują na gwałt. Trzeba więc i małżeństwo reklamować, skoro ono samoistnie gorzej się przedstawia. Jak to jest u was, wierzę, że chwilowo. Jednakże War przeciąga strunę. No ale nie będziesz chyba odbywała pokuty za niego. Czekamy depeszy lub najlepiej twego przyjazdu. Kasia wzruszyła ramionami i odłożyła list. Uśmiech błysnął na jej twarzy. Wyjęła z szuflady blankiet telegraficzny i napisała zamaszyście: reklamie nie hołduję, nazwisko zastąpi osoba nosząca takie samo. Radzę tam skierować projekty. K. Zaśmiała się. O, jestem złośliwa. Zastanowiła się i posmutniała. War przeciąga strunę. Powtórzyła w myśli słowa hrabiego Augusta. Czyż przeciąga? Czyż ta struna już nie prysła? Wkrótce będzie rok, jak wyjechał z domu, od 4 miesięcy jest w Egipcie. Chyba dosyć było czasu, by się przestać łudzić.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Kasia nie łudziła się. Myśl o Warze stała się dla niej jakąś zmorą, nad wszelki wyraz ciężką. Odsuwała ją od siebie w obawie, by się w niej nie zagłębiać. Poświęciła się całkowicie swojej pracy, szukając w niej jedynej ostoi życia. Lecz myśl o Warze była zawsze aktualna, ponieważ on sam przypominał się ciągle, żądając nowych pieniędzy w poważnych ilościach. Żądania te płynęły do Kmietowicza, ale odbijały się na Kromiłowie. Edward był głuchy na wszelkie odezwy Kmietowicza, który alarmował już rozpaczliwie tak samo Wara, jak i Kasię. Edward do żony nie pisywał i za to jedno była mu wdzięczna. Zadawała sobie samej pytanie, dokąd to będzie trwało i czasem dziwiła się własnej cierpliwości. Ratowała ją praca, była z niej zadowolona i z tego źródła płynął względny spokój. Obecnie oczekiwała wyniku konkursu na budowę gmachu rządowego we Lwowie. Posłała tam własny projekt i kosztorys wykonany z wielką starannością. Ale i dziś nie było oczekiwanego listu. Trochę ją to zaniepokoiło. List hrabiego poruszył bolesną myśl o Warze i nowe nasunął rozważania. Nie chcąc się im poddawać, zabrała się znowu do swego rysunku. Ale słowa z listu kołowały dokoła niej uprzykrzone i drażniące. Trzeba i małżeństwo wasze reklamować, skoro ono samoistnie gorzej się przedstawia. Wuj jest znakomity z tą reklamą. Najlepiej reklamuje oraz ilustruje nasze małżeństwo sam War, bez możliwości konkurencji w innym kierunku. Myślała, zapatrzona w linię nowego projektu pięknej willi, na kartonie leżącym przed nią. Wtem podniosła głowę, nasłuchując. Co to, auto? Motor warczał już u podjazdu. Wuj August! Zawołała Kasia. Niechęć odbiła się na jej twarzy. Znowu zmącony spokój, znowu wymówki za jej bierność co do Wara, znowu debaty, rady. No, jakże miała już tego dosyć. A jeśli głównym celem bal? Oto moja odpowiedź. Wzięła napisaną depeszę do ręki z uśmiechem nieco gorzkim i skierowała się do drzwi, gdy stanął w nich Dionizy. Jakiś pan, nieznajomy, oto bilet. Kasia wydała lekki okrzyk radości, twarz ożywiła się łuną rumieńca. Gdzie jest? Prosiłem do salonu. Dobrze. Pobiegła naprzód. Andrzej Dębosz skłonił się przed nią głęboko. Podała mu obie ręce odruchem serdecznym. Jakże się cieszę. Zrobił mi pan prawdziwą niespodziankę. Za długo przytrzymał usta na jej rękach. Wycofała je delikatnie. Jego czoło pokryło się purpurą. Zauważyła to, odczuła i zrobiło jej się przykro niewymownie, że mogła go urazić. Nie śmiem przypuszczać, że Kromiłów był wyłącznym celem pana, ale skąd pan jedzie? Z Zagórzan, tylko i wyłącznie do pani, by jej zwiastować bardzo miłą wiadomość. W tym celu jechałem przez Poturzyce, gdzie pan plenipotent Strzelecki udzielił mi auta. Spieszyłem, by nie być uprzedzonym. Podczas gdy mówił, 100 myśli przebiegło przez głowę Kasi. Twarz jej mieniła się różnorodnymi wrażeniami, ciekawość rosła. Nawet sylwetka Wara przemknęła migawką. Ach nie, to nie to. Dębosz patrzył na nią z uśmiechem uszczęśliwiony. Lecz nagle i on odczuł jakąś drażliwszą nutę w tym jej niespokojnym oczekiwaniu i nie przedłużał wyjaśnienia. Powstał żywo i skłonił się ponownie. Winszuję zwycięstwa, konkurs wygrany, pierwsza nagroda. Kasia zerwała się, cała w ogniach. Co pan mówi? Czyż możliwe? Tak, projekt pani utrzymał się pierwszy, został wyróżniony i oczywiście zatwierdzony. Przy tym postanowiono powierzyć pani kierownictwo budowli gmachu, która rozpocznie się wczesną wiosną. Rzucił się do jej rąk i jął je całować z uniesieniem i gorącą radością. Jakiż jestem szczęśliwy, że zdążyłem pierwszy przywieźć tę wiadomość. Sądzę, że dziś jeszcze będzie potwierdzenie z Lwowa. Kasi błyszczały oczy, pod nietą były pełne złotych iskier wesela. Oczekiwałam właśnie zawiadomienia o wyniku, lecz nie żywiłam aż takiej nadziei. Serdecznie jestem wdzięczna panu za tę wiadomość, ale skądże pan wiedział o tym wcześniej ode mnie, w Zagórzanach? Andrzej zaśmiał się swobodnie. Miałem telegram od kolegi, Janica, ponieważ wiedziałem od niego o udziale pani w konkursie i interesowałem się naturalnie. Mówił mi Janica, gdy byłam we Lwowie, że pan nie podał swojego projektu. Dlaczego? Nie mam czasu, teraz mnóstwo pracy na mnie spadło, zresztą moje pomysły nie miałyby na pewno powodzenia. No, czy nie panu głównie zawdzięczam swoją wygraną? Mówię szczerze, zna mnie pan przecie. Przypomnijmy sobie nasze prace studenckie i dyplomowe. Kto kogo zawsze pobijał? No, wtedy słońce miałem w duszy. Umilkł. Kasia spojrzała na niego uważnie. A dziś? Spytała ciszej. Dziś proza, szara rzeczywistość. Nie wierzę w to, kolego. Pański zapał jest zawsze żywotny i nigdy nie zblednie. Pamiętam, jak pan budził mnie z odrętwienia duchowego podczas podróży z Neapolu do kraju. Pan to popchnął mnie do pracy i wskazał mi jej błogosławiony szlak. Pańska zasługa, że nie gnuśnieje w bezczynie i nudzie mego istnienia. Ileż razy myślą dziękczynną biegłam tam, do nieznanych Zagórzan, terenu pańskich działań. Doprawdy? Spytał, patrząc jej w oczy poważnie. Dlaczegoż jednak myśl pani nie zamknęła się bodaj w kilku słowach listu? Czym on byłby dla mnie, chyba mówić zbytecznie? Parokrotnie chciałam pisać, lecz zawsze zawahała się. On spuścił oczy. Wszystkie dawniejsze listy pani sprzed 2 lat chowam jak moje najdroższe pamiątki. Dotąd opromieniają mi życie i także wspierają. Więc nawiążemy korespondencję naszą, kolego. Tematu nam chyba nie zbraknie. Pochylił się do jej ręki nisko, by nie ujrzała promienia szczęścia w jego oczach. Ale dostrzegła ten błysk i uszanowała. Jakoś jasno im było i ciepło ze sobą. Ponieważ Kasia interesowała się Zagórzanami, więc Dębosz opowiadał dużo o swojej rodzinnej wsi, o matce, o którą Kasia pytała serdecznie, potem mówił o Strzeleckim i Sławochorze. Zebrzydowska omroczniała. Czy to ten Strzelecki, który pochodzi z Kresów? Z Nowosiłek? Tak jest. Stracił je naturalnie, ale to dzielny człowiek, niespożyta energia. Jest obecnie plenipotentem całego Klucza Poturzyce i właścicielem Sławochory nad Czarnym Dunajcem. To była własność pobogów z Krąża. Znam tę sprawę, rzekła Kasia. Strzelecki ożeniony jest z Magdaleną Dobrucką. Tak, pani Dada pochodzi także z Kresów, z Dawidówki. Miała tragiczne przeżycia. Wiem, niewiele brakowało, a byłaby obecnie w moim położeniu. Jak to? Zdziwił się Andrzej. Była narzeczoną mego męża, już będąc wdową. Ciekawam, mówiła Kasia w zamyśleniu. Może ich życie ułożyłoby się inaczej niż nasze. Dębosz, zdziwiony, od razu uprzytomnił sobie parę drobnych szczegółów z bytności u Strzeleckich, na które nie zwrócił uwagi. Dlaczegoż do małżeństwa nie doszło? Spytał. A czy Strzeleccy nic panu nie mówili? Nie, nic. Wiem tylko, że znają pana Zebrzydowskiego. Więc może nie powinnam zdradzać. Ja się już domyślam. Pan Zebrzydowski najpierw zabrał narzeczoną panu Strzeleckiemu, a potem zapewne porzucił ją dla innej, rzekł Andrzej szorstko. Kasia milczała. Dębosz wstał i przeszedł przez pokój i z powrotem. Zatrzymał się chwilę, jakby się wahał, znowu przeszedł wzdłuż salonu krokiem nerwowym, wreszcie usiadł prędko i pochylił się do Kasi. Dziwnie miękko zabrzmiał jego głos, gdy spytał prawie nieśmiało. — Czy są wiadomości, kiedy wróci? — Nie, odrzekła bezdźwięcznie. — Więc jakże tak będzie, dokąd? Milczała. A kwestie pieniężne? Załatwia Kmietowicz. Ale już nie z pochlebów, bo to wiem na pewno. Jakże tak może być? Czyż to możliwe? Czyż pani to cierpi i nic nie przeciwdziała? Podniosła na niego oczy za mgłą. Jakaż rada? To proste pytanie uderzyło w serce Andrzeja jak obuchem. Nie znalazł już odpowiedzi. I oto nagle, z tej pogody jasnej, jaka była między nimi, stało im się ciężko z sobą. Gorycz była w duszy Andrzeja i wrzał w nim bunt. Ale już milczał. Nie miał tu nic do powiedzenia. Wyrzucał sobie, że sam zaćmił ten promień ciepły jej oczów. Odczuwał teraz to ciepło drogie mu ponad wszystko, ale jakby przysłonięte brutalnie wspomnieniem tego, którego nienawidził. Obiad spożyli w tym sztucznym nastroju męczącym ich oboje. Andrzej był twardy dla siebie samego, więc gdy tylko zrozumiał, że męczy Kasię, potrafił się zwalczyć. Zdusił w sobie egoistyczne potrzeby buntu i niechęci i myślał już jedynie o niej, o przywróceniu jej spokoju, aż nadszedł moment rozbrajający. Do salonu pędem wbiegł Tomek Kostrzewa z rozwianą czupryną. Ujrzawszy Dębosza, zmieszał się, ale wnet szurnął nogami w pospiesznym ukłonie i z impetem ukląkł przy Kasi. Ucałował jej rękę, wołając: mam dziś czwórkę z historii i piątkę z rysunku. Pan nauczyciel tak chwalił, tak chwalił. Kasia ucałowała głowę chłopca. No dobrze, dobrze, cieszę się razem z tobą. Oto jest tu Tomek, o którym panu opowiadałam. Zwróciła się do Dębosza. Powitał chłopca serdecznie.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Długoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek lub na

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Dobry nastrój powrócił. Rozmowa z Tomkiem, potem oglądanie jego rysunków, robót z gliny i drzewa zaciekawiły Andrzeja. Niektóre z tych wytworów zdumiały go poważnie, a gdy Tomek wyszedł na obiad, Dębosz rozmawiał o nim z Kasią i słuchał jej projektów dotyczących kształcenia chłopca. Czy pani pokazywała już komuś kompetentnemu te drobiazgi? Spytał. Właśnie, że jeszcze nie. Wuj Mochyński obiecał odwiedzić mnie ze znajomym rzeźbiarzem, by mu pokazać te pierwociny dyletanckie, lecz zasługujące bardzo na uwagę. Ale jak dotąd, gdy pojadę do Lwowa, załatwię to sama. Od jesieni pragnęłabym oddać Tomka na jakieś początkowe studia. Oczywiście przede wszystkim do szkoły we Lwowie, gdyż obecnie uczęszcza do naszej powszechnej, wiejskiej. Warto i trzeba go kształcić, bo to wyjątkowo zdolny dzieciak. Prócz rzeźb, widział pan jego rysunki? Tak, bardzo ciekawe. Andrzej zapalił się do zamiarów Kasi i znać było na nim wielkie podniecenie. A ona w pewnej chwili rzekła do niego, patrząc mu w oczy z niewymownym wyrazem: czy pan pamięta słowa swoje, wypowiedziane do mnie kiedyś, gdyśmy jeszcze wspólnie układali wielkie plany społeczne? Są wśród nas siły i talenty ukryte jak cenne minerały z ziemi. Gdy odkryłam zdolności Tomka, słowa te przyszły mi na myśl od razu i zachęciły do zajęcia się nim. Pani zapamiętała te moje słowa? Rzekł cicho, ze wzruszeniem. Ale od razu jakby się skarcił sam za głośne wyjawienie swej myśli, odrzucił głowę i dodał prędko: dla Tomka pani jest szczęśliwym kilofem losu i on pani zawdzięczać będzie swoją przyszłość, którą w nim przeczuwam. Kasia rozpromieniła się, gdyż Tomek był jednym z jej celów umiłowanych. W parę godzin potem Dębosz opuszczał Kromiłów. On, jadąc w mroku wieczornym, ściskał rękoma skronie, by odzyskać równowagę myśli i uczuć, by rozproszyć tuman płomienny, który przyćmiewał mu oczy. Kasia w pracowni swojej tworzyła nowe projekty pracy, podniecona zwycięstwem, lecz myśl jej biegła za Andrzejem bezwiednie, a cisza głucha w domu potęgowała złudzenie głosu Andrzeja i słów jego, z których czerpała moc. Oboje, chociaż znowu oddzieleni przestrzenią, byli duchem przy sobie. Zapadał wieczór majowy. W Zagórzanach gwarno było, trzody wracały z pastwisk, dążąc do swych zagród. W opłotkach rozlegały się nawoływania kobiet. Na drodze słychać było głosy ludzi wracających z pól od sadzenia kartofli. Śpiewy, śmiechy mieszały się z rykiem krów, ze skrzypieniem wozów i wrzaskiem bawiących się dzieci. Robotnicy wracali od budowy domu ludowego, rozprawiając głośno i paląc machorkę. W zagrodzie Dęboszów panował ruch przedwieczorny. Piskliwie darła się franka i brzmiał bas kadeja, im zaś obojgu odgryzał się felek. W kuchni krzątała się Dęboszowa, gotując wieczerze. Wszędzie jej było pełno. Jednocześnie dozorowała roboty franki i parobków. Nakryła w świetlicy do wieczerzy dla syna i co chwila wybiegała na ganek, wypatrując, czy Andrzej nie wraca od budowli. Ale robotnicy dawno przeszli, a jego nie było. Wreszcie zgasły ostatnie zorze. Z łąk buchnął zgodny chór żab, roznosząc jakąś słodycz przedziwną, wnikającą do dusz ludzkich radosnym dreszczem wiosennym. Dęboszowa stała na ganku zasłuchana i zapatrzona. Przed nią kwitła czereśnia. Drzewa osypane były bielą kwiecia, o które tłukły się, hucząc, chrabąszcze. Na topoli obok stodoły rozklekotał się bocian. Cały sad rozkwitły, wonny, jasnozielony burzył się wiosną, maił kwiatami i brzęczał niewymownym szczęściem rozigranych owadów. Przy ulach był cichy pomruk. Pszczoły układały się na noc, śpiewając wieczorne nieszpory. Dęboszowa uśmiechnięta słuchała tych głosów wiosennych, które odmładzały ją, zda się, i syciły jej duszę dziwną tęsknotą, zupełnie taką samą jak za lat młodości i szczęścia własnego. Ale oto ogarnął ją żal szczególny. Dlaczego jej syn staje się coraz smutniejszy? Dlaczego ten dawny, wesoły zawsze Jędruś zatracił gdzieś pogodę i wesele? Jest zapracowany, to prawda, ale dawniej pomimo pracy był zawsze wesoły. Teraz zmienił się bardzo. Matka czuła, że go coś nurtuje. Nie mogła odgadnąć przyczyny smutku, pytała parokrotnie, lecz on zbył ją pozornym humorem, zapewniając, że jej się tylko zdaje. Przestała pytać. Bolało ją to, że dawny, szczery Jędrek stał się skryty. Dęboszowa nie miała już w postępowaniu z synem poprzedniej swobody. Była ona kobietą prostą, lecz odczuwającą głęboko stan duchowy syna. Troszczyła się o niego, a najbardziej męczyła ją niepewność i nieświadomość tego, co mu jest. Dlaczego nie przychodzi? Pytała teraz, nasłuchując, czy nie rozpozna jego kroków, gdyż zawsze wracał przez łąkę i sad, naglądając jednocześnie na budynki. Wieczór stawał się coraz bardziej przepojony zapachami wiosny. Z łąk i olszyn nad rzeką słychać było kląskanie słowików. Opary białe wznosiły się na kształt obłoków. Cisza wieczorna, pełna melodii, otuliła całą wieś. Co mu się stało? Gdzie on jest? Niepokoiła się Dęboszowa, gotując w kuchni wieczerze dla służby. Wszedł pierwszy kadej i zaraz zagaił. Pana jakości nie widać. Czy kaj poszedł na piechotę, czy co? Weszła Franka i Felek, zabrali się ostro do jedzenia, ale kadej ciągle dogadywał. Naszemu panu gospodarzowi coś ci brakuje. Jęszy je teraz, kiej był. Zasumowany chodzi, o mało kiedy się oześmieje. Jakaś omroka na niego spadła, zapiszczała Franka. Pracuje za wiele, rzekła Dęboszowa i wyszła z kuchni na ganek. A może już idzie? Felek, ujrzawszy, że gospodyni nie ma, zaśmiał się cicho. A ja wiem, co panu brakuje, rzekł, błyskając oczami. Dziszko, mądrala, mruknął kadej niechętnie. A wim, jakbyś ta wiedzieli. Trza mu się żenić, kobity mu brak, ot co jest. Głupiśkiej ten wół. Owa, wyś ta tyż wszystkich rozumów nie pojedli, a i woma, tyż baba by się przydała. Tylo tobie pokrako, nie? Już ci, ja ta nie taki jak on i nie zapiram się to, co mi oczy wypiekata. Cicho, nie drzyj się, chorobo gospodyni usłyszy. Przyszedł pan chyba, gospodyni z kim ciś gada w sadzie. Franka wybiegła na przyzbę i wróciła pędem. Wiadomo, przyszła panna Janiela, czatuje na niego. Co dzień się tero przywleka, a to w południe, a to wieczorkiem. A może i co z tego będzie? Panna ja akuratna, zachuczał kadej. I tam skrzywił się Felek, wykręcona, jakiej wrzeciono. Jakby tak na mnie, wolałby Frankę. Dziewczyna zaśmiała się dźwięcznym, zdrowym śmiechem. Kaptuj me sobie, kaptuj, może ta co wycyganisz. A toż wim, że bez kaptowania nic z dziełuchą nie poredzisz. Czasem to sama dziewczyna kaptuje, jak i nie przymierzając panna Janiela. Nic nie wskuraj, no co się rzuci na je, warknęła Franka. On nie dla niej. A niby dla kogo? Spytał Felek. Z dziedziczką się jaką żeni, czy co? Taki jak nasz pan, to se może wybrać, rzekł kadej flegmatycznie. Nic nie mówię na pannę Janiele, nauczycielka je uczona, piękna panna, ale w oczy mu każdy kiejowca, do cna mu zbrzydnie i tylo. To już prawdę rzekliście, uradowała się Franka. Już mu pewno i zbrzydła, bo co przyjdzie, to go nie ma. Na progu stanęła Dęboszowa. Franka, podaj do świetlicy wieczerze. Przyszła panna Aniela i syn już idzie. Słyszę, że na drodze rozmawia.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna, tak czasem szczęścia komuś brak.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30
4: tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: płaczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum.

myślałem, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: kwiatkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda łączy pokolenia.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wy...

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.